0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Tajemnice ula i sekrety pasieki oraz pszczelarze, a do tego słodkie degustacje i artystyczne doznania. Tak wyglądało 15. Kaliskie Miodobranie. Od lat wydarzenie ma promować lokalne wyroby od miodów przez pyłek kwiatowy, pierzgę, propolis, mleczko pszczele, jad pszczeli, powosk wykorzystywane w kuchni, medycynie i kosmetyce. Miodobranie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu to także możliwość bliższego przyjrzenia się pracy pszczelarzy, jak choćby pozyskiwania miodu, którego pokaz też się odbył.
2: Ramka miodu powinna być ponad 60% zasklepiona przez pszczoły. Wtedy pszczelarz widzi, że miód jest dojrzały. Jak miód niedojrzały się wybierze, to on się zepsuje. I wtedy odsklepywujemy i wkładamy do miodarki i siła odśrodkowa ten miód na zewnątrz odbija i ten miód spada w dół, które idzie przez sito i te sito oczyszcza z reszta wosku i taki naturalny miód zostawiamy nam na 2-3 dni w wiadrach i wtedy ten miód odstoi, te powietrze z tego miodu wyjdzie.
1: Powiedział Radiu Centrum Włodzimierz Małolepszy z pasieki Agatka, który prowadził pokaz pozyskiwania miodu. A w czasie kaliskiego miodobrania uczestnicy mogli spróbować także od razu odwirowanego miodu, ale też różnych innych, od klasycznych jak lipowy, wielokwiatowy, rzepakowy, po bardzo modne miody smakowe oraz narobić sobie apetytu na miód nawłociowy.
3: W tej chwili jeszcze mamy na tapecie taki miód nawłociowy. To jest najlepszy miód, jaki można pozyskać w Polsce.

0: Oprócz możliwości poznania wyrobów lokalnych pasiek, to także okazja do posłuchania lokalnego folkloru, bo nieodłącznym elementem wydarzenia są występy kapel ludowych z południowej Wielkopolski. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum.
1: Słuchasz, więc wiesz.
0: Historyczne dokumenty dotyczące Kalisza i regionu można znaleźć w internecie. Archiwum Państwowe w Kaliszu udostępniło właśnie blisko 23 tysiące nowych skanów. Wśród nich jest prawie 6,5 tysiąca kopii ostatnich 354 teczek osób osadzonych w kaliskim więzieniu w latach 1939-1945. Internauci mogą też korzystać z ponad 7 tysięcy kopii ksiąg ludności oraz ponad 9 tysięcy dokumentów Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego. Zbiór uzupełniają 273 skany akt naczelnika powiatu kaliskiego z 1834 roku. Wszystkie te materiały można znaleźć na portalu Szukaj w archiwach.
1: Słuchasz, więc wiesz.
0: Maestro Ruben Silva ponownie pokieruje Filharmonią Kaliską. To druga kadencja dyrygenta na tym stanowisku, o które ubiegało się 6 kandydatów. Zdaniem komisji konkursowej najlepszy pomysł na dalszy artystyczny rozwój kaliskich filharmoników przedstawił dotychczasowy dyrektor Miejskiej Placówki Kultury.
2: Przez te 5 lat pokochałem i miasto, i muzyków Filharmonii. Jest to po prostu dla mnie wielki zaszczyt, że będę mógł dalej kontynuować. Może nie będzie rewolucji, będzie ewolucja. Postaram się utrzymać ten wysoki poziom tej orkiestry, bo na tle innych orkiestr w Polsce naprawdę jesteśmy na bardzo dobrym poziomie. Również myślimy o publiczności oczywiście, żeby publiczność miała bardzo urozmaicony repertuar, bo do tej pory byli zadowoleni i coraz więcej przychodzi publiczność do nas, więc to wszystko będziemy kontynuować.
0: Powiedział Radiu Centrum Ruben Silva, dyrektor Filharmonii Kaliskiej. W ostatnich latach, czyli w pierwszej kadencji Rubena Silvy, na stałe do kulturalnego kalendarza miasta wpisało się Święto Rzeki Prosny odbywające się na koniec sierpnia. Filharmonia Kaliska została objęta stałym 3-letnim mecenatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz zapadła decyzja dotycząca budowy nowej sali koncertowej dla kaliskich filharmoników. Miasto Kalisz ogłosiło konkurs na wyłonienie projektanta tego obiektu, na który do tej pory zgłoszono 30 ofert.
1: Słuchasz, więc wiesz.
0: Ile może ważyć szkolny plecak dziecka? Kaliskie służby sanitarne przypominają, że jego ciężar powinien być dopasowany do wagi ucznia. To ważne, bo zbyt duże obciążenie może negatywnie wpływać na rozwijający się kręgosłup. Problemem może być nie tylko sam ciężar, ale również sposób noszenia plecaka. Sanepid podaje prosty przelicznik, który każdy rodzic może wykorzystać w domu.
3: Waga tornistra to temat często bagatelizowany. Kręgosłup dziecka, zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym, wciąż się kształtuje i jest znacznie bardziej podatny na przeciążenie. Codzienne noszenie zbyt ciężkiego plecaka, szczególnie na jednym ramieniu, może w dłuższej perspektywie prowadzić do bocznego skrzywienia kręgosłupa, pleców okrągłych czy innych wad postawy. Jest jednak prosty sposób, by sprawdzić, czy ciężar plecaka jest odpowiedni do wagi dziecka. Wystarczy pomnożyć wagę dziecka w kilogramach razy 0,15, aby uzyskać maksymalną, bezpieczną wagę spakowanego tornistra.
0: Powiedziała Radiu Centrum Anna Napierała, dyrektorka stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu. W praktyce oznacza to, że plecak powinien ważyć maksymalnie 15% masy ciała dziecka. Przy pakowaniu warto więc zastanowić się, co rzeczywiście jest potrzebne danego dnia. Z plecaka można wyjąć zabawki, dodatkowe piórniki czy urządzenia elektroniczne. Dobrym rozwiązaniem jest też korzystanie ze szkolnych szafek i zostawianie tam części podręczników. Sanepid przypomina, że o prawidłowej wadze tornistra powinni dbać zarówno rodzice, jak i szkoła.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
0: Aktywnie, wspólnie i z nowymi pomysłami. Tak najbliższe miesiące mają wyglądać dla seniorów z gminy Koźminek. Rusza projekt Aktywni Seniorzy – Złoty Wiek, Złote Możliwości. Na jego realizację przeznaczono 6800 zł. Wśród zaplanowanych działań są m.in. zajęcia edukacyjne, wydarzenia społeczno-kulturalne oraz aktywności turystyczne. Mają one sprzyjać integracji, rozwijaniu zainteresowań i wspólnemu spędzaniu czasu. Projekt jest skierowany do seniorek i seniorów z gminy Koźminek, a jego organizatorzy podkreślają, że na aktywność nigdy nie jest za późno. Program potrwa do 24 listopada.
1: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
0: Gmina Opatówek w 2026 roku duży nacisk położyła na budowę kolejnych ścieżek rowerowych. To jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych w tym roku przez samorząd.
4: Realizujemy duże projekty w partnerstwie z powiatem kaliskim, kilka kilometrów ścieżek rowerowych, do tego dużo nakładów na kolejne odcinki dróg gminnych, też kilka milionów złotych przeznaczamy na te zadania w tym roku.

0: roku również będziemy przebudowywać urząd gminy w Opatówku. Pojawi się winda wyczekiwana, bo do tej pory nie posiadaliśmy windy zewnętrznej, więc też będziemy przebudowywać sam urząd miejski gminy Opatówek.
1: Powiedział Radiu Centrum Sebastian Wardęcki, burmistrz Opatówka. Uchwalony pod koniec zeszłego roku budżet na 2026 rok przewidział przeszło 87 milionów złotych wydatków, z czego prawie 14 milionów na inwestycje.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: 20 lat, ponad 400 kapliczek i krzyży oraz książka, która ma ponad 400 stron. Stanisław Małyszko zakończył swoją niezwykłą wędrówkę po przydrożnych znakach wiary powiatu pleszewskiego. Ostatnim opisanym przez niego miejscem jest nowa kapliczka w Taczanowie II osiedlu.
3: Przez 20 lat jeździł po powiecie pleszewskim, fotografował kapliczki i krzyże, zaglądał do archiwów, rozmawiał z mieszkańcami, którzy opiekują się przydrożnymi znakami wiary. Stanisław Małyszko zakończył właśnie pracę nad wyjątkową publikacją, którą wyda Muzeum Regionalne w Pleszewie. Książka będzie liczyć ponad 400 stron i znajdzie się w niej ponad 400 opisanych kapliczek, krzyży oraz innych przydrożnych znaków wiary. Obecnie publikacja jest w drukarni na etapie składu. Symbolicznym zakończeniem tej 20-letniej pracy jest nowa kapliczka w Taczanowie II osiedlu. Stanęła na końcu wsi pod Starym Dębem, któremu, jak mówią mieszkańcy, brakuje zaledwie 2 centymetrów obwodu, aby mógł zostać uznany za pomnik przyrody. Na murowanym cokole ustawiono figurę Chrystusa Króla osłoniętą drewnianą wiatą. Na uroczystości obecny był Stanisław Małyszko. Po poświęceniu kapliczki odbyła się msza święta polowa, potem obecni ustawili się do wspólnego zdjęcia. I tak właśnie nowa kapliczka stała się ostatnim wpisem w książce, nad którą Małyszko pracował przez 2 dekady. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Wtorek.
4: To prawdopodobnie w Wieluniu zaczęła się największa tragedia XX wieku. Wojna, która pochłonęła miliony istnień. 1 września 1939 roku o 4:40, jeszcze przed rozpoczęciem ataku na Westerplatte, Niemcy rozpoczęli bestialskie bombardowanie Wielunia. Zrzucili na miasto 46 ton bomb. Nagły, zmasowany i bezpodstawny atak z powietrza pochłonął życie blisko 1200 cywilów. Dlaczego pierwsze bomby w II wojnie światowej spadły na Wieluń, miasto położone około 80 km od Kalisza? Istnieje udokumentowana koncepcja, że Niemcy zrzucili bomby w ramach testu bojowego nowych tzw. bombowców nurkujących. Miasto było dla nich wygodnym celem. Leżało zaledwie 21 km od ówczesnej granicy z III Rzeszą i nie posiadało żadnej obrony militarnej. Niemieckie samoloty zniszczyły 90% ścisłego centrum miasta, w tym oznaczone symbolami Czerwonego Krzyża szpital, gdzie śmierć poniosły 32 osoby. Zdjęcia Wielunia po ataku na naszej stronie internetowej.
2: www.rc.fm.
4: Do końca września ma się rozstrzygnąć sprawa obwodnicy Kalisza. Przetarg dotyczący tej inwestycji już się odbył, ale postępowanie w tej sprawie obecnie trwa w komisji odwoławczej.
5: No, zakończy się do końca września, więc możemy spodziewać się, że jak tylko to postępowanie odwoławcze się zakończy, to nastąpi podpisanie umowy. Miejmy nadzieję, że również ono się odbędzie gdzieś tu, w najbliższych okolicach Kalisza albo w samym Kaliszu.
4: Powiedział Radio Centrum Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zgodnie z harmonogramem prace mają się rozpocząć w 2028 roku.
2: Słuchasz, więc wiesz.
4: Czas na pierwszy po letniej przerwie wernisaż w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Prezentowaną będą prace Krzysztofa Łopczowskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wystawa nosi tytuł Stany Przejściowe.
6: Jest to jednocześnie nazwa całego cyklu rysunków, które będą prezentowane na tej wystawie. Będzie to 26 prac, które powstały na przełomie ponad 2 lat. Są to rysunki wykonane wyłącznie ołówkiem. Są one próbą opisania w sposób wizualny procesów zachodzących w podświadomości, tego jak wpływają na nasze codzienne decyzje oraz zachowania. Mimo swojego realistycznego charakteru nie są tak do końca figuratywnym, tym bardziej ilustracyjnym przedstawieniem tego zagadnienia.
4: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Krzysztof Łopczowski.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
4: I znowu szkoły wypełniły się gwarem. W tym roku w Kaliszu naukę rozpocznie 21 tysięcy uczniów. W jednostkach publicznych naukę rozpocznie 15 tysięcy dzieci, w tym 1000 w przedszkolach, 7,5 tysiąca w szkołach podstawowych i 6,5 tysiąca w szkołach ponadpodstawowych. W jednostkach niepublicznych to łącznie 6 tysięcy dzieci, w tym 2300 w przedszkolach, 400 w szkołach podstawowych i 3300 w szkołach ponadpodstawowych. A na koniec roku szkolnego trzeba poczekać do 25 czerwca 2027 roku. To oznacza, że przed uczniami jest 188 dni nauki.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
4: Rusza Skalmierzycka Spółdzielnia Energetyczna. Ma to być kolejny krok w stronę tańszej, lokalnej i nowoczesnej energii dla skalmierzyckiego samorządu.
7: Jak przekazują władze gminy, celem spółdzielni jest lepsze wykorzystanie prądu produkowanego z instalacji fotowoltaicznych znajdujących się na szkołach i innych obiektach publicznych. W początkowym okresie samorząd skupi się przede wszystkim na potrzebach energetycznych gminy i jej obiektów. Dzięki spółdzielni energia produkowana w różnych miejscach ma być wspólnie bilansowana i korzystniej rozliczana. Takie rozwiązanie ma pozwolić na lepsze wykorzystanie własnych instalacji OZE, możliwość ograniczenia kosztów energii i jej dystrybucji oraz większą kontrolę nad wydatkami na prąd. Radio Centrum zapytało również, jak powstanie spółdzielni ma wpłynąć na życie mieszkańców. Jak wynika z odpowiedzi Urzędu Gminy, chodzi o konkretne mniejsze wydatki gminy na energię, co oznacza więcej środków, które będzie można przeznaczyć na inne potrzeby i inwestycje. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych objętych obecnym portfelem gminy to orientacyjnie ponad 400 kW, a wraz z kolejnymi instalacjami OZE potencjał tego rozwiązania będzie rósł. Pierwsze miesiące pokazać mają przede wszystkim, ile energii produkowanej jest na budynkach gminnych, jak skutecznie jest ona wykorzystywana i jakie realne oszczędności przyniesie spółdzielnia. Na pierwsze wymierne efekty trzeba będzie jednak poczekać, gdyż pokażą je dopiero kolejne miesiące rzeczywistych rozliczeń. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
2: Słuchasz, więc wiesz.
4: Pleszew czeka na powrót Wojska Polskiego, które stacjonowało w mieście do 1993 roku. Na drodze do realizacji tych planów stoją jednak dawne koszary zajmowane dziś przez OHP. Ani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ani komendant główny OHP Jerzy Budzyn nie chcą zgodzić się na oddanie części nieruchomości.
3: O teren potrzebny wojsku zabiega samorząd Pleszewa. Burmistrz Arkadiusz Ptak zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zgodę na sprzedaż części nieruchomości na rzecz miasta. Chodzi o grunty, które wraz z działkami należącymi już do samorządu mogłyby zostać włączone do przyszłego kompleksu wojskowego. Resort rodziny odpowiedział jednak, że przekazanie nawet części nieruchomości znacząco ograniczyłoby działalność Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Wskazano m.in. na edukację młodzieży, na praktyczną naukę zawodu i na zadania wychowawcze. Sprawa nie jest jednak zamknięta. Ministerstwo Obrony Narodowej podtrzymuje zainteresowanie Pleszewem. Radio Centrum dotarło do informacji, że prowadzone są konsultacje, które mają doprowadzić do rozwiązania, które satysfakcjonuje wszystkie strony. Samorząd Pleszewa przekonuje, że powrót wojska byłby ważnym impulsem dla miasta. Chcą tego również mieszkańcy. W lokalnej sądzie ponad 80% głosujących opowiedziało się za ponownym pojawieniem się żołnierzy w Pleszewie. Teraz wszystko zależy od rozmów między MON, OHP i samorządem. Pleszew chce odzyskać wojskowy charakter dawnych koszar, ale bez zgody na wykorzystanie części terenu realizacja tych planów może stanąć pod znakiem zapytania. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Słuchasz, więc wiesz.
4: Są pieniądze na modernizację miejscowego Orlika, ale gmina Ceków Kolonia mierzy wyżej, a pomoc ma w tym program Orły. Dotyczy on budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich, a został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ubiegłym roku.
8: Chcielibyśmy również w gminie Ceków stworzyć z prawdziwego zdarzenia duże boisko piłkarskie dla drużyny występującej z gminy Ceków w rozgrywkach piłkarskich.
4: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia. Póki co miejscowe władze skupiają się na istniejącej już infrastrukturze. Na drugi etap modernizacji Orlika w Cekowie gmina pozyskała blisko 300 tysięcy złotych.
2: Tak minął tydzień. Środa.
4: Prokuratura rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim sprawdzi wydatkowanie i rozliczenie ministerialnej dotacji na budowę hali K1 przy ulicy Kusocińskiego przez spółkę BM Slam. Inwestycja jest od wielu miesięcy wstrzymana, a środki nie zostały ani prawidłowo rozliczone, ani zwrócone do ministerstwa.
9: Śledztwo dotyczyć będzie okoliczności budowy hali sportowej przy ulicy Kusocińskiego, a zwłaszcza wykorzystania dotacji w wysokości około 5 milionów złotych z Ministerstwa Sportu. Dokładne rozliczenie inwestycji zapowiadał w kwietniu podczas wizyty w Ostrowie minister sportu Jakub Rutnicki. Najpierw resort chciał polubownie rozwiązać problem. Jednak ze względu na brak odzewu ze strony spółki minister wezwał BM Slam do zwrotu ponad 5 milionów wraz z odsetkami liczonymi od listopada 2022 roku, czyli razem około 7 milionów. Jak dotąd bez skutku, bo budowa stanęła już wiele miesięcy temu i od tego czasu nie ma ani hali, ani rozliczenia publicznej dotacji. Teraz prokuratura zbada, czy doszło do wprowadzenia w błąd Ministerstwa Sportu co do możliwości realizacji przez spółkę inwestycji związanej z rozbudową hali. Postępowanie jest na wstępnym etapie i organy ścigania muszą najpierw dokonać procesowej weryfikacji i zabezpieczenia dokumentów oraz przesłuchać świadków. Dopiero po wykonaniu tych czynności będzie możliwe dokonanie karnoprawnej oceny wykorzystania środków przez spółkę. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Już niedługo rusza nabór do nowego kompleksowego programu odbudowy polskiej trzody chlewnej. Piotr Wolasz, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu, w rozmowie z Radiem Centrum podkreśla, że w przypadku jakichkolwiek niejasności z nowym programem rolnicy powinni szukać pomocy bezpośrednio w agencji.
10: Zapraszamy wszystkich rolników, aby uzyskali od nas prawdziwą informację, żeby nie korzystali z Facebooków, często wykorzystywanych przez osoby prowadzące jakieś działania mające na celu wyciągnięcie korzyści. Tutaj zachęcam do korzystania z prawdziwej wiedzy. Zapraszamy do agencji na Zaciszu 2 w Kaliszu. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o zaliczki, które w tym roku przyspieszamy ich wypłatę, Biuro Powiatowe w Kaliszu już jest na etapie 99,9% wykonania planu i może wypłacać te zaliczki.
4: Nowy program ma wspomóc odbudowę polskiej trzody chlewnej. Chcemy stworzyć hodowcom warunki do bezpiecznego rozwoju produkcji, podkreślał minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Słuchasz, więc wiesz.
4: Akt oskarżenia przeciwko 48-letniemu mężczyźnie oraz 38-letniej kobiecie mieszkańcom powiatu ostrowskiego trafił już do ostrowskiego sądu. Według ustaleń śledczych oskarżeni mieli znęcać się nad zwierzętami.
11: Z ustaleń postępowania oraz zgromadzonego przez prokuratora materiału dowodowego wynika, iż w lutym tego roku oskarżeni działali w sposób bezpośrednio narażający zwierzęta na utratę zdrowia i życia. Konkretnie w okresie ciąży oraz laktacji suki nie zapewnili jej prawidłowego wyżywienia, co doprowadziło organizm zwierzęcia do skrajnego wychudzenia. Następnie porzucili karmiącą sukę wraz z 4 szczeniętami w rowie melioracyjnym. Zwierzęta pozostawiono bez odpowiedniej ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych przy panującej wówczas, jak ustalił prokurator, temperaturze minusowej powietrza.
4: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, właściciele oraz opiekunowie mają prawny obowiązek zapewnić zwierzętom warunki bytowania odpowiadające ich potrzebom gatunkowym.
11: Porzucenie zwierzęcia, a także dopuszczenie do jego głodzenia lub wyziębienia wyczerpuje zamiana przestępstwa znęcenia się i podlega ściganiu z urzędu. Zarzucany oskarżonym czyn stanowi przestępstwo zagrożone sankcją karną do 3 lat pozbawienia wolności. W razie, gdyby tutaj sąd skazał oboje, sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci nawiązki w wysokości od 1000 do 100 tysięcy złotych na cel związany z ochroną zwierząt.
4: Dodaje Maciej Meller, sąd może w takich sprawach orzec również zakaz posiadania przez oskarżonych wszelkich zwierząt.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Inwestycje drogowe jednym z priorytetów budżetowych na 2026 rok w gminie Opatówek. Miejscowy samorząd w planach ma zarówno samodzielne inwestycje, jak i te realizowane we współpracy z powiatem.
12: Realizowaliśmy takie duże zadanie właśnie związane z rewitalizacją samego rynku, ulicy Kościelnej, jak również zabytkowego parku w Opatówku. A kolejnym etapem to będzie rewitalizacja ulicy Poniatowskiego. To jest droga powiatowa, ale tutaj domówiliśmy się ze starostwem, że w partnerstwie również finansowym będziemy przebudowywać. No i czekamy też na kolejny, trzeci etap rewitalizacji, który będzie związany z przebudową drogi krajowej. To, co teraz rozpoczęło się od granicy miasta Kalisza do Opatówka, to jest pierwszy etap i będą dalej kontynuowane prace w stronę Sieradza.
4: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Sebastian Werdencki, burmistrz Opatówka. Jak dodaje, ukończenie remontu drogi krajowej diametralnie zmieni oblicze Centrum Opatówka. W niedzielę 13 września hala przy ulicy Krzywoustego w Pleszewie stanie się areną charytatywnego meczu, w którym drużyna Fundacji Bread of Light zmierzy się z ekipą gwiazd, w której barwach wystąpią m.in. aktorzy, koszykarze, a także chorwacki dyplomata.
13: czas na najbardziej kosmiczne wydarzenie tego roku. Fundacja Bread of Life zaprasza na wielki, charytatywny, kosmiczny mecz serc. Na parkiecie potężne starcie. Bread of Life Basketball Team podejmie drużynę artystów do kosza. W gwiazdorskim składzie rywali wystąpią Marian Baric, Krzysztof Borowiec, Robert Elgendi, Krzysztof Terej, Łukasz Konopka, Ludewiktor Reno, Jakub Wieczorek, Bartosz Obuchowicz, Szymon Rduch oraz Przemysław Zamojski. Ekipą artystów do boju poprowadzi legendarny Szymon Szewczyk. Bądź tam z nami, kibicuj, pomagaj i poczuj kosmiczną energię dobra.
4: A zapraszam słuchaczy Radia Centrum, Tomasz Janasik, koordynator wydarzenia. Początek meczu o 16, a bilet z cegiełka kosztuje 10 zł. Zebrane środki wspomogą leczenie Ani Mrowczyńskiej i Ani Laudowicz. Link do zbiórki, która towarzyszy wydarzeniu, a także dokładniejsze informacje o samym meczu na naszej stronie internetowej.
2: Tak minął tydzień. Czwartek.
14: Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na nazwy dla 6 nowych autobusów elektrycznych. Nowe pojazdy powiększyły flotę elektryków w Ostrowskiej Komunikacji Miejskiej do 22 pojazdów.
15: W konkursie poszukiwane są oryginalne jedno- lub dwuwyrazowe nazwy, które kojarzą się z ekologią, energią albo elektrycznym napędem. Można zgłosić dowolną liczbę pomysłów, a każdą propozycję można dodatkowo uzasadnić. Elektryczne autobusy MZK mają już w Ostrowie swoje charakterystyczne nazwy. To m.in. Bateriusz, Pantograf, Solarek, Elektron, Antysmog, Cichobus czy Prądek. Teraz czas na 6 zupełnie nowych. Konkurs jest otwarty dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, gminy Ostrów Wielkopolski oraz gmin i miast objętych komunikacją MZK. Propozycje można przesyłać do 30 września do godziny 15 na adres podany na stronie internetowej spółki. 6 zwycięskich nazw poznamy 20 października. Ich autorzy otrzymają upominki ufundowane przez MZK oraz firmę Solaris. Ostrowski MZK ma już 22 autobusy elektryczne. To niemal połowa floty miejskiego przewoźnika liczącej obecnie 51 pojazdów. A to jeszcze nie koniec. MZK ma zakontraktowane 4 kolejne autobusy elektryczne, które mają trafić do Ostrowa w 2027 roku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Słuchasz, więc wiesz.
14: Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał w formie darowizny dla gminy Koźminek budynek po byłym oddziale leczenia uzależnień alkoholowych w Murowańcu. Gmina wystąpiła o te darowizny ze względu na plany na zagospodarowanie tego budynku.
16: Przez wiele lat stał pusty i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby można było go wykorzystać na różne cele społeczne, ale w tym miejscu też chcemy we współpracy z gminą utworzyć Centrum Niemarnowania Żywności jako oddział Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, więc chcemy, żeby ten obiekt, który jest bardzo ładnie położony, uratować przed zniszczeniem i żeby służył mieszkańcom i gminy Koźminek, powiatu kaliskiego, ale również całej Wielkopolski.
14: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Wartość darowizny wyceniono na ponad 1 800 000 zł, a sejmik województwa wielkopolskiego uchwałę w tej sprawie podjął w czerwcu.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
14: W lasach południowej Wielkopolski są już grzyby. Kaliski sanepid przypomina o najważniejszej zasadzie, by zbierać tylko te, których jesteśmy na 100% pewni. Przypomina jednocześnie, że w razie potrzeby specjaliści Kaliskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej służą pomocą.
17: W sezonie grzybowym zawsze dostępni są klasyfikatorzy bądź grzyboznawcy i mogą porady grzybowych udzielać. Można się z grzybami do nas zawsze zgłosić, tylko trzeba pamiętać, że my robimy ocenę grzybów, które widzimy, czyli trzeba przyjść z wszystkimi grzybami zebranymi. Nie może to być tak, że przynosimy jednego grzyba i mówimy, że każdy inny, który został w domu, jest identyczny. Grzyby przynosimy zawsze w całości, czyli musi być i kapelusz, i trzon grzyba, bo są to cechy istotne, które różnicują grzyby.
14: Powiedziała Radiu Centrum Maria Wiśniewska, klasyfikator grzybów świeżych powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu, a klasyfikatorzy grzybów bądź grzyboznawcy, którzy mogą badać grzyby zarówno świeże, jak i suszone w sezonie grzybowym, dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10 i od 13.30 do 14.30.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
14: W Galerii Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu podziwiać można wystawę prac Krzysztofa Łopczowskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego. Artysta, operując światłem, cieniem i fakturą, buduje obrazy, które sprawiają wrażenie niemal materialnych, a jego prace balansują na granicy iluzji i rzeczywistości.
18: Jest to cykl, który nazywałem Stany Przejściowe. Tak samo też się nazywa wystawa. Są to prace wykonane wyłącznie za pomocą ołówka. Natomiast ja pracuję w ten sposób, że każdy z rysunków jest przeze mnie wcześniej zaprojektowany w programie 3D. Z tego powodu, że sam proces rysowania wygląda w ten sposób, że nie ma po prostu miejsca na pomyłkę. Poza tym w mojej twórczości jest, myślę, bardzo ważne to połączenie, to zderzenie tych dwóch światów projektowania cyfrowego z tradycyjnym warsztatem.
14: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Łopczowski. Ekspozycja jest nagrodą Roberta Kucińskiego, dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kejszu, przyznaną w ramach salonu wiosennego organizowanego przez Galerię Operis Artis, a podziwiać ją można do niedzieli 27 września. Mieszkaniec Kajewa w gminie Gołuchów, Filip Sujka, zdobywcą Pucharu Świata w kickboxingu. Podczas zmagań, które odbywały się w Budapeszcie, Filip rywalizował w formule kicklight do 94 kg.
4: Pokonał kolejno Niemca Bilgina Erola, Brytyjczyka Harego Taylora i Izraelczyka Karama Asada. Jak przekazał w mediach społecznościowych, był to dla niego bardzo wymagający dzień, ale jednocześnie ogromna dawka doświadczenia i kolejny krok w rozwoju. Warto podkreślić, że dla Filipa to były pierwsze zawody w nowej kategorii wagowej. Wcześniej sięgał on po m.in. Mistrzostwo Świata Juniorów w K1, Mistrzostwo Świata Seniorów w Kicklight oraz Puchar Świata Juniorów w K1. Filip ponadto jest 12-krotnym mistrzem Polski.
2: Przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
14: Czy Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej doczeka się włączenia do sieci kanalizacyjnej gminy Opatówek? Zgodnie z informacjami, które Radio Centrum pozyskało, miejscowe władze prowadzą prace, które finalnie mają włączyć hospicjum w Rożdżałach do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
4: Burmistrz Opatówka Sebastian Wardęcki przekazał nam, że obecnie trwają prace nad poszerzeniem granic aglomeracji Opatówek. Formalności prawne w tej sprawie mają się zakończyć jesienią. To kluczowy proces, który pozwoli na rozbudowę sieci kanalizacyjnej o dodatkowe obszary, w tym kolejne części Tłokini Kościelnej, Borowa oraz Rożdżał, w tym podłączenia do sieci kanalizacyjnej hospicjum. Władze Opatówka liczą, że uda się uwzględnić rozbudowę kanalizacji w budżecie na przyszły rok. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Piątek.
1: KGW na ratunek. Wielkopolskie spotkanie z pierwszą pomocą to nazwa programu profilaktycznego, w którym mogą wziąć udział członkinie kół gospodyń wiejskich z naszego województwa. Szkolenia odbędą się we wszystkich subregionach Wielkopolski.
19: KGW na ratunek. Wielkopolskie spotkania z pierwszą pomocą. To nowa moja inicjatywa, którą przeprowadzimy na terenie całego województwa wielkopolskiego. W 5 subregionach odbędą się szkolenia dla członkiń i członków kół gospodyń wiejskich z udzielania pierwszej pomocy. Podczas takich szkoleń będzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, tak, żeby nieść tą pomoc potrzebującym. Jest to pilotażowy program, pilotażowy projekt, który uruchamiamy jako pierwsi w Polsce.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, który jest inicjatorem szkoleń. W trakcie szkolenia uczestniczki zdobędą wiedzę teoretyczną, którą później wykorzystają w trakcie ćwiczeń, a będą one obejmować m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową, tamowanie krwotoków, zadławienia, stany nagłe, ciężkie urazy oraz transport i ewakuację poszkodowanego. Przy tej okazji nie zabraknie również tematów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. Szkolenia zaczną się jeszcze we wrześniu i potrwają do grudnia. Wystarczy, że zainteresowane organizacje się zapiszą.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Zabytkowy szpitalik przy ulicy Podgórnej w Pleszewie przeszedł gruntowną modernizację. Inwestycja kosztowała ponad 6 700 000 zł, z czego 3,5 miliona stanowiło dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków.
3: Modernizacja objęła cały budynek od piwnic aż po strych. Wykonano nowe stropy, ściany, posadzki i tynki. Wzmocniono fundamenty, wykonano hydroizolację. Powstała nowa klatka schodowa i szyb windy. Wymieniono także okna i drzwi. Dużo zmieniło się także w instalacjach. Zmodernizowano łazienki, wodociągi, kanalizację, ogrzewanie, wentylację. Zamontowano nowe instalacje elektryczne, monitoring, system przywoławczy, alarm pożarowy oraz system oddymiania klatki schodowej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, którzy korzystają z obiektu, mają teraz do dyspozycji windę, podjazdy dla osób na wózkach oraz system trawersowy, który ułatwia transport osób z niepełnosprawnościami. Jest też duży taras na pierwszym piętrze. Nowe oblicze zyskało również otoczenie budynku. Powstały drogi wewnętrzne, chodniki, parking i miejsce wypoczynku. Teren został uporządkowany, zagospodarowany zielenią, wybudowano także altanę rekreacyjną. Całość uzupełniło nowe wyposażenie pokoi i pomieszczeń dla mieszkańców, a także dla personelu. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: słuchasz, więc wiesz.
1: Nie tylko grożą im kary więzienia, ale też konieczność wypłaty odszkodowań poszkodowanym. W tym roku w prokuraturach Okręgu Ostrowskiego na poczet tych roszczeń zabezpieczono mienie o wartości blisko 1800 milionów złotych należące do osób objętych aktami oskarżenia. Największa kwota zabezpieczona przez prokuraturę rejonową dotyczy sprawy prowadzonej przez jednostkę w Krotoszynie.
20: W przypadku prokuratury rejonowej w Krotoszynie była to nieruchomość zabudowana, położona w terenie powiatu Krotoszyńskiego. 6 348 tysięcy. To zabezpieczenie majątkowe zostało zastosowane wobec podejrzanego o oszustwa związane z zakupem bydła rzeźnego. I zarzuty dotyczą oszustwa na szkodę kilkunastu osób. Nabywał trzodę chlewną, bydło rzeźne i nie dokonywał zapłaty. I to od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych na szkodę poszczególnych pokrzywdzonych.
1: Powiedział Radiu Centrum Janusz Walczak, prokurator okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim. Oskarżony o oszustwo czeka na wyznaczenie terminu rozprawy. W pozostałych prokuraturach rejonowych Okręgu Ostrowskiego zabezpieczone na poczet kar kwoty nie były tak imponujące. Wynoszą po kilka tysięcy złotych. Jedynie jeszcze prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zabezpieczyła w prowadzonej przez siebie sprawie mienie o wartości 9 milionów złotych.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: W galerii w holu w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu można oglądać wystawę, która ma przybliżyć Kaliszanom, co tak naprawdę dzieje się w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie, a dzieje się bardzo dużo i to z różnych dziedzin sztuki.
21: To jest wystawa, można powiedzieć, taka o charakterze troszkę historycznym, aczkolwiek postaraliśmy się o to, aby ona miała także piękną formę artystyczną. Antoniński Ogród Sztuki jest próbą opowiedzenia o tym wszystkim, co dzieje się w Pałacu Myśliwskim w Antoninie, o czym myślę, że większość ludzi nie wie. Kojarzymy oczywiście nasz pałac jako takie południowo-wielkopolskie sanktuarium muzyki chopinowskiej i mówimy najczęściej o wszystkich festiwalach i koncertach, zapominając o wszystkich innych imprezach, które dość gęsto, że tak powiem, ten program działań w Antoninie ubogacają.
1: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wystawę Zdjęcie z Antonina wraz z opisami działań można oglądać do 27 września. Potem pojawi się także w swojej drugiej edycji na galeriach Pałacu Myśliwskiego. Będzie także jedną z ekspozycji festiwalu Chopin w barwach jesieni.
2: Tak minął tydzień.

0: się słucha.
1: Agnieszka Walczak, ze mną w studiu jest Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, panią redaktor również.
1: Za nami 1 września, czyli rozpoczęcie roku szkolnego. I jak ten rok szkolny wygląda w Kaliszu, jeżeli chodzi o liczby? Ilu dzieciaków i nastolatków, młodych ludzi zaczęło naukę? Ilu po raz pierwszy weszło do szkoły?
2: W publicznych szkołach, dla których miasto Kalisz jest organem prowadzącym, jest ponad 15 tysięcy młodych ludzi. Są to zarówno przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Po raz pierwszy prawie 850 dzieciaków jest w klasach pierwszych szkoły podstawowej. Jest to ich pierwszy etap edukacyjny i mamy ich zorganizowanych w 37 oddziałach w tych klasach w szkołach podstawowych.
1: To jest mniej niż w ubiegłym roku.
2: Zgadza się. Powoli widzimy, że ten niż, który w przedszkolach już się zadomowił i niestety nie widzimy trendu odwrotnego. Liczba dzieci spadła i utrzymuje się na tym poziomie i widzimy, że chyba to jest pierwszy rok, kiedy ona nie spada, zatrzymała się na poziomie zameldowanych w Kaliszu w granicach 400. Dla porównania powiem, że z wcześniejszych latach bywało 850-950, więc tak o połowę spadła i to jest pierwszy rok, kiedy nie mamy spadku, utrzymuje się ten poziom. W przedszkolach już z tym tematem od 2-3 lat na bieżąco jesteśmy, a pierwszy rok to jest rok, który niż dotyka szkoły podstawowe, jest ich mniej niż w zeszłym roku szkolnym, o 6 oddziałów mniej uruchomiliśmy. Tak 850 dzieci, 950, 970, 900 mieliśmy, więc to jest początek. W granicach 70 dzieci mniej. Mówimy tutaj o szkołach prowadzonych przez miasto Kalisz. Jeszcze mamy dzieci też uczęszczające do szkół, placówek niepublicznych, więc te jeszcze możliwości będą takie delikatne, ale już bez większych zmian. Ruchy zawsze jeszcze wrzesień pokazuje, że te ruchy jednak są.
1: Mniej dzieci w pierwszych klasach oznacza, że ich będzie też mniej w latach kolejnych, w kolejnych klasach już tych wyższych, więc pytanie, co z nauczycielami? Czy w tym roku już były jakieś zwolnienia?
2: Nie było zwolnień. Myślę, że to jest też powoli widzimy, obserwujemy też ten trend ogólnopolskich, raczej przejścia na emeryturę, przeniesienia między placówkami. Dyrektorzy, nauczyciele też bardzo odpowiedzialnie podchodzą do tego tematu, za co im serdecznie też dziękujemy, bo widzimy tutaj ogromną wolę współpracy. Wielu nauczycieli, którzy widzą, że akurat ich przedmiot czy profesja, jak nauczyciele przedszkola, może nie być wystarczająca, żeby utrzymać się w środowisku nauczycielskim, uzupełniają swoje wykształcenie poprzez specjalizację na przykład z jakiejś pedagogiki specjalnej, żeby móc na przykład pracować jako nauczyciel współorganizujący kształcenie. Dzięki temu uzyskują jak gdyby drugą nogę, drugą możliwość, alternatywę, jeżeli nie uda się na przykład w aktualnym miejscu pracy w przedszkolu czy w szkole podstawowej w tym pierwszym etapie edukacyjnym, no to mają możliwość na przykład pracować jako nauczyciel współorganizujący kształcenie. Ta elastyczność powoduje też, że mogliśmy zaproponować właśnie taką formę, przeniesienie do świetlicy. Widzieliśmy też przejścia na emeryturę, tam gdzie to oczywiście pozwalało, część nauczycieli się zdecydowała i zaczynamy powolutku obserwować, że jednak mamy nauczycieli, którzy są w wieku 50 i starsi i tych nowych nauczycieli często szukając osób, które by chciały wejść do szkół, nie zawsze we wszystkich profesjach, bo to też nie można generalizować, ale często nie znajdujemy nauczycieli przedmiotów zawodowych, matematyków, chemików, brakuje nam również pedagogów specjalnych, psychologów. Nie jest to może bardzo, bardzo dużo, ale jeszcze zdarzają się wakaty w naszych placówkach.
1: Czyli z jednej strony są te profesje, które, czy te przedmioty, których nauczyciele no, nie są poszukiwani na rynku pracy, z drugiej ci, których potrzebujecie. A jeżeli chodzi o liczby, to ilu odeszło w tym roku na emerytury, a ilu zostawiliście, czy nadal ma pracę w szkole?
2: Licząc globalnie w całym mieście, można powiedzieć, że mamy w granicach 2500 etatów. Oczywiście to też nie jest tak, że to są zawsze etaty tylko na cały etat, bo często nauczyciele mają rozbite to w kilku placówkach albo uzupełniają etat, albo mają zaproponowane kilka godzin, bo na przykład ich przedmiot, tak jak chemia czy fizyka w szkołach podstawowych, ona w szkole ośmioklasowej nie pozwoli im zbudować całego etatu, więc to są, sumując takie liczby, nie odnotowaliśmy na dzień dzisiejszy jakiegoś wyraźnego spadku liczby nauczycieli, czyli ci nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę, niektórzy z racji tego, że nie mogliśmy znaleźć nauczycieli, którzy by chcieli wejść w ten zawód, zostali też poproszeni jeszcze albo na chwilkę, żeby zostali sami, też wyrażali taką wolę, że gdyby była potrzeba, to mogą jakąś godzinę czy dwie, jeżeli nie znajdą dyrektorzy nauczycieli, móc kształcić, więc nie mamy tutaj ruchu takiego diametralnego, że nie wiem, 50 odeszło. W każdej placówce pojedyncze odejścia, naturalne. Widzimy też taki trend, że w szkołach ogólnodostępnych coraz więcej potrzebujemy nauczycieli specjalistów, z racji tego, że dzieci posiadają właśnie orzeczenia, potrzebują dodatkowego wsparcia w procesie edukacji właśnie poprzez nauczyciela współorganizującego, czy jakiegoś nauczyciela specjalisty, który poprowadzi zajęcie z rewalidacji. Jest to na przykład dziecko niedosłyszące, bądź z jakąś inną trudnością, które spokojnie jest w stanie realizować edukację w szkole ogólnodostępnej. I tych dzieci zdiagnozowanych z jakąś specjalną potrzebą jest coraz więcej. Stąd właśnie to przekwalifikowanie się, albo ewentualnie nawet czasami nam się zdarza, że mamy zapotrzebowanie na takiego nauczyciela, którego wcześniej w placówce nie było, bo jest dziecko, które potrzebuje dodatkowego wsparcia. I czasami nawet ten bilans mimo wszystko może wychodzić na to, że nie mamy spadku, pomimo tego, że ktoś odszedł, ewentualnie nie uruchomiliśmy jakiegoś oddziału, a mamy zwiększenie zatrudnienia z uwagi na to, że jest dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1: Już będąc przy tym temacie, to jeszcze przypominam sobie taką rozmowę sprzed wakacji, kiedy pani mówiła, że okres letni to jest ten moment, kiedy poradnia pedagogiczno-psychologiczna w Kaliszu ma najwięcej pracy, bo właśnie wtedy są wydawane te orzeczenia. Jak miasto przystosowuje się właśnie do tych potrzeb, do tych nowych potrzeb uczniów, których przybywa?
2: Właśnie poprzez uzupełnianie kwalifikacji przez nauczycieli, dotrudnianie nauczycieli według potrzeb wynikających z orzeczeń, potrzeb dzieci. W poradni również pedagodzy tam zatrudnieni uzupełniają kwalifikacje, poradnictwo, w ogóle cała ta działka pedagogiki specjalnej, też organizacja tej pracy też przechodzi zmiany, też zostały zmienione zasady wydawania orzeczeń, wchodzi powoli ocena funkcjonalna, więc tych obowiązków i w szkołach ogólnodostępnej i w poradni też zaczyna się to zmieniać. Staramy się tak przeorganizować zadania w poradni, kiedy właśnie jest ten zwiększona intensywność wydawania orzeczeń na kolejny etap edukacyjny, bo kiedy dziecko kończy przedszkole, potrzebuje iść do szkoły, aby móc dobrze zaplanować jego proces dydaktyczny, potrzebujemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli widzimy, zostało skierowane też z przedszkola czy z pierwszego etapu edukacyjnego, kiedy kończy naukę w klasie trzeciej, aby móc dalej realizować poprzez to wsparcie, które miało. Być może trzeba zweryfikować, czy nie potrzebuje jakiejś dodatkowej pomocy. Ta praca w poradni jest na tyle przeorganizowana, jest to placówka, która ma troszkę inaczej zorganizowane, nie ma takich typowych wakacji. Pani dyrektor tak planuje pracę, żeby móc w maksymalnym stopniu opiniować i wydawać te informacje niezbędne do planowania procesu dydaktycznego.
1: A to też są dodatkowe klasy, czy takie już szkoły, w których w większości klasy są takie koedukacyjne, tak? W których ci uczniowie też mogą się odnajdywać, nie muszą chodzić do szkół specjalnych.
2: Tak, zgadza się, to rodzic decyduje. Mamy to zorganizowane w bardzo różny sposób. W placówce specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w szkole podstawowej numer 19, tam przepustką do takiej placówki jest właśnie posiadanie takiego orzeczenia, ale to nie znaczy, że tylko tam takie kształcenie jesteśmy w stanie zorganizować. Jest to zależne też od tego, jak dziecko funkcjonuje i jak rodzic chce zaplanować ten proces dydaktyczny. Mamy również szkoły ogólnodostępne, gdzie stworzyliśmy na przykład oddziały dla dzieci ze spektrum autyzmu. Choćby szkoła podstawowa numer 18. W tym roku wprowadzamy również taką formułę w szkole podstawowej numer 24. Uruchamiamy, bo widzimy właśnie zwiększone zapotrzebowanie w klasach integracyjnych w szkole podstawowej numer 17, ale tak naprawdę nie mamy już w tym momencie żadnej szkoły ogólnodostępnej, w której nie byłoby choćby jednego dziecka, które posiada orzeczenie i potrzebuje dodatkowego wsparcia w postaci innego procesu, innego może pomocy w procesie dydaktycznym, bo on jest w tradycyjnej klasie ogólnodostępnej i jest w stanie realizować proces dydaktyczny z klasą, z rówieśnikami, z dostosowaniem, z zapotrzebowaniem, zaplanowaniem, nie wiem, dodatkowej pomocy dydaktycznej, przeorganizowaniem, nie wiem, miejsca, w którym te lekcje są realizowane i jest również w stanie osiągnąć sukces dydaktyczny.
1: Kalisz się przygotowuje tak, że są nowe klasy i tych klas przybywa, a z takich nowości w szkołach czy w tym roku szkolnym ogólnokrajowych, jakie mamy? Z czym się jutro już w dniu roboczym uczniowie i nauczyciele i rodzice spotkają?
2: Spotkamy się przede wszystkim ze zmienioną podstawą programową. Wchodzi reforma, która to, co w zeszłym roku nie było obowiązkowe, czyli edukacja zdrowotna, w tym roku mamy realizowane w formule obowiązkowej. Zmiany w zakresie telefonów komórkowych w szkołach. Mamy również zmiany w zakresie żywienia, bo troszeczkę mamy przeorganizowane, zmienioną zadania właśnie w placówkach, gdzie realizowane jest wyżywienie, aby troszeczkę dostosować, przemodelować dietę, bo w szkołach planowane to były te diety też w taki sposób, gdzie było pełne wyżywienie, pełne czy niepełne wyżywienie, ale teraz też eliminacją właśnie potraw mięsnych, wprowadzeniem potraw strączkowych, dodatkowe obowiązki w sklepikach szkolnych, aby odpowiednie wartości, te produkty były sprzedawane z odpowiednimi wartościami odżywczymi, żeby one nie były takie, które nakłaniają dzieci do niezdrowych nawyków, więc tych nowości trochę jest. W rozmowach z dyrektorami, czy w ogóle ze środowiskiem szkolnym troszeczkę ubolewamy nad tym, że właśnie tej stabilności nam troszkę brakuje, że my ciągle jesteśmy w tym procesie zmiany. Każdego roku coś nowego i trochę mamy wrażenie, że na ostatnią chwilę i często tym ostatnim elementem, tym ogniwem jest właśnie nauczyciel, dyrektor, gdzie rodzic czy uczeń się denerwuje, że jeszcze coś niedopięte, że jeszcze coś nowego, innego, a on miał czasami bardzo mało chwil na to, żeby to zorganizować, bo choćby z tą edukacją zdrowotną to rozporządzenie weszło w połowie sierpnia i przeorganizowanie całego procesu też wymagało wysiłku i różnych zabiegów, aby to dobrze zaplanować, zorganizować, żeby wszyscy mogli te zadania móc potem wykonywać zgodnie z podstawą programową, z przepisami prawa.
1: Miejmy nadzieję tylko, że to wyjdzie na zdrowie dzieciom, przede wszystkim uczniom. A jeszcze na koniec zapytam o szkołę mistrzostwa sportowego, czyli siódme liceum ogólnokształcące, które miało być likwidowane, później nie zostało zlikwidowane, czy może przekształcone, przeniesione. Jak teraz wygląda sytuacja tej szkoły?
2: Decyzją kuratora oświaty i opinią, potem już decyzją finalną ministerstwa, to liceum zostanie wygaszone, bo taki jest efekt tych wszystkich zmian, wygaszone w zespole szkół numer 9 i dotychczasowe klasy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, czyli w tym nowym roku szkolnym, który się zaczął, druga, trzecia i czwarta, ukończą szkołę w zespole szkół numer 9, czyli można powiedzieć, że zostanie to wygaszone. Nie prowadziliśmy tam nowego naboru. Nowy nabór został zrealizowany w piątym liceum ogólnokształcącym. Ten proces dydaktyczny ruszy. Mamy klasę, która będzie realizować zarówno kształcenie takie typowo z piłki nożnej i taki ogólny sportowy proces. Jesteśmy bardzo dobrej myśli, bo nawet jeszcze teraz z początkiem września mamy sygnały, dzieci dochodzą do tych klas. Mamy zaplanowany proces dydaktyczny. Jesteśmy w porozumieniu z klubami sportowymi, we współpracy pani dyrektor ze środowiskiem szkolnym będzie w piątym liceum ogólnokształcącym realizować ten plan.
1: Rozumiem. To tym zakończymy naszą rozmowę. Przypomnę, że ze mną w studiu była Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Dziękuję za wizytę.
2: Dziękuję. Wszystkim Państwu życzę dobrego nowego roku szkolnego.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.

znać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać

przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.

0: do snu.
1: Reklama.
2: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13.00 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14.15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19.00 Big Band po godzinach. 21.00 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
1: Reklama.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
5: Pogoda na dziś.
6: Na razie rześki poranek, ale wiatr słaby, umiarkowany w ciągu dnia z zachodu. Już nie będzie tak intensywnie wiało jak wczoraj, chociaż jeszcze od rana możemy to odczuć. 13 stopni teraz, do 19, miejscami 20 w Kępnie, chyba najcieplej, jeśli chodzi o nasz region w ciągu dnia. Na razie od rana sporo słońca, ale będzie przybywało chmur bez opadów.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
7: Właśnie minęła
6: 8.
7: Radio Centrum.
8: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
9: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa prosto z Moskwy mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
10: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
9: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
11: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
9: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. Chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę, ale Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 3 minuty po godzinie 8, to zaczynamy poranek, jeszcze weekendowy, już wrześniowy. Właściwie to już jest 6 dzień września. Powinniśmy się już chyba z tym pierwszym tygodniem, z tym miesiącem zaznajomić. Ale lato jeszcze mamy w kieszeni. Grażyna Maciniak, cześć.

0: Taka piękna deklaracja za listą, bo być mogę na zawsze, tylko mnie kocha i 9,5 minuty po godzinie 8 poranek w niedzielę. Może warto przywitać się takimi słowami.
1: Reklama. Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje Kinowy Festiwal Młode Lwy. Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
2: Więcej na cks.kalisz.pl.
1: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Reklama.

0: jeszcze zanim lato ostygnie, no chyba, że spojrzymy na termometr, to rzeczywiście to widać. Jeszcze trochę czasu upłynie, zanim przyjrzymy się jesieni, a na razie czas na to, żeby spotkać się z bohaterami kolejnej części reportażu. Już program redakcji katolickiej czeka.
1: Głos Ewangelii.
0: A dzisiaj czwarta część reportażu Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka zatytułowanego Serce Pasterza. Po 18 latach pracy na kierowniczym stanowisku w jednej z warszawskich korporacji Magda myślała o tym, żeby coś zmienić w swoim zawodowym życiu i pewnego dnia podczas pobytu w górach, kiedy odwiedziła Bacówkę, zupełnie nie miała świadomości, że spotkanie ze starym Bacą okaże się punktem zwrotnym. Poszła w góry.
2: Serce Pasterza. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część czwarta.
3: A może powiedzcie wszystkim jeszcze, jak wygląda plan dnia pasterza? Na wypasie. Ale w maju jak wygląda?
4: No i tak, coś i po trzeciej, no. Pół do czwartej trzeba stać, no i stoi.
5: Co pilnuje, wgania łowce do kosora. Oni przyjeżdżają.
4: Dojmy. Basa zaś musi też stanąć. No. Ognisko łospolić tam, ogłębić.

0: Babia jest na dłużej, nie? No bo mają więcej mleka.
1: No i na wiosnę trzy razy nawet chyba, nie?
0: Trzy razy doimy.
2: A co robicie z tym mlekiem? Gdzie?
0: Co robią?
3: Łasypki.
0: Łasypki se.
3: Syry, łasypki.
0: Brędzę płata z tego, nie? No takie różne smakowe.
4: A czym się osypek od brędzy różni?

0: Dobra,
1: macie dość już, nie? No.
2: To jest łosy. Łosypek.
3: Prawdziwy.
2: No, prawdziwy.
0: Macie dość.
2: No. Ja no, to jest takie łosypki.
3: Piękny. No.
4: Najważniejszą rzeczą dla owcy jest to, aby pasterz był przewidywalny. I dla owcy pasterz, który jest przewidywalny, to jest taki, któremu ona ufa i któremu wierzy i za którym podąża bez szemrania, bez ociągania się, bez jakichś własnych pomysłów. Owce, podobnie jak ludzie, są bardzo różne i przez te 6 dni widziałam wszystkie możliwe odcienie i kategorie zwyczajów, specyficznych upodobań, charakterów, ale też historii, bo owce też mają swoje historie, które powodują, że są jakieś. I to pięknie zauważyliśmy piątego dnia, właściwie już na takim finiszu odcinku całego, tego 6-dniowego, piątego dnia rano w naszym stadzie pojawiły się 4 nowe owce. Dlatego, że na trasie w pewnej miejscowości jakiś gospodarz, który bardzo dobrze zna tutaj Szczechowiczów, poprosił, żeby zabrać jeszcze jego 5 owieczek w ten Redyk. Krótka trasa została do przejścia, więc zabierzcie. No i zabraliśmy te owce. No i 4 owce z tych 5 dość dobrze weszły w to stado i zaczęły ładnie iść i tak było widać, że no podążają. Natomiast jedna z tych owiec, najstarsza, no zachowywała się przedziwnie. Chodziła 30-40 metrów za stadem, rozglądała się na boki, w ogóle nie jadła prawie. Zatrzymywała się, patrzyła do góry, na boki, za siebie. I wiesz, jak 50 raz biegniesz za taką owcą, żeby ją zagonić do stada, to już w pewnym momencie już masz dość. I tak rozmawiałam właśnie z Krzysztofem o tej owcy i się śmialiśmy trochę. No muszę powiedzieć z przykrością, że no już mieliśmy dość tej owcy i traciliśmy cierpliwość. I tak się trochę śmialiśmy z niej, czy ona jest pełnosprawna intelektualnie, ta owca. No bo dlaczego ta jedyna no nie może w jakiś sposób dołączyć tego stada? No ile razy możemy po nią wracać, wiesz, nie? Ona nie potrafiła przejść jakiejkolwiek przeszkody. No była prosta rzecz, przejście przez rów, 2 metry, a ona nie mogła w to trafić. No i mówimy Staszkowi, który większą część tego rydyku właśnie prowadził te owce, o tym właśnie przypadku i się śmiejemy, że być może to jest owca, która ma jakieś ograniczone zdolności intelektualne. A Staszek, który ma doświadczenie kilkudziesięciu lat, bo od dziecka uczył się od swojego ojca seniora właśnie pasterstwa, popatrzył na tą owcę i powiedział tak. Posłuchajcie, to jest owca zagrodowa. Ona nigdy nie była na wolności. Ona zawsze dostawała gotowe jedzenie w postaci suchego, spleśniałego siana. I ona się tak zachowuje, ponieważ ona pierwszy raz w życiu w ogóle wyszła poza swoją zagrodę. Pierwszy raz w życiu może sobie wybrać, co będzie jadła i wybiera sobie ze świeżych rzeczy i nie wie, co wybrać, bo nie wie, co jest dobre, bo już nie pamiętała, jak to jest. No i tak z nią będzie. No i naszą radością było to, jak 6 dnia owca chodziła za nami 5 metrów, a nie 20. Więc to wiesz co, to jest taka piękna historia właśnie o tym, jak nie wolno nikogo skreślać. Ale trzeba naprawdę, zanim się człowieka oceni, trzeba poznać historię. I dopiero jak poznaliśmy tą historię tej owcy, tej z 5 dnia właśnie, no to ja zrozumiałam, że to stado to jest po prostu organizm, w którym się wszystko dzieje. Ale mimo wszystko tam nie ma agresji w ogóle w tym stadzie. Tam nie ma agresji. Owce, to co powiedział mi Staszek, co było niezwykłe, powiedział, że to jest niezwykłe, że w stadzie owiec nie ma wykluczania się nawzajem. Tam jednak stado jest takim organizmem, który się akceptuje, który się wspiera.
2: Łapca odpoczywa, nie? Jest taki okres pół godziny, no i musi łapca odpocząć.
5: Tam była fajna trawa,
2: popasły się. One też muszą odpocząć. To one nie jest takie, że ona non-stop bije. Ona też musi... Taki człowiek, no zjeł obiad, to też kiedy se legną, nie? Na chwilę.

0: Jest.
1: Gdzie?
0: No nie wiem, co ją uwidzicie. Widzicie? Jak jest tam biało, nie? Łowca.
1: Ta, co stoi taka w
0: no, no, no. I tam za nią widzicie taką jasną? Siwą?
1: No.
0: No to ta moja.
1: Bo tamta jest taka szara następna, a to przed tą szarą, tak, stoi? To teraz się przerwa.
0: O, ta, no, no, no, no.
1: Fajnie. A dlaczego tak ją lubisz, tą szarą swoją? Co w niej tak

0: Jakiego jest?
1: Ja ją se kupił. Ona mi się podobała u jednego gospodarza. To za chcę ją wziąć.
0: I za swoje pieniądze ją kupił?
1: No za swoje.
2: Myślę, że to co innego się gdzieś we mnie pojawiło, to to, że jakby zrozumiałam, że kochanie ludzi, których ci powierzono, jest najważniejszym zadaniem. I popatrzymy na biznes, to się w ogóle nie używa słowa miłość, to jest zakazane, to jest takie tabu, wiesz, nie? Ja bym chciała to tabu trochę, wiesz, zdjąć, nie? Bo na rozmowach rekrutacyjnych właśnie tak zdałam sobie sprawę z tego, to też mnie skonfrontowało, że powinno być takie pytanie do potencjalnego kandydata do rady nadzorczej na przykład, czy pan kocha ludzi, nie? Więc mnie to też skonfrontowało, że oczywiście ja jestem ludziolubem i wiedziałam, że jestem ludziolubem, jak jechałam, prawda, na ten redykt, ale lubić ludzi, a kochać ludzi to jest zupełnie coś innego, bo pasterz, gdyby tylko lubiał owce, to zostałby hodowcą. Ale ze względu na to, że on kocha to wszystko, co jest w pasterstwie i kocha w tym owce, dlatego jest skłonny do takich poświęceń. Jakby nie masz tej miłości do ludzi, to się nie poświęcisz im, nie weźmiesz pełnej odpowiedzialności, tylko weźmiesz częściową odpowiedzialność za nich i za sprawy. I to zmienia całkowicie kształt przywództwa. Natomiast jak jest tam miłość, to nagle się okazuje, że masz większą pojemność na wysiłek, możesz więcej unieść, możesz więcej wziąć odpowiedzialności, zaczynasz mieć większe zaufanie do ludzi. Oczywiście przeżywasz też frustrację, rozczarowania i masz biznes, jasne. Pasterstwo nie jest różowe, to nie jest like a Barbie, tak, gdzie wszystko jest zawsze super. Też są rozczarowania, też są sytuacje trudne, kiedy trzeba rozstać się z owcą, która po prostu no, nie funkcjonuje w stadzie i nie prosperuje i obciąża innych i wtedy trzeba oczywiście rozwiązać ten problem, tak. No, takie sytuacje też są i też mi to opowiadali. Więc ta druga konfrontacja to jest konfrontacja właśnie w obszarze tego, co znaczy tylko lubić ludzi, a co znaczy kochać ludzi i z tego miejsca kochania ludzi przewodzić. Kolejna rzecz to jest to, że konfrontuję bardzo mocno chociażby ten aspekt, że w pasterstwie nie jesteś właścicielem ludzi, nie jesteś właścicielem ziemi, nie jesteś właścicielem owiec, nie jesteś właścicielem niczego. I to, co oni mówią, wiesz, jak nie jesteś właścicielem, znaczy, że musisz jeszcze bardziej zadbać. A my w tym kontekście biznesowym mówimy odwrotnie. To są moi ludzie, to są moje etaty. Nie? Mam tyle i tyle ludzi zatrudnionych u mnie, nie? A to nieprawda, to nie są nasi ludzie. To są ludzie, których nam powierzono z jakiegoś powodu. I naszą odpowiedzialnością jest sprawić, aby oni zrealizowali jakby maksymalnie to, do czego są zatrudnieni, do czego są powołani i mamy tworzyć im warunki. To jest to.
3: A jak się zachowuje owca, która zaczyna chorować? Jak się zachowuje w stadzie?
4: To się nie pasi.
3: Nie pasi.
4: No, pierwsze co tu, one się pasą wszystkie, a to się już nie pasi. I już w tej patrzy, widzi poniżej. A hop, to się tej owcy już zaczyna dolegać, nie? No bo się nie pasi, nie? No i resztę trzeba zoszczyki dać, lekarstwa podać jej.
2: Jak rozmawiałam w trakcie tych 6 dni ze Staszkiem, z Tadeuszem, z Krzysztofem, to tak wyraźnie słyszałam, że dla nich wolność w pracy pasterza jest tym, co najbardziej ich pociąga w tej pracy. I jak pasterz idzie przez wsie, przez góry i widzą go mieszkańcy, turyści, to dlaczego ludzie zatrzymują się i tak po prostu uśmiechają się do tego widoku pasterza z owcami i niektórzy robią zdjęcia, niektórzy robią filmy, ale wszyscy po prostu mają bardzo pozytywne uczucia, dlatego że widzą w tym wolność i ludzie tęsknią za wolnością i poszukują tej prawdziwej wolności całe życie i to podobnie jak owce. Owce też kilka miesięcy swojego życia zawsze czekają na ten moment wyjścia. Oczywiście boją się, nie wiedzą, czy dadzą radę. To jest 6 dni, to jest 150 kilometrów. Ja sama ledwo dawałam radę owce po zimie. Też mimo tego, że one są stworzone do takich podróży, bo to jest polska owca górska, która ma w swoich genach i DNA bieganie po górach. No ale jednak one po zimie no, troszeczkę są słabsze. No ale tutaj, żeby do tego terenu dojść, do tej Soblówki i spędzić tam 6 miesięcy wspaniałych aż do połowy października, bo te stado wraca dopiero w połowie października, no to trzeba jednak tego wysiłku dać siebie dużo i pokonać trochę różnych obaw. Ale idą w ten redyk, bo tęsknią za tą wolnością i wiedzą, że do tej wolności ten pasterz im ich doprowadzi. I zresztą, gdybyś ty zobaczył ostatni odcinek przed Soblówką, jak wyglądał. Ja po prostu żałuję, że ja nie nagrałam już, bo ja nie miałam baterii już w telefonie w tego dnia niestety. Ale posłuchaj, owca rozpoznaje, że to już jest ostatni odcinek. Te, które chodzą regularnie, bo one chodzą w kwietniu i w październiku, nie? Więc jakby te, które chodzą regularnie w któryś rok, no to one rozpoznają, że to zaraz jest ich ten raj, nie? Więc po prostu, słuchaj, nagle stado zmienia kierunek. Samo się steruje, słuchaj. Zaczynają podchodzić w prawo, w lewo i do góry. Ja mówię, Staszek, one ci skręcają. A on mówi, no bo tam mamy iść, nie? Czyli zobacz, na ostatnim odcinku pasterz odpuszcza już prowadzenie, bo widzi, że one już wiedzą, gdzie iść. I on sobie tam z boku idzie już tam w ogóle, wolno sobie szedł, przecież on szedł wtedy 20 kilometrów już, nie? Tego dnia, albo i więcej, słuchaj. I przez 6 dni, nie? Więc przejmują dowodzenie, kontrolę przejęły, poszły, słuchaj, my tylko tam za nimi, wiesz, gdzieś tam z boku. No i wbiegły na tą swoją ukochaną polanę, na Soblówkę. Na tej Soblówce oczywiście jest ich dom i z tej Soblówki one codziennie sobie wyruszają na takich 6 różnych wzgórz, bo tam właściwie już za tym pasmem jest Słowacja już, także ale teren jest ogromny i naprawdę fantastyczny dla owiec. Bardzo taki rozległy teren, niewielka liczba domostw w ogóle, więc tam te miejsce jest świetne do wypasu. No i obok są te szlaki turystyczne na tą górę wielką, rycerzową, nie? Także

0: Rano rosa jezu, one tam trawę jedzą z rosą. No to się im tak płetę nie chce pić. A teraz tak mało łowce już piją. W lecie, kiedy tak upałe są po 30 stopni, no to... To tutaj się idzie po taki... Po, i wybiera się im taki teren, co by się... dużo wody jest, więcej. One se tak przechłodzą, zaj się napiją, zaj się popasą. Aj se legną. No i to jest, no i wełna i chroni, nie? Przed dyscymi, przed słonkiem i chroni, co by i nie przypoleło, nie? W lecie, tak, teraz, no to zaś nie, ale przed dyscymi chroni, to dysk to tam do skóry nie dochodzi.
1: Ma swoją temperaturę.
0: No, jak leje, to one są właśnie takie łowce, widzisz? Tak, jak tu widzisz, no. Leje dysk i ona se płyta, to woda se skapuje, tu se skapuje, tu se skapuje. Tam troszeczkę jakłeczkę dojdzie tam do skóry, nie? Bo jak już mocno leje, to zaś się oczepią i znowu to woda skapuje. Czy jak jest ciepło, to jest upałe, to tak samo i kto wełna chroni od słonka.
2: To czasami to one się chowały,
0: nie? A reszta jak jest gorąco, tak po 30 stopni i coś, to, no to się idzie w takie tereny, jaka jest więcej cienia, nie? Dużo wody, co by se zaś popijały. Popasą się, zaś se do cienia wlezą. No bo nie będzie z ich, jak słonko świeci 30 stopni, no to nie będzie z ich trzymał na słonku całe coś, nie, no bo to, no składa, no. Stój zej ty, słonku.
3: Była to czwarta część reportażu Serce Pasterza. Do wysłuchania piątej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
4: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl Kropla wieczności.
5: Niezasłużona łaska. Bez względu na to, z kim rozmawiamy na temat modlitwy, najczęstsza reakcja brzmi: ale ja na to nie zasługuję. To dobre dla innych. Ja się nie nadaję. Nie, to nie dla mnie. Przecież ja zrobiłem albo powiedziałem rzeczy, które są niewybaczalne. Poza tym nie można przecież stanąć przed Bogiem tak ni stąd, ni zowąd. Mnóstwo ludzi tak myśli i tak postrzega Boga i samych siebie. Jeśli taka jest również twoja reakcja, to z jednej strony masz słuszność. Z drugiej jednak strony mylisz się całkowicie. Ponieważ z jednej strony Bóg jest Bogiem doskonałym i świętym, a tych cech wszystkim nam brakuje. Ale z drugiej strony On doskonale wie o tym, jacy jesteśmy. Dlatego posłał swojego Syna, aby umierając za nas, zapłacił za wszelkie nasze braki i abyśmy mieli przystęp do Niego. Okazuje się, że Jezus jest rozwiązaniem. Dlatego możemy z odwagą przyjść przed Jego oblicze. Łaska jest łaską właśnie dlatego, że jest niezasłużona.
6: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
4: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl
7: 26 minut do 9:00.

0: Festiwal Trzech Kultur i świętują 3 dni, nie ma się co dziwić, bo tu naprawdę jest bardzo bogata tradycja i społeczności polskie, niemieckie i żydowskie tworzyły to miasto przez wiele lat, a w tym roku Kępno kończy 365 lat, to od czasu nadania praw miejskich oczywiście jest okazja, żeby świętować, a dzisiaj kolejna edycja Festiwalu Trzech Kultur, już ostatni dzień tej edycji i od godziny 14 to wszystko się rozpocznie, można tutaj się wybrać. Wstęp jest wolny, a cały program znajdziecie na RCFM. 3 kultury, 1 miasto.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13:00 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14:15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19:00 Big Band po godzinach. 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Uff, to była ciężka przeprawa, ale udało się. Iga Świątek, właściwie nie udało się, tylko jej, wywalczyła czwartą rundę US Open, ale sama przyznaje, że musiała walczyć o każdą piłkę. Między innymi do tego tematu jeszcze wrócimy w wiadomościach o 9:00 na antenie Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: A dzisiaj od rana jeszcze sporo chmur, będzie się przejaśniać, ale tych chmur będzie w ciągu dnia przybywać bez opadów. W dalszym ciągu nad Polskę będzie napływało powietrze polarne morskie. Tyle, że zmienia się zamiast zachodu, to z północnego zachodu. I ten obejmujący dotychczas nas niż znad Rosji będzie się odsuwał na wschód, a obszar kraju będzie stopniowo dostawał się w zasięg wyżu znad Niemiec. Do 20 stopni najcieplej w Kępnie. Wiatr dzisiaj nieco słabszy od wczorajszego, ale będzie słaby dopiero jeszcze po południu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 9.01. Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wczoraj Moskwa, dziś Kijów. Trwa misja wysłanników Donalda Trumpa. Wichura na dożynkach w Reczu. Jedna osoba w stanie ciężkim. Iga Świątek wywalczyła czwartą rundę US Open, ale sama przyznaje, że musiała walczyć o każdą piłkę. Agnieszka Trojanowska-Bis. 3 godziny rozmów z Putinem, dziś rozmowy w Kijowie z Żeleńskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner kontynuują swoją misję pokojową. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie prowadzą rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Wczoraj dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
5: Przede wszystkim prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz, wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przyjdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
4: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do trzygodzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów. 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Wszystkiemu winien jest wiatr, wichura łamała gałęzie i przemieszczała przedmioty zgromadzone na dożynkach zorganizowanych w parku miejskim w Reczu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marię Buskową, rozstawioną z numerem 25. To było wymagające spotkanie, przyznała po nim polska zawodniczka.
6: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi. Dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany. Po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć.
4: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Kinko Quinwen Zeng. A jeszcze dziś polskie siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Polki uległy Włoszkom. Spotkanie skończyło się wynikiem 1-3.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Trochę nerwy, trochę zmęczenie, no wiadomo. 4,5 minuty po godzinie 9. Mam nadzieję, że żadne zmęczenie, żadne nerwy, że od rana spokojnie u was i niedziela. Także tak na spokojnie jeszcze gramy. Ale i tych energetycznych kawałków będzie, nie martwcie się.

0: Kapitan i Sanach, 12 minut po godzinie 9, jest 6 września, niedziela w kalendarzu. Dzisiaj Beata i Eugeniusz świętują, Albin, Aleksja, a do tego Bogdana, również Ewa, German, Magnus, Michał, Zachariasz. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. No i oczywiście pięknego dnia. Niech spełniają się Wam wszystkie Wasze dobre myśli, no i samych dobrych chwil.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Zasłuchaliśmy się w muzykę, to był Joe Cocker, teraz zasłuchamy się w wiadomości i to będzie Dawid Nawrocki, reporter, a jeśli chodzi o przedstawienie informacji, Łukasz Kostecki, już 9:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o koncercie na rozpoczęcie nowego sezonu w Kaliskiej Filharmonii, ostatnim dniu Festiwalu Trzech Kultur w Kępnie, a na koniec sport i ciężki mecz Ostrowian na początek Superligi.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Filharmonia Kaliska zainauguruje nowy sezon. 18 września odbędzie się koncert Preludium. W programie dzieła Karla Filipa, Emanuela Bacha oraz Antonina Dworaka. Wieczór poprowadzi dyrygentka Martyna Zych, a jako solista wystąpi wiolonczelista Piotr Łyszczosz.
4: Bach napisał 3 koncerty wiolonczelowe. Ja wybrałem koncert A-dur. Z czym się mierzy solista? Otóż ta muzyka jest pełna różnego rodzaju napięć, różnych zrywów harmonicznych. Trochę kończymy z muzyką baroku i z fugą i z takim uporządkowaniem na rzecz stylu sentymentalnego, który jest widoczny w twórczości Karla Filipa Emanuela Bacha.
2: Powiedział Radio Centrum Piotr Łyszczosz z Kaliskiej Filharmonii. Koncert zaplanowano na 18 września na godzinę 19.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Dziś trzeci i ostatni dzień Festiwalu Trzech Kultur w Kępnie. W ramach wydarzenia zaplanowane zostały m.in. koncerty i wykłady.
5: Kępno od zawsze było miastem wielokulturowym, wielonarodowym. Festiwal powstał wokół 3 nacji żyjących w Kępnie. Nacji niemieckiej, żydowskiej i polskiej. Poprzez ten festiwal mówimy o tym, jakie Kępno było, jakie jest i jakie chcielibyśmy, aby było.
2: Powiedział Radiu Centrum Piotr Psikus, burmistrz miasta i gminy Kępno. Główne wydarzenia ostatniego dnia festiwalu odbyć się mają na kępińskim rynku, gdzie o 17:00 odbędzie się koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. O 18:00 koncert zespołu Country Cats, a o 19:00 wystąpi gwiazda wieczoru, czyli Kaja. Wstęp jest oczywiście wolny, a partnerem medialnym festiwalu jest Radio Centrum. To miał być trudny mecz i taki też był dla Ostrowian. Mowa o inauguracyjnym pojedynku Rebut KPR Ostrowi w Superlidze, który rozegrano w Opolu. W sobotni wieczór Gwardia okazała się lepsza, pokonując zespół Kima Rasmusena 32-30.
6: Ostrowianie mieli ten mecz wygrać dobrą obroną. Problem w tym, że od początku sędziowie rozdawali kary dwuminutowe. Już po kwadransie gry 3 zawodników gości powędrowało na ławkę. Łącznie sędziowie rozdali aż 15 kar i w 39 minucie wyrzucili z boiska Iwana Burzaka, pokazując reprezentantowi Ukrainy bezpośrednią czerwoną kartkę. Gwardia miała przewagę w bramce. Do przerwy świetnie bronił Dawid Balceryk, a w drugiej połowie Jakub Ałaj. Żaden z bramkarzy Ostrowi nie zrobił różnicy. Walerio odbił 4 piłki, a Zimny 3. Gospodarze wykonali aż 8 rzutów karnych przy zaledwie jednym Ostrowi. 11 bramek dla Opolan rzucił Dmytro Artymienko. Do przerwy było 16-13 dla Gwardii, która w drugiej połowie wygrywała nawet różnicą 5 trafień. Zrywy Rebut KPR Ostrowi w końcówce był spóźniony. Szkawką odbiły się wcześniejsze niewykorzystane 100% sytuacje gości, kiedy to górą był bramkarz Gwardii Jakub Ałaj. Ostatecznie Ostrowia przegrała 30-32 i od porażki rozpoczęła sezon 2026-27. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 10.

0: Gdybyście mieli ochotę zasiąść przy pianinie i tak pograć, albo posłuchać, jak inni trawią w plenerze, po raz szósty białe pianino wyjedzie na lawecie i ruszy w muzyczną podróż po Pleszewie, a gra także się w nietypowych miejscach, na torowisku przy Zajezdni Kultury czy pod Panteonem w Dobrzycy. Może zasiąść każdy, kto tylko ma ochotę i chce przekazać trochę dźwięków i swojego talentu innym. Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Grać każdy może. Zobaczcie, jak to wyglądało ostatnim razem, a to wszystko jeszcze przed nami. RCFM, grać każdy może. Tutaj fotki.
1: Radio Centrum.

0: nie będzie finału Turcja-Polska, ale będzie walka o brązowy medal z reprezentacją Serbii. Wczoraj Polki przegrały półfinał, a dzisiaj na Mistrzostwach Europy szansa na to, żeby powalczyły o krążek. Za 9 minut w wiadomościach o 10 jeszcze wrócimy do tych sportowych informacji, więc zajrzymy również także na korty, bo nie da się ukryć, że jeszcze Iga w grze i z kolei ona powalczy jutro o ćwierćfinał. Szczegół już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13.00 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14.15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19.00 Big Band po godzinach. 21.00 Gwiazda Wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Przyjaźń rozpogodzeń dzisiaj sporo, ale tylko do południa. Potem zdecydowanie więcej chmur. Bez opadów jeszcze tutaj ten wiatr nam dowieje chmur. W ciągu dnia zachmurzenie będzie wzrastało z umiarkowanego do dużego, ale wiatr będzie już powoli słabł w związku z tym, że kolejne godziny będą z tym osłabionym wiatrem. To z niekorzystnego biometr zmieniał się będzie na obojętny. Do 20 stopni dzisiaj w regionie południowej Wielkopolski.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 10:01. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Władimir Putin przyjął amerykańskich negocjatorów w Moskwie. Polskie siatkarki grają dziś o brąz Mistrzostw Europy. W grze jest także Iga Świątek w US Open, przeszła do kolejnej rundy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczere i konstruktywne rozmowy, tak piszą Amerykanie i Rosjanie o spotkaniu specjalnych amerykańskich negocjatorów z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Steve Witkoff i Jared Kushner wczoraj przez ponad 3 godziny rozmawiali na Kremlu z prezydentem Rosji, a dziś obaj panowie w Kijowie spotkają się z Wołodymirem Zełenskim. Dalej nie ma jednak porozumienia w sprawie aneksji ukraińskiego terytorium. Rosja chce całego Donbasu, Ukraina nie zamierza nikomu oddawać bez walki swojej ziemi. Po południu ukraiński prezydent ma przedstawić szczegóły negocjacji z amerykańskimi negocjatorami. Jeśli i tym razem nie uda się osiągnąć porozumienia, to kolejne podejście do negocjacji odbędzie się dopiero wiosną. Polskie siatkarki musiały uznać wyższą formę Włoszek, które są mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. Wczoraj Polki przegrały z Włoszkami półfinał. Dziś na Mistrzostwach Europy powalczą więc o brązowy medal z reprezentacją Serbii, o czym Błażej Kulesza.
5: Serbki wyraźnie przegrały 0-3 z gospodyniami turnieju Turczynkami, a Polki tylko w jednym secie wygranym do 21 potrafiły nawiązać równą walkę z drużyną numer 1 na świecie, czyli Włoszkami.
6: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie.
5: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan drużyny.
6: Dużo wyciągniemy lekcji, wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
5: Czasu na zapomnienie o porażce i przygotowanie się do ostatniego meczu Polki będą miały mniej. Stojące po drugiej stronie siatki Serbki są gwarantem, że nie będzie to wcale łatwy mecz.
4: Mecz Polska-Serbia rozpocznie się o 15:00, 3 godziny później finału Turcja-Włochy. Dzień odpoczynku ma dziś Iga Świątek, która późnym wieczorem czasu polskiego awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku, wygrywając po wyrównanym meczu z Czeszką Marię Buzkową.
7: W sensie na pewno się zmęczyłam, ale mam dzień przerwy i mogę się spokojnie zregenerować. Tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te 2 sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
4: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Qin Wenzheng.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5:50 na 106.4 wracamy do muzyki, takiej lekkiej, łatwej i przyjemnej, która przegania chłodne myśli, a dzisiaj Grześko, jeśli chodzi o poranek. Chociaż ci, którzy mają ćwiczyć, biegać, spacerować, wszystko na zewnątrz, robią to.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Ale się naoglądałam, ale się nadziwiłam. Jest taki jeden zegarek, który wcale nie wygląda jak zegarek. Najdroższe zegarki świata. Dlaczego kolekcjonerzy płacą za nie fortunę? Nie tylko liczy się marka, ale oczywiście liczy się też to, z czego jest to wykonane. No jest to ręczna robota, wyjątkowe dzieła zegarmistrzostwa. Od lat fascynują też miłośników sztuki, technologii i historii. Są takie modele, które nosiły znane postaci, na przykład Paul Newman. Jego zegarek też był wylicytowany za sporą sumę, a wartość najdroższych modeli sięga dziesiątek milionów dolarów. Nie chodzi tylko właśnie o ekskluzywne materiały, o precyzję wykonania, limitowaną dostępność, unikatowe historie. Gdybyście jednak nie mieli takich wielokaratowych, luksusowych dzieł sztuki, diamentów, setek karatów, a tylko jeden taki przedmiot, może nawet zegarek, których teraz już coraz mniej, bo korzystamy z telefonów, ale na przykład podarowany przez ukochaną osobę, to wartość jest naprawdę bezcenna.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Historyczna wystawa w Antoninie, między innymi tutaj zajrzymy, a właściwie będzie Antonin w Kaliszu. Szczegóły o 10.30 w wiadomościach.
2: Reklama.
3: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13.00 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14.15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19.00 Big Band po godzinach. 21.00 Gwiazda Wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Jest 10.30, mała przerwa w muzyce po to, żeby dowiedzieć się, co w regionie południowej Wielkopolski, a o tym opowie Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Trwają negocjacje, które mają przybliżyć powrót wojska do Pleszewa. Szczegóły za chwilę, ponadto nieco historyczna wystawa o Antoninie, a na koniec sport i porażka kaliskich szczypiornistek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wracamy do tematu powrotu Wojska Polskiego do Pleszewa. Jak informowaliśmy już na antenie Radia Centrum, kością niezgody są budynki wchodzące w skład dawnych koszar, które obecnie zajmuje pleszewski OHP. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, negocjacje w tej kwestii są mocno zaawansowane.
3: Ważniejszą rzeczą jest zgoda komendanta ochotniczych łowców pracy na rekompensaty i również zgoda na to, aby w okresie, nazwę to organizacyjnym, przejściowym, zarówno nowo tworzona jednostka, jak i również OHP zmieściły się w obrębie tego samego terenu. I toczymy, że tak powiem, te negocjacje. Nie chodzi o to, żeby kogokolwiek, że tak powiem, relegować, tylko żeby to na zasadzie pewnego, nazwę to, kompromisu, żeby wszystkie strony uznały, wszyscy odnoszą korzyści.
2: Powiedział Radiu Centrum Andrzej Grzyb. Jak dodaje, ulokowanie jednostki wojskowej w Pleszewie będzie istotną zmianą w stosunku do przeszłości, gdzie z tego miasta, ale też na przykład Kalisza czy Ostrowa Wielkopolskiego garnisony usuwano.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W galerii w holu w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zawisła wystawa, która ma przybliżać kaliszanom, co tak naprawdę dzieje się w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie. Jak się okazuje, to nie tylko działania kulturalne.
4: W zasadzie tam możemy mówić o takim artystycznym salonie Radziwiłła, w którym są i malarze, i pisarze, i rzeźbiarze, i pokazy mody, ale też króluje też, no można powiedzieć, taki piękny smak, bo są i kolacje degustacyjne, specjalne bale i inne rozmaite przyjęcia i eventy historyczne, takie jak weekend z Radziwiłłami, które powodują, że ta oferta Pałacu Myśliwskiego jest znacznie bogatsza, żeby się mogło wydawać.
2: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wystawę zdjęć z Antonina wraz z opisami działań można oglądać do 27 września. Potem pojawi się także w swojej drugiej edycji na galeriach Pałacu Myśliwskiego. Będzie także jedną z ekspozycji festiwalu Chopin w barwach jesieni. Momentami gra na kaliskim parkiecie była wyrównana. Raz kontrole przejmowały przyjezdne, wychodząc na kilkubramkowe prowadzenie, a za moment doganiały je gospodynie, które w końcówce musiały uznać wyższość przeciwniczek. Tak wyglądał mecz otwarcia tego sezonu w Lotto Superlidze Kobiet między Szczepiornem Kalisz a KPR gminy Kobierzyce, rozegrany w Kaliszu. Ostatecznie Kaliszanki przegrały aż 10 bramkami.
5: Po pierwszej połowie przegrywałyśmy bodajże tam 6 bramkami, ale potrafiłyśmy to odrobić w pierwszych 10 minutach drugiej połowy. Uważam, że mimo tego wyniku, jak widać 10 bramek, jestem dumna z zespołu i myślę, że to była dobra inauguracja sezonu. Czegoś nam zabrakło, myślę, że musimy przegadać to w szatni. Myślę, że błędów trzeba troszeczkę zniwelować. Cieszę się, że mogłam pomóc zespołowi. Czułam się dzisiaj dosyć pewnie, miałam fajną obronę. Fajnie, że pomogłam też dziewczynom, aczkolwiek zawsze może być lepiej, tak? Zawsze może być więcej tych obron.
2: Powiedziała Radiu Centrum po meczu Marta Wawrzynkowska, bramkarka Szczepiorna Kalisz, która broniła z 38% skutecznością. Głosami kibiców MVP spotkania została zawodniczka Szczepiorna Kalisz Anna Diablo. Z kolei najlepszą zawodniczką zespołu z Kobierzyc wybrano Milanę Szokal. Następny mecz piłkarki z Kalisza zagrają 12 września w Gliwicach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 11.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.

0: kuchni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Reklama.

0: Padać nie będzie, ale nawet gdyby padało, to okazuje się, że pomagać można i można piękne maszyny przy okazji oglądać. I jeszcze piękniejszy cel, czyli kolejna szósta już edycja zlotu motocyklowego Motokuchary. To już dzisiaj rozpoczyna się wszystko w południe mszą świętą w Gołchowie, a potem parada do Kuchar na boisko sportowe numer 83. I na miejscu oczywiście sporo atrakcji dla tych, którzy kochają motocykle. Będzie też i mocna muzyka. I do tego wszystkiego jeszcze szansa, żeby pomóc, bo to oczywiście wydarzenie, w które wpisane są oprócz atrakcji także te ważne informacje. Charakter charytatywny, jak zawsze na ta impreza, a bohaterką tegorocznego zlotu jest Basia Płóciniak z Jarantowa i tutaj dla niej od początku roku organizowana jest akcja Pomaganie Zajechanie. O tym poczytacie też w artykule Motokuchary dla Basi.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Tam były problemy na Opolszczyźnie. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku. Szczegóły w wiadomościach o 11 na antenie Radio Centrum.
2: Reklama.
3: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13 msza święta i korowód na Plac Dożynkowy. A od 14.15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19.00 Big Band po godzinach. 21.00 Gwiazda Wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
2: Reklama.
4: Normal again.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: A dzisiaj chłodna, jeszcze wietrzna niedziela. W dalszym ciągu nad Polskę napływa powietrze polarne morskie, ale zmieni się kierunek z zachodu na północny zachód i obejmujący dotychczas nasz kraj niż z nad Rosji będzie się odsuwał na wschód. Za to obszar kraju stopniowo będzie dostawał się w zasięg wyżu z nad Niemiec. Dzisiaj przeważają niekorzystne warunki biometeorologiczne, ale w drugiej połowie dnia będą zmieniać się na obojętne. 20 stopni to jest maksymalna wartość temperatury. Najcieplej będzie w Kępnie, a jeśli chodzi o region południowy Wielkopolski, nie powinno padać. Wiatr jeszcze momentami silniejszy.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
5: Właśnie minęła 11.
6: Dwadzieścia cztery godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorzynie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorzynie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pewnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buzkowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
8: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buzkowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
9: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
8: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
9: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
8: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
7: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Jeden dzień przerwy, a my tu gramy bez końca. Oskar Cymstek nam przypomina 3 minuty po 11:00. No to wracajmy do muzyki.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Cyklu 50 na 51. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje Kinowy Festiwal Młode Lwy. Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
2: Więcej na cks.kalisz.pl.
0: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Reklama.

0: Taki power w głosie, taki power w piosence Freddie Mercury, I was born to love you, ale jeżeli trochę mało energii od rana, kwadrans po godzinie 11, no to na pewno tej muzyki jeszcze takiej energetycznej przybędzie. A poza tym, jeżeli ta energia jest potrzebna, to może by tak coś przełożyć na jutro, jeżeli potrzebujecie, bo w zasadzie to może coś poczekać. Dzisiaj dzień walki z prokrastynacją, ale gdybyście chcieli odłożyć na później to, co można na później, to chyba lepszy komfort dzisiaj takiego weekendowania na bieżąco, a potem może samo się zrobi.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Nie wiem, jak on to robi, ale potrafi tak zaśpiewać, taką wymyślić piosenkę, że znajduje się bardzo wysoko. Z tym utworem na błysk Dawid Podsiadło był już na pierwszym miejscu listy przełów top 30, na razie na miejscu piątym. Stygnie lato, Kuba i Kuba na jedynce. Może dlatego, że powoli już to lato dobiega końca. W każdym razie, jak zagłosujecie, tak będzie w najbliższy piątek.
1: Top 30 i gra.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wzdłuż ruchliwej drogi krajowej nr 11 w regionie powstają kolejne muralowe przystanki i tutaj nawiązujące do Lewkowa i rodziny Lipskich. Między innymi przybliżanie historii Lewkowa, taki cel. Tutaj w wiadomościach 11.30 w regionie szczegóły.

0: 11.30 na zegarach, sprawdzamy co w regionie. O tym opowie Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejne muralowe przystanki przybliżą historię Lewkowa. Szczegóły za chwilę. Ponadto sport i udana sobota piłkarskich drużyn z powiatu ostrowskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Historia rodziny Lipskich znowu wychodzi poza mury pałacu w Lewkowie. Wzdłuż ruchliwej drogi krajowej nr 11 powstają kolejne muralowe przystanki. Najpierw na odnowionych ścianach przystanku we Franklinowie pojawi się mural nawiązujący do Lewkowa i rodziny Lipskich. Nieco później wizerunki kolejnych przedstawicieli tej wielce zasłużonej dla Polski i regionu rodziny pojawią się na przystanku w miejscowości Szczury.
3: Te działania to kontynuacja projektu Muzeum w Lewkowie i Stowarzyszenia TAFTA, realizowanego we współpracy ze Szlakiem Pracy Organicznej. W ramach projektu kolejne, czasem zapomniane przystanki autobusowe zostają odnowione i opatrzone muralowymi wizerunkami rodziny Lipskich. Po Czekanowie i Lewkowie przyszedł czas na Franklinów, mówi Sylwia Nowicka, dyrektor Muzeum w Lewkowie.
4: Pojawi się trzeci, nowy mural, czyli portyk Pałacu Lipskich w Lewkowie, ze słynnym już napisem na tym trójkącie, czyli tym panonie, sobie swoim przyjaciołom potomności. Murale są realizowane w ramach projektu, który złożyło nasze muzealne stowarzyszenie TAFTA. Stowarzyszenie złożyło wniosek do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Dofinansowanie dotyczy lewkowskich przystanków i murali, czyli ciąg dalszy wychodzenia z historią rodziny Lipskich poza mury muzeum.
3: W realizację projektu włączyła się gmina Ostrów Wielkopolski, a remont wykonało przedsiębiorstwo usług komunalnych w Gorzycach Wielkich. A na tym nie koniec. W przyszłym roku kolejne murale mają pojawić się na dwóch przystankach w miejscowości Szczury. Ich bohaterem będzie Józef Lipski. Dyplomata, ostatni ambasador RP w Niemczech przed II wojną światową, dodaje Sylwia Nowicka.
4: I w 2027 roku chcemy, żeby pojawił się na dwóch przystankach w Szczurach ambasador z Lewkowa, Józef Lipski, w tym pięknym, dyplomatycznym kapeluszu. I mamy nadzieję, że na przełomie września, października będziemy mogli mieszkańców Franklinowa zaprosić na uroczyste odsłonięcie tych murali.
3: W ten sposób zwykłe przystanki nie dość, że zostają odnowione, to jeszcze stają się małymi, plenerowymi punktami ukazującymi historię regionu w nowoczesny i niecodzienny sposób. Na dodatek w przestrzeni, z której korzystają na co dzień mieszkańcy i podróżni. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: To była bardzo udana sobota dla piłkarskich drużyn z powiatu ostrowskiego. Pierwszy raz w tym sezonie wygrała Ostrowia 1909, kolejne zwycięstwo odniosła Pogoń Nowe Skalmierzyce, a efektowny powrót na stadion przy Kusocińskiego zanotowała Centra 1946 Ostrów.
5: Pogoń Nowe Skalmierzyce wciąż niepokonana w Metalaser czwartej lidze. W Lesznie prowadzenie przyjezdnym dał w 79 minucie Patryk Banasiak, a w 87 na 2-0 podwyższył Jakub Raniś. Polonia 1912 Leszno odpowiedziała w doliczonym czasie gry na 2-1. 3 punkty jednak pojechały do Nowych Skalmierzyc. Pogoń z 14 punktami jest liderem tabeli. Pierwsze zwycięstwo w sezonie odnieśli w sobotę w Gostyniu piłkarze Ostrowie 1909, którzy pokonali 2-1 Kanię po golach Michała Derwicha Jakuba Karmarczyka. Biało-czerwone pasiaki mają na koncie 6 punktów i zajmują 14 miejsce. Efektowne zwycięstwo po powrocie na stadion przy ulicy Kusocińskiego w Ostrowie odniosła w Redbox 5 lidze Centra 1946, która pokonała GKS Tęczę Osa Osieczna 5-1. Po 2 bramki dla zespołu trenera Konrada Ruska zdobyli Michał Kucharski i Jakub Michalski, a jedną dołożył Jakub Kłobusek. Z 9 punktami Centra jest czwarta w tabeli Redbox 5 ligi. Na fali w A-klasie znajduje się cały czas zespół z Raszkowa. Raszkowianka pokonała 7-1 Kalisję Kalisz i umocniła się na fotelu lidera tabeli. Po 2 gole dla Beniaminka z Raszkowa zdobyli Bartosz Zmyślony, Szymon Nowicki, Jakub Larek, a jednego strzelił Mateusz Robakowski. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 12.

0: Reklama. Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
0: Reklama.

0: Dotrzymać kroków w takim rytmie chyba nie jest trudno, kwadrans do 12, no ale jak tak leniwie się zaczyna dzień, no to może się okazać, że wpisujemy się w taką historię, która może być bardzo mocno usprawiedliwiona, bo lenistwo może być oznaką inteligencji. Psycholog Mark Travers pokazuje trzy zachowania, które często za lenistwo bierzemy, a lenistwem nie jest. Po pierwsze, unikanie ciężkiej pracy. No nie zawsze nie chodzi o to, żeby nic nie robić, tylko po prostu, żeby znaleźć jakiś sprytniejszy sposób na to, żeby się nie męczyć bez potrzeby, jak on zauważa. Po drugie, dużo snu i drzemki. No wiadomo, mózg potrzebuje ładowania i odpoczynku, więc taka popołudniowa kanapa dzisiaj może być po prostu taką inwestycją w to, żeby rzeczywiście potem pobudzić myślenie. I po trzecie, odpuszczanie. Słuchajcie, inteligentni ludzie, jak twierdzi psycholog, nie muszą komentować wszystkiego, nie muszą się angażować w każdą awanturę, więc jeśli nic wam się nie chce, idziecie na drzemkę, planujecie popołudnie, przynajmniej takie z małą kanapą, nie macie ochoty wdawać się w dyskusję, to wszystko jest jak najbardziej po kolei. Może właśnie okazuje się, że stawiacie na swój geniusz, albo po prostu w kalendarzu jest niedziela.
1: I mamy weekend! I gra muzyka!
0: Ja wiem, że dla równowagi mamy dzisiaj dzień walki z prokrastynacją, no ale o równowagę w życiu też chodzi.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wichury nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny nad nami w ten weekend i w ciągu ostatnich 24 godzin strażacy byli na pomoc wzywani prawie 200 razy. Najczęściej w zachodniopomorskim. Ten temat m.in. w wiadomościach w południe i jeszcze przypomnimy, że za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Rezerwujcie czas, żeby kibicować.
0: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: 16 stopni o tej porze w południe, niewiele więcej w ciągu dnia, ale jeszcze do 20 może wzrosnąć najwięcej w Kępnie. Szczególnie jeżeli chodzi o taką średnią temperaturę w miejscach wielkopolskim, to 19. Dzisiaj będzie przybywać chmur, ale bez opadów. To słońce jeszcze pojawi się na dłuższe momenty. Wiatr jeszcze dość silny, ale powoli będzie słabł. Ciśnienie na razie bez zmian.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik. Agnieszka Trojanowska-Bis. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesza.
6: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliłoby wiatru łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
7: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
6: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
6: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
5: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Dorożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Dorożała zdymisjonowany.
8: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
5: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
8: Mamy ogromny problem dzisiaj z branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
5: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
9: Rzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Dorożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
5: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 12. No a jak nie my, to kto? To niech będzie hasło dla dziewczyn dzisiaj.

0: Reklama.
1: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
0: Reklama.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Murale, piękna sprawa, nie dosyć, że jeszcze mają taką wartość estetyczną, edukacyjną, to jeszcze do tego jakoś tak wzbogacają historię różnych miejsc. Okazuje się, że Elbląg jest kolejnym miastem, w którym miały się takie murale pojawić, ale propozycje, które zostały wskazane do głosowania, okazuje się, że wzbudziły duże kontrowersje, bo projekty powstały przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Nie spodobało się to mieszkańcom, stwierdzili, że na 780-lecie nadania Elblągowi praw miejskich oni chcą takiej prawdy, to znaczy, a to się nie zgadzały jakieś elementy herbu, błędne elbląskie herby, czy rycerz przypominający bardziej, jak czytam w niektórych komentarzach, postać z fantazji niż krzyżaka. Nie mamy artystów w Elblągu, żeby promocję miasta w formie muralu projektował ktoś, kto no, może tak ogranicza wrażliwość odbiorców. No i władze poszły po rozum do głowy, stwierdziły, że wstrzymują to głosowanie i teraz zupełnie będą inne pomysły na to. Formuła konkursu została zmieniona. Dziękują za sugestie, komentarze i być może teraz już propozycje murali stworzone przez mieszkańców, nadesłane pod właściwy adres mailowy, będą już takie, z którego będą zadowoleni wszyscy. Trzymamy kciuki i potem będziemy oglądać murale w Elblągu.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski. Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13:00 msza święta i korowód na Plac Dożynkowy. A od 14:15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19:00 Big Band po godzinach. 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski. Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
0: Reklama.

0: Minęła 12.30. Co w regionie? O tym Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o koncercie na rozpoczęcie nowego sezonu w Kaliskiej Filharmonii, ostatnim dniu Festiwalu Trzech Kultur w Kępnie, a na koniec sport i ciężki mecz Ostrowian na początek Superligi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Filharmonia Kaliska zainauguruje nowy sezon. 18 września odbędzie się koncert Preludium. W programie dzieła Karla Filipa Emanuela Bacha oraz Antonina Dworaka. Wieczór poprowadzi dyrygentka Martyna Zych, a jako solista wystąpi wiolonczelista Piotr Łyszczosz.
3: Bach napisał 3 koncerty wiolonczelowe. Ja wybrałem koncert A-dur. Z czym się mierzy solista? Otóż ta muzyka jest pełna różnego rodzaju napięć, różnych zrywów harmonicznych. Trochę kończymy z muzyką baroku i z fugą i z takim uporządkowaniem na rzecz stylu sentymentalnego, który jest widoczny w twórczości Karla Filipa Emanuela Bacha.
2: Powiedział Radiu Centrum Piotr Łyszczosz z Kaliskiej Filharmonii. Koncert zaplanowano na 18 września na godzinę 19.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Dziś trzeci i ostatni dzień Festiwalu Trzech Kultur w Kępnie. W ramach wydarzenia zaplanowane zostały m.in. koncerty i wykłady.
4: Kępno od zawsze było miastem wielokulturowym, wielonarodowym. Festiwal powstał wokół 3 nacji żyjących w Kępnie. Na nacji niemieckiej, żydowskiej i polskiej. Poprzez ten festiwal mówimy o tym, jakie Kępno było, jakie jest, jakie chcielibyśmy, aby było.
2: Powiedział Radiu Centrum Piotr Psikus, burmistrz miasta i gminy Kępno. Główne wydarzenia ostatniego dnia festiwalu odbyć się mają na kępińskim rynku, gdzie o 17 odbędzie się koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. O 18 koncert zespołu Country Cats, a o 19 wystąpi Gwiazda Wieczoru, czyli Kaja. Wstęp jest oczywiście wolny, a partnerem medialnym festiwalu jest Radio Centrum. To miał być trudny mecz i taki też był dla Ostrowian. Mowa o inauguracyjnym pojedynku Rebut KPR Ostrowi w Superlidze, który rozegrano w Opolu. W sobotni wieczór Gwardia okazała się lepsza, pokonując zespół Kima Rasmusena 32-30.
5: Ostrowianie mieli ten mecz wygrać dobrą obroną. Problem w tym, że od początku sędziowie rozdawali kary dwuminutowe. Już po kwadransie gry 3 zawodników gości powędrowało na ławkę. Łącznie sędziowie rozdali aż 15 kar i w 39 minucie wyrzucili z boiska Iwana Burzaka, pokazując reprezentantowi Ukrainy bezpośrednią czerwoną kartkę. Gwardia miała przewagę w bramce. Do przerwy świetnie bronił Dawid Balcerek, a w drugiej połowie Jakub Ałaj. Żaden z bramkarzy Ostrowi nie zrobił różnicy. Valerio odbił 4 piłki, a Zimny 3. Gospodarze wykonali aż 8 rzutów karnych przy zaledwie jednym Ostrowi. 11 bramek dla Opolan rzucił Dmytro Artimienko. Do przerwy było 16-13 dla Gwardii, która w drugiej połowie wygrywała nawet różnicą 5 trafień. Zryw Rebut KPR Ostrowi w końcówce był spóźniony. Szkawką odbiły się wcześniejsze niewykorzystane 100% sytuacje gości, kiedy to górą był bramkarz Gwardii Jakub Ałaj. Ostatecznie Ostrowia przegrała 30-32 i od porażki rozpoczęła sezon 2026-27. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 13.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.

0: Są tacy, którzy jadą na wakacje i nie wyobrażają sobie na przykład nie zabrania ze sobą do podręcznego bagażu czegoś do poczytania. Wakacje się skończyły i wracamy jeszcze do kolejnych historii związanych z lekturami. Tym razem kolejne spotkanie autorskie z Sylwią Kubik, autorką bestsellerowych powieści obyczajowych i historycznych. To w Gminnej Bibliotece Publicznej imienia Braci Gilerów w Opatówku już najbliższy wtorek będzie można pojawić się o 17, żeby porozmawiać, posłuchać, no i oczywiście poczytać.
1: Warto się wybrać.

0: Ten weekend za sprawą frontu atmosferycznego powiało w Polsce intensywnie, ale już dzisiaj wiatr spokojniejszy nad samym morzem i dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających, między innymi nad Bałtyk. Zajrzymy w wiadomościach o 13.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Pochmurno i ten wzrost zachmurzenia do 15, jeszcze po 16 powinno wyjść i wyjrzeć słońce w regionie, 17 stopni teraz, do 20 w Kępie najcieplej, jeśli chodzi o region południowy Wielkopolski. Wiatr dzisiaj jeszcze dość silny, ale powoli będzie już spadał, jeśli chodzi o prędkość. Będzie po prostu słabo. Uciśnienie na razie nadal bez zmian, biometr jest niekorzystny, będzie przechodził w neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę. Jak podają ukraińskie media, specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
6: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
5: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzety został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
7: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zakrzmi.
5: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po 13:00, samba w niedzielę.
8: 1, 2, 3.

0: Jak dobrze mieć wolną niedzielę, 9 minut po godzinie 13, a jeszcze sporo wolnego do końca roku, bo jak ktoś sprytnie policzył, 81 dni roboczych, a z tego 36 dni wolnych od pracy jeszcze do tego dołączamy oczywiście. Także jeżeli chodzi o proporcje, całkiem nieźle to wygląda.
1: Reklama.
2: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Dzisiaj rozpoczynają się koncerty z cyklu Muzyka w Kościelnej na Wio 16 w Grodzisku w Kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja o 18.45 w Pleszewie w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Klarnet, Paweł Kroczek, Michał Gajda, akordeon, taki duet, a będzie jeszcze kilka okazji do tego, żeby posłuchać muzyki w Kościelnej na Wio. 13 września Sowina i Pleszew, 27 września Kuczków i ponownie Pleszew, a 11 października koncert papieski w Kowalewie. Wstęp jest wolny, a słowo artystyczne o muzyce zapewni dr Maria Rutkowska. Szczegóły znajdziecie też na facebookowym profilu Radia Centrum.

0: Reklama. DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka.

0: Jest 13.30. Co w regionie południowej Wielkopolski? Dowiemy się teraz od Łukasza Kosteckiego.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Trwają negocjacje, które mają przybliżyć powrót wojska do Pleszewa. Szczegóły za chwilę. Ponadto nieco historyczna wystawa w Antoninie. A na koniec to, co najważniejsze, czyli 10 punktów na otwarcie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wracamy do tematu powrotu Wojska Polskiego do Pleszewa. Jak informowaliśmy już na antenie Radia Centrum, kością niezgody są budynki wchodzące w skład dawnych koszar, które obecnie zajmują pleszewskie OHP. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, negocjacje w tej kwestii są mocno zaawansowane.
3: Ważniejszą rzeczą jest zgoda komendanta ochotniczych ówców pracy na rekompensaty i również zgoda na to, aby w okresie, nazwę to organizacyjnym, przejściowym, zarówno nowo tworzona jednostka, jak i również OHP zmieściły się w obrębie tego samego terenu. I toczymy, że tak powiem, te negocjacje. Nie chodzi o to, żeby kogokolwiek, że tak powiem, relegować, tylko żeby to na zasadzie pewnego, nazwę to, kompromisu, żeby wszystkie strony uznały, wszyscy odnoszą korzyści.
2: Powiedział Radiu Centrum Andrzej Grzyb. Jak dodaje, ulokowanie jednostki wojskowej w Pleszewie będzie istotną zmianą w stosunku do przeszłości, gdzie z tego miasta, ale też na przykład z Kaliszy czy Ostrowa Wielkopolskiego, garnisony usuwano.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W galerii w holu w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zawisła wystawa, która ma przybliżyć kaliszanom, co tak naprawdę dzieje się w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie. Jak się okazuje, to nie tylko działania kulturalne.
4: W zasadzie tam możemy mówić o takim artystycznym salonie Radziwiłła, w którym są i malarze, i pisarze, i rzeźbiarze, i pokazy mody, ale też króluje też, no można powiedzieć, taki piękny smak, bo są i kolacje degustacyjne, specjalne bale i inne rozmaite przyjęcia i eventy historyczne, takie jak weekend z Radziwiłłami, które powodują, że ta oferta Pałacu Myśliwskiego jest znacznie bogatsza, żeby się mogło wydawać.
2: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wystawę zdjęć z Antonina wraz z opisami działań można oglądać do 27 września. Potem pojawi się także w swojej drugiej edycji na galeriach Pałacu Myśliwskiego. Będzie także jedną z ekspozycji festiwalu Chopin w Barwach Jesieni. Momentami gra na kliskim parkiecie była wyrównana, raz kontrole przejmowały przyjezdne, wychodząc na kilkubramkowe prowadzenie, a za moment doganiały je gospodynie, które w końcówce musiały uznać wyższość przeciwniczek. Tak wyglądał mecz otwarcia tego sezonu w Lotto Superlidze Kobiet między Szczypiornem Kalisza KPR gminy Kobierzyce, rozegrany w Kaliszu. Ostatecznie kaliszanki przegrały aż 10 bramkami.
5: Po pierwszej połowie przegrywałyśmy bodajże tam już 6 bramkami, ale potrafiłyśmy to odrobić w pierwszych 10 minutach drugiej połowy. Uważam, że mimo tego wyniku, jak widać 10 bramek, jestem dumna z zespołu i myślę, że to była dobra inauguracja sezonu. Czegoś nam zabrakło, myślę, że musimy przegadać to w szatni. Myślę, że błędów trzeba troszeczkę zniwelować. Cieszę się, że mogłam pomóc zespołowi. Czułam się dzisiaj dosyć pewnie, miałam fajną obronę. Fajnie, że pomogłam też dziewczynom, aczkolwiek zawsze może być lepiej, tak? Zawsze może być więcej tych obron.
2: Powiedziała Radiu Centrum po meczu Marta Wawrzynkowska, bramkarka Szczypiorna Kalisz, która broniła z 38% skutecznością. Głosami kibiców MVP spotkania została zawodniczka Szczypiorna Kalisz Anna Diablo. Z kolei najlepszą zawodniczką zespołu z Kobierzec wybrano Milenę Szukal. Najbliższy mecz piłkarki z Kalisza zagrają 12 września w Gliwicach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 14.

0: Reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14.15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19 Big Band po godzinach. 21 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
2: Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
3: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
2: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
4: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
0: Reklama.

0: Jaki to piękny czas, a piękny dopiero będzie, jak się jeszcze wyremontuje taki budynek, w którym naprawdę będzie znów powrót do klasyki. Nie tylko bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsca dla widzów. Tak w Teatrze Polskim już będzie wyglądać wiosna przyszłego roku. Rozpoczynają się prace już niedługo i ten temat w wiadomościach za 10 minut o 14.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Bordowy ten kolor się zgadza, jeżeli chodzi o fotel u nas. Przejmie go za chwilę Maciej Gogołkiewicz. Ale czy klasyka? To jest klasyka chyba teraz już na 106.4.
2: Cześć, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Witam państwa, z ogromną przyjemnością zasiądę w tym bordowym fotelu. Naprawdę, i królewsko.
0: Na pewno będą hity ponad czasem i będziecie w dobrym towarzystwie. Ja dziękuję i oczywiście odpoczywajcie ile się da. Grażyna Marciniak, cześć.

Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Niedzielne popołudnie w południowej Wielkopolsce z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, pod wieczór więcej rozpogodzeń. Padać dzisiaj nie powinno. Na termometrach maksymalnie od 18 do 19 stopni, wiatr umiarkowany, miejscami silny. Późnym popołudniem jego prędkość oraz porywy wiatru zaczną słabnąć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DOSZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie. Z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DOSZ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
6: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
5: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flightradar24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
7: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
5: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Niedziela, 6 dzień września. Jesteśmy już po 14, więc oficjalnie można uznać, że dzień wszedł w tę przyjemniejszą fazę. Obiad za nami, kawa prawdopodobnie też, a przed nami jeszcze kilka godzin wrześniowego luzu. I bardzo dobrze, bo niedziela zdecydowanie nie jest od tego, żeby dokądkolwiek się spieszyć. Maciek Gogołkiewicz, dzień dobry. Zapraszam do 20.

Dzisiaj swoje imieniny obchodzą Beata, Eugeniusz oraz Zachariasz. Jeśli macie w swoim otoczeniu jakiegoś Eugeniusza lub Beatę, to idealny moment, żeby wyciągnąć telefon i wysłać przynajmniej miłego SMS-a. A jeśli sami dzisiaj świętujecie, to wszystkiego co najlepsze, dużo uśmiechu i świętego spokoju, bo w niedzielę spokój należy się każdemu. No cóż, takie jest życie. This is the life. Amy McDonald.

0: Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
4: Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
6: Polecam. Cezary Pazura.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Słowo.
9: Słowo
8: w Radiu
9: Centrum.
7: Poniedziałek, 12.30.
10: Agnieszka Świderska, prezeska Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu.
7: Słowo.
9: Słowo.
10: Hashtag warto posłuchać.
7: Od radia dla Ciebie.
11: I mamy weekend. I gra muzyka.
12: Kolejny dzień już taki sam. Snuje się ulicami wspomnień. Tak mi wygodniej.

0: Uszkercym, zabierz mnie, a ja was najchętniej dzisiaj zabrałbym do Kępna. Dziś w Kępnie kończy się 9. edycja Festiwalu Trzech Kultur. Przez lata miasto to tworzyły społeczności polskie, niemieckie i żydowskie, a festiwal za sprawą koncertów i wykładów chce celebrować dawną różnorodność narodową miasta, które w tym roku, przypomnę, świętuje 365-lecie nadania praw miejskich. Dzisiaj jeszcze w Kępnie mnóstwo atrakcji. O 17:00 na rynku w Kępnie koncert orkiestry kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. O 19:00 będzie bardzo interesujący koncert, ale zanim to o 18:00 koncert zespołu Country Cats, natomiast o 19:00 Kaja z koncertem Jazzaja. Ubierzcie się ciepło i wpadajcie dzisiaj późnym popołudniem i wieczorem do Kępna.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

Jeśli dzisiejsze popołudnie spędzacie w Kaliszu, warto pamiętać o polach marsowych. Do godziny 17 trwa tam piknik przyjaźnie, zdrowo, aktywnie. Działa tam też od dzisiaj tężnia solankowa, uroczyście otwarta, kolejna w naszym mieście. No cóż, jeszcze chwila i Kalisz będzie mógł zacząć konkurować z Ciechocinkiem.

0: Historia rodziny Lipskich znowu wychodzi poza mury pałacu w Lewkowie. Wzdłuż ruchliwej drogi krajowej nr 11 powstają kolejne muralowe przystanki. O tym m.in. opowiemy w wiadomościach z południowej Wielkopolski już za 9 minut o 14.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: Gdybym mogła cofnąć czas, to była Cher, a wy nie musicie wcale cofać się w czasie. Już teraz Łukasz Kostecki opowie wam o tym, co wydarzyło się w południowej Wielkopolsce. Jest w pół do trzeciej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejne muralowe przystanki przybliżą historię Lewkowa. Szczegóły za chwilę. Ponadto sport i udana sobota piłkarskich drużyn z powiatu ostrowskiego.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Historia rodziny Lipskich znowu wychodzi poza mury pałacu w Lewkowie. Wzdłuż ruchliwej drogi krajowej nr 11 powstają kolejne muralowe przystanki. Najpierw na odnowionych ścianach przystanku we Franklinowie pojawi się mural nawiązujący do Lewkowa i rodziny Lipskich. Nieco później wizerunki kolejnych przedstawicieli tej wielce zasłużonej dla Polski i regionu rodziny pojawią się na przystanku w miejscowości Szczury.
4: Te działania to kontynuacja projektu Muzeum w Lewkowie i Stowarzyszenia Tafta, realizowanego we współpracy ze Szlakiem Pracy Organicznej. W ramach projektu kolejne, czasem zapomniane przystanki autobusowe zostają odnowione i opatrzone muralowymi wizerunkami rodziny Lipskich. Po Czekanowie i Lewkowie przyszedł czas na Franklinów, mówi Sylwia Nowicka, dyrektor Muzeum w Lewkowie.
5: Pojawi się trzeci, nowy mural, czyli portyk Pałacu Lipskich w Lewkowie, ze słynnym już napisem na tym trójkącie, czyli tym panonie, sobie swoim przyjaciołom potomności. Murale są realizowane w ramach projektu, który złożyło nasze muzealne stowarzyszenie Tafta. Stowarzyszenie złożyło wniosek do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Dofinansowanie dotyczy lewkowskich przystanków i murali, czyli ciąg dalszy wychodzenia z historią rodziny Lipskich poza mury muzeum.
4: W realizację projektu włączyła się gmina Ostrów Wielkopolski, a remont wykonało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gorzycach Wielkich. A na tym nie koniec. W przyszłym roku kolejne murale mają pojawić się na dwóch przystankach w miejscowości Szczury. Ich bohaterem będzie Józef Lipski, dyplomata, ostatni ambasador RP w Niemczech przed II wojną światową, dodaje Sylwia Nowicka.
5: I w 2027 roku chcemy, żeby pojawił się na dwóch przystankach w Szczurach ambasador z Lewkowa, Józef Lipski, w tym pięknym, dyplomatycznym kapeluszu. I mamy nadzieję, że na przełomie września, października będziemy mogli mieszkańców Franklinowa zaprosić na uroczyste odsłonięcie tych murali.
4: W ten sposób zwykłe przystanki nie dość, że zostają odnowione, to jeszcze stają się małymi, plenerowymi punktami ukazującymi historię regionu w nowoczesny i niecodzienny sposób. Na dodatek w przestrzeni, z której korzystają na co dzień mieszkańcy i podróżni. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: To była bardzo udana sobota dla piłkarskich drużyn z powiatu ostrowskiego. Pierwszy raz w tym sezonie wygrała Ostrowia 1909, kolejne zwycięstwo odniosła Pogoń Nowe Skalmierzyce, a efektowny powrót na stadion przy Kusocińskiego zanotowała Centra 1946 Ostrów.
6: Pogoń Nowe Skalmierzyce wciąż niepokonana w Metalaser czwartej lidze. W Lesznie prowadzenie przyjezdnym dał w 79 minucie Patryk Banasiak, a w 87 na 2-0 podwyższył Jakub Raniś. Polonia 1912 Leszno odpowiedziała w doliczonym czasie gry na 2-1. Trzy punkty jednak pojechały do Nowych Skalmierzyc. Pogoń z 14 punktami jest liderem tabeli. Pierwsze zwycięstwo w sezonie odnieśli w sobotę w Gostyniu piłkarze Ostrowie 1909, którzy pokonali 2-1 Kanię po golach Michała Derwicha Jakuba Karmarczyka. Biało-czerwone pasiaki mają na koncie 6 punktów i zajmują 14 miejsce. Efektowne zwycięstwo po powrocie na stadion przy ulicy Kusocińskiego w Ostrowie odniosła w Red Box 5 lidze Centra 1946, która pokonała GKS Tęczę Osa Osieczna 5-1. Po dwie bramki dla zespołu trenera Konrada Ruska zdobyli Michał Kucharski i Jakub Michalski, a jedną dołożył Jakub Kłobusek. Z 9 punktami Centra jest czwarta w tabeli Red Box 5 ligi. Na fali w A-klasie znajduje się cały czas zespół z Raszkowa. Raszkowianka pokonała 7-1 Kalisję Kalisz i umocniła się na fotelu lidera tabeli. Po dwa gole dla Beniaminka z Raszkowa zdobyli Bartosz Zmyślony, Szymon Nowicki, Jakub Larek, a jednego strzelił Mateusz Robakowski. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Dzisiaj naprawdę trudno powiedzieć, że nic się nie dzieje. Zaglądamy do Krotoszyna. Na krotoszyńskim rynku do 17 trwa wydarzenie Karma Wraca. Rynek zamienił się w miejsce pełne dobra, smaków i pozytywnej energii. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego lokalne punkty gastronomiczne oraz partnerzy łączą siły, by wspólnie wesprzeć budowę nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę, wystarczy przyjść, dobrze zjeść, a przy okazji pomóc.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Kolejny raz Krotoszyn gości także znakomite wydarzenie, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Wredisławia Kantas. Jego 61. edycja pod hasłem Smuga Cienia odbywa się we Wrocławiu i miastach Dolnego Śląska, a Krotoszyn jest jedynym właściwie miejscem poza Dolnym Śląskiem, w którym w ramach festiwalu od wielu lat możemy raczyć się wyśmienitą muzyką. Dzisiaj zapraszamy do krotoszyńskiej bazyliki pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela na godzinę 17 w koncercie Głos Mądrości. Wystąpią muzycy oraz chór dziewczęcy i chór chłopięcy Narodowego Forum Muzyki. Wstęp jest wolny. Może to świetny pomysł na dzisiejsze popołudnie. Sprawdzam. No cóż, niecała godzina jazdy samochodem z Kalisza, pół godziny z Ostrowa. Gorąco polecam, wpadajcie do Krotoszyna.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: To był Ray Dalton, In My Bones. Ja też w moich kościach czuję, że polskie siatkarki ze Stambułu wyjadą z brązowym medalem. Już za kilka minut o 15 rozpoczyna się spotkanie Polek z Serbkami. No cóż, chyba trzeba zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla polskiej drużyny medal. O tym między innymi w wiadomościach o 15 już za 11 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Niedzielne popołudnie w południowej Wielkopolsce z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, jednak z godziny na godzinę coraz więcej szans na rozpogodzenia. Padać dzisiaj nie będzie, na termometrach maksymalnie od 18 do 19 stopni. Wiatr umiarkowany, miejscami silny, ale późnym popołudniem jego prędkość oraz porywy wiatru zaczną słabnąć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy. Chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załońskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
6: Ja uważam, że to była pomyłka.
7: Uważam, że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
6: Ale że zrobili, jak zrobili.
7: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
5: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
7: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
8: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
7: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
8: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
7: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
5: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Kilka minut po 15 w niedzielę to oficjalna godzina rozpoczęcia tak zwanego czasu dla siebie. Obiad strawiony, naczynia miejmy nadzieję w zmywarce, więc czas na kolejną porcję doskonałej muzyki na 106,4 w Radiu Centrum. Absolutnie w ciągu najbliższych minut doładujemy waszą baterię na cały nadchodzący tydzień.

0: Reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: To nadal jest niedziela, 6 dzień września. Dzisiaj z imieninowymi życzeniami biegniemy do Beaty i Eugeniusza, życząc im wszystkiego, co najlepsze. Dzisiaj także przypada dzień walki z prokrastynacją. Strasznie trudne słowo. Czyli święto wszystkich tych, którzy mieli coś zrobić, ale uznali, że niedziela to jednak nie jest odpowiedni moment. I wiecie co? Skoro już obchodzimy to święto, to można to coś, co chcieliśmy zaplanować, zacząć jutro albo pojutrze. Najważniejsze, żeby decyzja była przemyślana.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

Artur Rojek, Mirafiori, chyba najlepsze podsumowanie lata, a skoro mowa o jabłkowym cieście, Kalisz i okolice mają to do siebie, że w niedzielę pachną świeżym ciastem. Nie wiem, czy też to zauważyliście. Drożdżowe z kruszonką, szarlotka albo sernik. Daje głowę, że w niejednym domu w Ostrzeszowie czy Pleszewie piekarnik dzisiaj pracował na pełnych obrotach, więc jeśli macie kawałek ciasta pod ręką, to jest ten moment, żeby po niego sięgnąć. A jeżeli jesteście z nami na 106.4, to mamy dla Was coś specjalnego. Specjalnie dla Ciebie. Especially for you. Kylie Minogue, Jason Donovan.

0: Trwają negocjacje, które mają przybliżyć powrót wojska do Pleszewa. O tym opowiemy w wiadomościach z południowej Wielkopolski o 15.30, już za 8 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Od radia.
3: Słowo.
1: Słowo.
3: W Radiu Centrum.
2: Poniedziałek, 12.30.
4: Agnieszka Świderska, prezeska Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu.
2: Słowo.
1: Słowo.
4: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: 21 do 25 przegrała polska reprezentacja w pierwszym secie Mistrzostw Europy Kobiet w siatkówce w spotkaniu z drużyną serbską o brązowy medal. Na razie taka sytuacja. Jest w pół do czwartej. Ze Stambułu wracamy na nasze podwórko. Wiadomości z południowej Wielkopolski przekaże Wam Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Trwają negocjacje, które mają przybliżyć powrót wojska do Pleszewa. Szczegóły za chwilę, ponadto nieco historyczna wystawa o Antoninie, a na koniec sport i porażka kaliskich szczypiornistek.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wracamy do tematu powrotu Wojska Polskiego do Pleszewa. Jak informowaliśmy już na antenie Radia Centrum, kością niezgody są budynki wchodzące w skład dawnych koszar, które obecnie zajmuje pleszewski OHP. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, negocjacje w tej kwestii są mocno zaawansowane.
4: Ważniejszą rzeczą jest zgoda komendanta ochotniczych ówców pracy na rekompensaty i również zgoda na to, aby w okresie, nazwę to organizacyjnym, przejściowym, zarówno nowo tworzona jednostka, jak i również OHP zmieściły się w obrębie tego samego terenu. I toczymy, że tak powiem, te negocjacje. Nie chodzi o to, żeby kogokolwiek, że tak powiem, relegować, tylko żeby to na zasadzie pewnego, nazwę to, kompromisu, żeby wszystkie strony uznały, wszyscy odnoszą korzyści.
2: Powiedział Radiu Centrum Andrzej Grzyb. Jak dodaje, ulokowanie jednostki wojskowej w Pleszewie będzie istotną zmianą w stosunku do przeszłości, gdzie z tego miasta, ale też na przykład Kalisza czy Ostrowa Wielkopolskiego garnizony usuwano.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W galerii w holu w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zawisła wystawa, która ma przybliżać kaliszanom, co tak naprawdę dzieje się w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie. Jak się okazuje, to nie tylko działania kulturalne.
5: W zasadzie tam możemy mówić o takim artystycznym salonie Radziwiłła, w którym są i malarze, i pisarze, i rzeźbiarze, i pokazy mody, ale też króluje też, no można powiedzieć, taki piękny smak, bo są i kolacje degustacyjne, specjalne bale i inne rozmaite przyjęcia i eventy historyczne, takie jak weekend z Radziwiłłami, które powodują, że ta oferta Pałacu Myśliwskiego jest znacznie bogatsza, żeby się mogło wydawać.
2: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wystawę zdjęć z Antonina wraz z opisami działań można oglądać do 27 września. Potem pojawi się także w swojej drugiej edycji na galeriach Pałacu Myśliwskiego. Będzie także jedną z ekspozycji festiwalu Chopin w barwach jesieni. Momentami gra na kaliskim parkiecie była wyrównana. Raz kontrole przejmowały przyjezdne, wychodząc na kilkubramkowe prowadzenie, a za moment doganiały je gospodynie, które w końcówce musiały uznać wyższość przeciwniczek. Tak wyglądał mecz otwarcia tego sezonu w Lotto Superlidze Kobiet między Szczepiornem Kalisz a KPR gminy Kobierzyce, rozegrany w Kaliszu. Ostatecznie kaliszanki przegrały aż 10 bramkami.
6: Po pierwszej połowie przegrywałyśmy bodajże tam 6 bramkami, ale potrafiłyśmy to odrobić w pierwszych 10 minutach drugiej połowy. Uważam, że mimo tego wyniku, jak widać, 10 bramek. Jestem dumna z zespołu i myślę, że to była dobra inauguracja sezonu. Czegoś nam zabrakło, myślę, że musimy przegadać to w szatni. Myślę, że błędów trzeba troszeczkę zniwelować. Cieszę się, że mogłam pomóc zespołowi. Czułam się dzisiaj dosyć pewnie, miałam fajną obronę. Fajnie, że pomogłam też dziewczynom, aczkolwiek zawsze może być lepiej, tak? Zawsze może być więcej tych obron.
2: Powiedziała Radiu Centrum po meczu Marta Wawrzynkowska, bramkarka Szczepiorna Kalisz, która broniła z 38% skutecznością. Głosami kibiców MVP spotkania została zawodniczka Szczepiorna Kalisz Anna Diablo. Następny mecz piłkarki z Kalisza zagrają 12 września w Gliwicach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Nie mogłem się oprzeć i zajrzałem do tekstu tej piosenki, a tam śpiewane było o tym, że przekaż Rosie, że nie zamierzam wrócić do września, bo muzyka to mój najlepszy przyjaciel. I rzeczywiście jest coś takiego w niedzieli, że muzyka brzmi trochę inaczej. Nawet piosenka, którą znamy od lat, nagle dostaje jakby więcej przestrzeni. Może dlatego, że nigdzie nie trzeba się spieszyć, a może dlatego, że człowiek ma wreszcie czas posłuchać, a nie tylko mieć muzykę w tle. No, niezły jazz, prawda? Sanach i Vito Bambino. 22 minuty pozostały do godziny 16.

0: Dzisiaj w Kępnie kończy się 9. edycja Festiwalu Trzech Kultur. Warto tam się wybrać. Jeszcze dzisiaj sporo atrakcji. O 17:00 na rynku w Kępnie koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. O 18:00 w tym samym miejscu koncert zespołu Country Cats. Natomiast o 19:00 na rynku w Kępnie Kaja z koncertem Jezaja. Myślę, że warto wybrać się do Kępna.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Sprawdziłem dla Was. Z Kalisza samochodem to tylko godzinka. Ubierzcie się ciepło i koniecznie wpadajcie dzisiaj na to miłe popołudnie i wieczór do Kępna.
1: Radio Centrum.
2: Reklama. Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
3: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
2: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
4: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
1: Reklama.

0: Michael Patrick Kelly Wonders. Cuda się dzieją. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Jak się okazało, systemy radiolokacyjne na granicy uruchomił przelot dużego stada ptaków. O tym między innymi opowiemy w poważnych wiadomościach o 16:00, już za 8 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Do końca dnia w Kaliszu, Pleszewie, Ostrowie, Krotoszynie i Ostrzeszowie zachmurzenie umiarkowane i duże. Padać dzisiaj na pewno nie będzie. Właściwie to możemy liczyć nawet na większe rozpogodzenia. Na termometrach maksymalnie 18-19 stopni i co najważniejsze, z każdą godziną słabnąć będzie prędkość wiatru.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kreml zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
6: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy armii rosyjskiej, wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
5: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt. Uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym sonda krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
7: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy bawełny na miejsce do każdej szkoły.
5: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Trwa spotkanie w ramach Mistrzostw Europy Kobiet. Siatkarski mecz. Aktualnie reprezentacja Polski przegrywa w setach 0-2 z serbską drużyną. Nie najlepsze informacje, ale jeszcze się nie poddajemy. Trzymamy kciuki. Tak jak trzymamy kciuki, żeby stwierdzić, że to nie jest jeszcze ostatni dzień lata, jak przynajmniej twierdzi tytuł tej piosenki.

6 minut po 16. Dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero teraz do nas dołączają, a my meldujemy się w samym środku niedzielnego popołudnia. Jeśli czujecie, że powoli dopada was niedzielna senność, spokojnie podkręcamy tempo w głośnikach. Maroon 5, One More Night.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo.
5: Słowo.
4: W Radiu Centrum.
3: Poniedziałek, 12.30.
6: Agnieszka Świderska, prezeska Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu.
3: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia. Dla Ciebie.

0: Zaglądam do kalendarza historycznego. 6 września 1995 roku. Pamiętacie te czasy? To przecież tak całkiem niedawno było. Chodzi o premierę legendarnego już systemu Windows 95 w Polsce. Dokładnie. Ten charakterystyczny dźwięk uruchamiania komputera do dziś wywołuje lekki dreszcz nostalgii, a pomyśleć, że wtedy szczytem marzeń było, żeby komputer po prostu się nie zawieszał przy pisaniu prostego tekstu.
1: Radio Centrum i gra muzyka.
0: W kolejnej godzinie naszego popołudniowego, niedzielnego spotkania będzie pięknie, zaśpiewają Marisa, będzie Gazebo, będzie Kasia Kowalska, również Maggie Reilly, Alvaro Soler, no ale teraz rozkręca się Ronan Keating.

0: Ja wolę leniu chować.
1: 18 września Filharmonia Kaliska rozpoczyna nowy sezon. O koncercie inauguracyjnym opowiemy w wiadomościach o 16.30, już za 9 minut.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A tą piosenką z pewnością was oczarujemy, zaczarujemy. To będzie prawdziwa magia. Alvaro Soler.

0: Zespół Take That nam proponował jednak zachować cierpliwość, ale trudno zachować cierpliwość, przyglądając się temu, co dzieje się w Stambule w meczu o trzecie miejsce siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Reprezentacja Polski w tej chwili w trzecim secie tego spotkania prowadzi 22 do 13. Spora przewaga, biorąc pod uwagę, że pierwszy i drugi set Polki przegrały z drużyną serbską. Jest w pół do piątej, a my sprawdzamy, co działo się w południowej Wielkopolsce, co będzie się również działo. O tym opowie wam Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o koncercie na rozpoczęcie nowego sezonu w Kaliskiej Filharmonii, ostatnim dniu Festiwalu Trzech Kultur w Kępnie, a na koniec sport i ciężki mecz Ostrowian na początek Superligi.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Filharmonia Kaliska zainauguruje nowy sezon. 18 września odbędzie się koncert Preludium. W programie dzieła Karla Filipa, Emanuela Bacha oraz Antonina Dworaka. Wieczór poprowadzi dyrygentka Martyna Zych, a jako solista wystąpi wiolonczelista Piotr Łyszczosz.
4: Bach napisał 3 koncerty wiolonczelowe. Ja wybrałem koncert A-dur. Z czym się mierzy solista? Otóż ta muzyka jest pełna różnego rodzaju napięć, różnych zrywów harmonicznych. Trochę kończymy z muzyką baroku i z fugą i z takim uporządkowaniem na rzecz stylu sentymentalnego, który jest widoczny w twórczości Karla Filipa Emanuela Bacha.
2: Powiedział Radiu Centrum Piotr Łyszczosz z Kaliskiej Filharmonii. Koncert zaplanowano na 18 września na godzinę 19.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Dziś trzeci i ostatni dzień Festiwalu Trzech Kultur w Kępnie. W ramach wydarzenia zaplanowane zostały m.in. koncerty i wykłady.
5: Kępno od zawsze było miastem wielokulturowym, wielonarodowym. Festiwal powstał wokół 3 nacji żyjących w Kępnie. Na nacji niemieckiej, żydowskiej i polskiej. Poprzez ten festiwal mówimy o tym, jakie Kępno było, jakie jest, jakie chcielibyśmy, aby było.
2: Powiedział Radiu Centrum Piotr Psikus, burmistrz miasta i gminy Kępno. Główne wydarzenia ostatniego dnia festiwalu odbyć się mają na kępińskim rynku, gdzie o 17 odbędzie się koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. O 18 koncert zespołu Country Cats, a o 19 wystąpi gwiazda wieczoru, czyli Kaja. Wstęp na jest oczywiście wolny, a partnerem medialnym festiwalu jest Radio Centrum. To miał być trudny mecz i taki też był dla Ostrowian. Mowa o inauguracyjnym pojedynku Rebut KPR Ostrowi w Superlidze, który rozegrano w Opolu. W sobotni wieczór Gwardia okazała się lepsza, pokonując zespół Kima Rasmussena 32-30.
6: Ostrowianie mieli ten mecz wygrać dobrą obroną. Problem w tym, że od początku sędziowie rozdawali kary dwuminutowe. Już po kwadransie gry 3 zawodników gości powędrowało na ławkę. Łącznie sędziowie rozdali aż 15 kar i w 39 minucie wyrzucili z boiska Iwana Burzaka, pokazując reprezentantowi Ukrainy bezpośrednią czerwoną kartkę. Gwardia miała przewagę w bramce. Do przerwy świetnie bronił Dawid Balcerek, a w drugiej połowie Jakub Ałaj. Żaden z bramkarzy Ostrowi nie zrobił różnicy. Valerio odbił 4 piłki, a Zimny 3. Gospodarze wykonali aż 8 rzutów karnych przy zaledwie jednym Ostrowi. 11 bramek dla Opolan rzucił Dmytro Artimienko. Do przerwy było 16-13 dla Gwardii, która w drugiej połowie wygrywała nawet różnicą 5 trafień. Zryw Rebut KPR Ostrowi w końcówce był spóźniony. Szkawką odbiły się wcześniejsze niewykorzystane 100% sytuacje gości, kiedy to górą był bramkarz Gwardii Jakub Ałaj. Ostatecznie Ostrowia przegrała 30-32 i od porażki rozpoczęła sezon 2026-27. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Trzeci set przez Polki został wygrany 25-15. Tak wygląda sytuacja w meczu o trzecie miejsce siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Przypomnę jednak, że pierwszy i drugi set Polki przegrały z drużyną Serbii do 21-19. Czyżby zapowiadała się długa walka na dzisiejsze popołudnie? Oby tak było i oby ta walka skończyła się sukcesem. 25 minut do 17.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
5: I gra muzyka.

0: Będzie pięknie, to była Marisa, która na naszej liście, radiowej liście przebojów oczekuje w propozycjach po to, by wejść do naszej fantastycznej trzydziestki.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
0: Jeżeli chcecie, żeby Marisa ze swoją piosenką powędrowała znacznie wyżej, koniecznie zaglądajcie na naszą stronę internetową RCFM do zakładki Top 30. Tam znajdziecie aktualne notowanie naszej radiowej listy przebojów. A teraz piosenka, która z pewnością na listach przebojów królowała no jakieś 43 lata temu. Gazebo, I Like Chopin.

Czy wiecie, że 6 września to Międzynarodowy Dzień Czytania Książek? Nie mówię, że macie teraz odłożyć wszystko i przeczytać Wojna i Pokój w jedno popołudnie, ale jeśli macie na półce tę jedną książkę, która od 3 miesięcy być może służy jako podstawka pod kwiatek, to może warto dać jej dzisiaj szansę? Czemu nie? Kasia Kowalska. Dan.

trzylatek za kierownicą. Przejechał samochodem 20 metrów i skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem, a my o tym opowiemy wam w wiadomościach o 17:00, już za 7 minut.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Do końca dnia w Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie, Krotoszynie i Ostrzeszowie zachmurzenie umiarkowane i duże, sporo przejaśnień, padać na pewno nie będzie. Na termometrach w regionie maksymalnie od 18 do 19 stopni Celsjusza i co najważniejsze, z każdą godziną słabnąć będzie prędkość wiatru.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Yuri Ushakov.
6: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
7: Później uregulowania.
5: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkoff i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolskiej.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 5 minut po godzinie 17 to nadal niedziela, 6 dzień września. Przyznacie, że wrzesień ma świetny marketing. Z jednej strony mówi, jesień nadchodzi. Z drugiej przez kilka tygodni udaje, że wcale się nie spieszy i bardzo dobrze, niech jeszcze trochę potrwa ta część roku, kiedy możemy wyjść po południu i wieczorem bez grubej, puchowej kurtki i nie musimy się zastanawiać, gdzie zostawiliśmy czapkę. Więc jeśli planujecie spacer na dzisiejsze popołudnie, to naprawdę super, korzystajcie z tej pogody, ale koniecznie nie zabierzcie nas ze sobą, bo zaczynamy.
1: Hity ponad czasem.
0: Zerkam na naszą playlistę i w tej godzinie zaśpiewają dla was między innymi Nina Simon. Tina Turner będzie zapewniała, że nie potrzebujemy następnego bohatera. Eddie Grant będzie się upierał, że on nie zatańczy, ale my go do tego przekonamy. W tej godzinie zaśpiewają dla was także Zbyszek Wodecki i Elton John. Zostańcie z nami na 106.4.
1: Radio Centrum i gra muzyka.
0: A to taki trochę zespół Ich Troje, ale sprzed wielu, wielu lat. Tak to sobie obliczyłem. 2+1. Chodź, pomaluj mój świat.

0: Reprezentacja Polski opuszcza siatkarskie Mistrzostwa Europy Kobiet bez medalu. Polki przegrały z drużyną z Serbii w setach 1-3.
1: Reklama.
2: Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
3: kinowy festiwal Młode Lwy.
2: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
4: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent festiwalu polskich filmów fabularnych.
1: Reklama.
5: Od radia.
6: Słowo.
7: Słowo.
6: W Radiu Centrum.
5: Poniedziałek, 12:30.
8: Agnieszka Świderska, prezeska Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu.
5: Słowo.
7: Słowo.
8: Hashtag warto posłuchać.
5: Od radia. Dla Ciebie.

0: Nie chcę tańczyć, śpiewał Eddie Grant i w pewnym sensie muszę przyznać, że nieco go rozumiem, bo chyba pamiętacie o tym, że niedziela po 17 ma jedno podstawowe prawo. Prawo do nierobienia absolutnie niczego. Jeśli ktoś z domowników pyta was, co robicie, odpowiedzcie z powagą: przetwarzam bodźce po całym tygodniu. Brzmi profesjonalnie i z pewnością zamyka ten temat.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Dzisiaj w Kępnie kończy się 9. edycja Festiwalu Trzech Kultur. Jeżeli macie czas, ochotę i dobre samopoczucie, to koniecznie wybierzcie się jeszcze dzisiaj do Kępna. Na rynku w Kępnie o 18.00 koncert zespołu Country Cats, natomiast o godzinie 19.00 Kaja z koncertem Jezaja. Ubierzcie się ciepło i koniecznie wpadajcie dzisiaj do Kępna.
3: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: 23 minuty po godzinie 17.00.

Footloose to był Kenny Loggins. Jest dokładnie w pół do szóstej, a my zaglądamy do historii rozrywki. 6 września 1976 roku w telewizji zadebiutował słynny program The Muppet Show. Kermit Żaba, Miss Piggy i kultowi dwaj staruszkowie na balkonie.

Na planie pilotowego odcinka Muppet Show ktoś zapytał Jima Hensona, czy nie boi się, że marionetki wyglądają zbyt tanio, bo Kermit został przecież uszyty ze starego zielonego płaszcza jego mamy, a jego oczy zrobiono z połówki piłeczki ping-pongowej. Jim Henson uśmiechnął się tylko i odpowiedział: ludzie nie patrzą na materiał, patrzą na to, czy ten materiał ma duszę. Parę lat później ta piłeczka ping-pongowa stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w historii telewizji. Najprostsze rzeczy stają się kultowe nie przez budżet, ale przez serce, pasję, które w nie wkładamy. I gra muzyka.

Niedzielna kawa ma tę dziwną właściwość. W tygodniu kawa jest narzędziem pracy, w niedzielę jest wydarzeniem. Człowiek siada, patrzy na filiżankę i przez chwilę niczego od niej nie chce. No, może poza tym, żeby była pełna. I może właśnie dlatego kawa w niedzielę smakuje jakoś najlepiej. Sięgamy teraz po hit ponad czasem. To rok 1994. Zbigniew Wodecki w piosence do słów Janusza Terakowskiego. Zacznij od Bacha.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
8: Hity ponad czasem.

0: Sacrifice to był Elton John. O piramidzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w swoich listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej na ten temat w wiadomościach o 18:00, już za 9 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: W poniedziałek w Kaliszu, Ostrowie, Krotoszynie i Ostrzeszowie zachmurzenie umiarkowane i duże, ale raczej bez opadów deszczu. Po zimnym poranku z temperaturą około 10-11 stopni, jutro w ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 19-20 stopni w cieniu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty, piramidy w Łazienkach Królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem, powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli, potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
6: I znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
5: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To nadal jest niedziela, 6 dzień września, dziś imieniny Beaty i Eugeniusza. Kalendarz również sygnalizuje, że imieninowe życzenia składamy także na ręce Uniesława i Magnusa. Niezwykle rzadkie imiona. Jeśli znacie jakiegoś Uniesława albo Magnusa, dajcie mu koniecznie znać, że dziś jest jego dzień. A wszystkim dzisiaj świętującym swoje imieniny albo również urodziny życzymy zdrowia i nieustającego, najlepszego humoru. We'll

0: 7 minut po 18. Mam nadzieję, że przyznacie mi rację. Wrzesień w naszym regionie zawsze ma swój wyjątkowy urok. To piękne popołudnie, słońce powoli zmieniające barwę na tę bardziej złotą, a park miejski w Kaliszu czy park w Gołuchowie wyglądają teraz po prostu obłędnie. Jeżeli macie w planach spacer, absolutnie polecam, a jeśli wolicie kanapę, no cóż, Radio Centrum spaceruje muzycznie razem z wami, oczywiście w głośnikach. A w tej godzinie naszego spotkania zaśpiewają między innymi Seweryn Krajewski, będzie Modern Talking, będzie także zespół Petro Boys. Kombi będzie przekonywało, że kochać cię za późno. Zaśpiewa także Rick Astley. Zostańcie z nami, bo mamy dla was to, co najlepsze, czyli...
1: Ponad czasem Radio Centrum.
0: Tej piosenki chyba nie trzeba przedstawiać, ale zrobię to tak pro forma. Various Monks, Orła Cień.

Czy wiecie, że w XVI wieku w Stambule kobieta mogła legalnie zażądać rozwodu, jeśli jej mąż nie zapewnił jej codziennej porcji świeżej kawy? Wyobrażacie sobie coś takiego dzisiaj? Na szczęście w niedzielne popołudnie wystarczy po prostu zaparzyć drugą filiżankę bez zbędnych formalności. Sprawy rozwodowe może zostawmy na kiedyś indziej i teraz zagrajmy coś bardzo pięknego. Najpiękniejsza. Piosenka z muzyką Seweryna Krajewskiego i słowami Agnieszki Osieckiej. 1983.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo
4: w Radiu Centrum.
2: Poniedziałek, 12:30.
5: Agnieszka Świderska, prezeska Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu.
2: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia dla ciebie.

6 września 1916 roku w Memphis otwarto pierwszy sklep samoobsługowy, Piggly Wiggly. Klient po raz pierwszy mógł sam wybierać produkty spółek. I od tamtej pory świat już nigdy nie był taki sam. Dzisiaj robimy właściwie wszystko sami. Wybieramy, wkładamy do koszyka, potem kasujemy i jeszcze pakujemy.

zaczyna się człowiek zastanawiać, po co właściwie przyszedł do sklepu. Niby po mleko i chipsy, a wychodzi z torbą pełną różnych rzeczy. Jest 6:30, hity ponad czasem na 106,4. Zostańcie z nami, jeszcze dużo dobrej muzyki specjalnie dla was. Kochać cię za późno. Przebój zespołu Kombi.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

Miami Sound Machine o zakochiwaniu się. Czy wiecie, że pierwszy na świecie powszechnie używany pilot do telewizora nazywał się Lazy Bones, czyli dosłownie leniwe kości. Połączony był z telewizorem długim kablem, o który wszyscy w domu się potykali. Dziś mamy piloty bezprzewodowe, a i tak najchętniej, najwięcej właściwie czasu spędzamy na szukaniu tego pilota gdzieś między poduszkami kanapy. A jeżeli macie pilota, który służy wam do tego, żeby podgłaszać wasze radio, Radio Centrum, to teraz koniecznie do tego go użyjcie. To piosenka, którą naprawdę trzeba słuchać nieco głośniej. Together Forever i Rick Astley.

0: 10 minut pozostało do 19. O 19 kolejne wydanie wiadomości, a w nich m.in. o kolejnym zatrzymanym w sprawie Zonda Krypto.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Po chłodnej nocy i poranku z temperaturą około 10-11 stopni czeka nas jutro delikatnie ciepły dzień. Termometry pokażą od 19 do 20 stopni. W poniedziałek niebo nad południową Wielkopolską z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Jutro padać raczej nie powinno.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Podejrzany obiekt znad Białorusi okazał się dużym stadem ptaków. Kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto doprowadzony do prokuratury. Polskie siatkarki kończą na 4. miejscu Mistrzostwa Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. To przelot dużego stada ptaków poderwał dziś do działania dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dorsz informowało po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem był to więc fałszywy alarm. Służby zapewniają, że żadne tego rodzaju wskazanie systemu nie jest bagatelizowane. Wszystko wskazuje na to, że spełniły się przedwyborcze sondaże. Według badania Exit Poll niemieckiej stacji SDF, Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie z 44% poparciem. Wielu Niemców obawiało się wygranej w tym landzie skrajnej prawicy pierwszy raz od II wojny światowej.
6: Boję się o naszą demokrację, o nasze wartości. Mam nadzieję, że nie będzie faszystów w rządzie. Wiem jednak, że to nie jest opinia większości. Dlatego obawiam się dzisiejszego wieczoru. Różnice zdań między ludźmi są naprawdę duże. Kierunek, w którym to wszystko zmierza, nie jest jasny. Wiele osób nie wie, co będzie dalej.
5: Mówili naszemu reporterowi głosujący Niemcy przed lokalami wyborczymi w Magdeburgu. Roman Rzet został dziś doprowadzony do prokuratury w związku ze śledztwem zonda krypto. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że te czynności zapewne będą kontynuowane także jutro. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowaluty BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Kilkadziesiąt tysięcy karteczek z modlitwami i prośbami do Boga pozostawionych w ostatnich miesiącach przez odwiedzających Jerozolimę usunięto ze szczelin ściany płaczu przed rozpoczynającym się w najbliższy piątek żydowskim Nowym Rokiem. Karteczki usuwane są dwa razy w roku przed świętami. Serbki okazały się lepsze w starciu z polskimi siatkarkami i to do Serbii pojedzie brązowy medal. Polki kończą Mistrzostwa Europy na 4. miejscu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To jeszcze jest niedziela, 6 dzień września, chociaż nie ukrywajmy, pierwszy tydzień września już się powoli kończy. Niby lato jeszcze się nie skończyło, ale kalendarz już zaczyna mówić innym tonem. Plecaki wróciły na ulicę, szkoły pracują pełną parą, a wieczory są no niestety coraz krótsze. Na szczęście Radio Centrum nadal działa w trybie trochę lata, zero paniki, no i przede wszystkim dużo dobrej muzyki. Tę godzinę naszego spotkania muzycznie rozpocznie zespół Fiction Factory w piosence Feels Like.

0: Reklama. Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje Kinowy Festiwal Młode Lwy. Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
1: Więcej na cks.kalisz.pl.
0: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Reklama.
2: Hity ponad czasem.

0: Action.
1: Słuchacie Radia Centrum, a my dbamy o to, by ten niedzielny już prawie wieczór płynął bezstresowo, niezależnie od tego, czy szykujecie ubrania na jutro do pracy, czy składacie klocki albo puzzle z dziećmi, gra dla Was najlepsza muzyka w mieście i regionie. A w tej godzinie zaśpiewają dla Was m.in. Natalia Kukulska, będzie Coolio, Phil Collins, Zdzisława Sośnicka, Fleetwood Mac, Bad Boys Blue również. A teraz do śpiewania rozgrzewa się Lionel Richie w piosence All Night Long.

0: Przyznam, że z pewnym niedowierzaniem zajrzałem do kalendarza nietypowych świąt. Podobno dzisiaj wypada Dzień Brody. Wszystkim panom, którzy z dumą zapuszczają i pielęgnują swój zarost, no cóż, powinszować cierpliwości. Ale wszystkim paniom, które muszą rano usuwać te drobne włoski z umywalki, no to życzę dużo wyrozumiałości.
1: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro. Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu Centrum.
2: Poniedziałek, 12:30.
5: Agnieszka Świderska, prezeska Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu.
2: Słowo.
4: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia. Dla ciebie.
6: Thank you.

0: Zdzisława Sośnicka, Aleją Gwiazd. 6 września 1522 roku statek Wiktoria dotarł do Hiszpanii, kończąc pierwszą w historii wyprawę dookoła świata. Wyprawę rozpoczął Ferdynand Magellan, ale sam jej nie ukończył. Wyobraźcie sobie podróż bez GPS-u, bez internetu, telefonu i aplikacji pokazującej, że za 300 metrów skręć w lewo. Ponad 500 lat temu wyprawa dookoła świata naprawdę wymagała odwagi, a dzisiaj czasem człowiek gubi się w centrum handlowym i to już jest wystarczająca przygoda.
1: Radio Centrum i gra muzyka.
0: 27 minut po 19. Phil Collins.

Wspominałem wam już dzisiaj o pewnej technologicznej dacie w kalendarzu. 6 września 1995 roku swoją premierę miał legendarny system Windows 95. 95 rok, w tym roku również swoją premierę miała ta oto piosenka Gangsta's Paradise, Coolio.

Im więcej ciebie, tym mniej. Natalia Kukulska. Czy wiecie, że według badań naukowców z Uniwersytetu w Prowansji rośliny, którym puszcza się harmonijną muzykę, rosną szybciej i są zdrowsze? Więc jeśli macie w domu paprotka albo storczyka, który wygląda na nieco smutnego, to po prostu podgłoście Radiocentrum. Pomożecie kwiatom, a przy okazji sami poczujecie się znacznie lepiej. Gdzieś doczytałem, że tego typu właściwości lecznicze dla roślin przede wszystkim ma muzyka zespołu OMD. To jak? Sprawdzamy? Eksperymentujemy?

0: Wojna na Ukrainie nie zakończy się przed zimą. Putin żąda zbyt wiele. Takie informacje przekazuje ukraiński prezydent. Więcej na ten temat w wiadomościach o godzinie 20.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A po wiadomościach podsumujemy wydarzenia kończącego się tygodnia w magazynie Tak minął tydzień. A już teraz zwłaszcza męską część słuchaczy rozgrzewać będzie Sabrina w piosence Boys, Boys. Przyznać się bez bicia, kto miał plakat Sabriny nad łóżkiem? No ja miałem. No dobra, przyznałem się do tego całkiem publicznie.

Niedziela, 6 dzień września, powoli przechodzi do historii. Słońce już zaszło, wrześniowy wieczór już się rozkręca, a przed nami jeszcze muzyka i kilka spokojnych chwil niedzieli. I chyba właśnie tak powinien kończyć się weekend bez wielkich deklaracji. Po prostu dobra muzyka, spokojny wieczór i świadomość, że jutro zaczynamy od nowa. Maciek Gogołkiewicz, dziękuję za dziś, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego wieczoru, dobrej nocy, do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: W poniedziałek w Kaliszu, Ostrowie, Krotoszynie, Ostrzeszowie i Pleszewie zachmurzenie umiarkowane i duże, ale raczej bez opadów deszczu. Po zimnym poranku z temperaturą około 10-11 stopni, jutro w ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 19-20 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
5: 20.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Wojna na Ukrainie nie zakończy się przed zimą. Putin żąda zbyt wiele. Wybory w niemieckiej Saksonii wygrywa skrajna prawica według Exit Poll. Byli piłkarze Legii Warszawa na boisku uczcili 110-lecie klubu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał ukraiński prezydent. Powodują to niemożliwe do spełnienia przez Ukrainę rosyjskie żądania. Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemie leżące na wschodzie kraju. Po misji pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalony w najbliższym czasie. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, ale wciąż nie jest pewne, czy będzie mogła rządzić landem. Tak wynika z Exit Poll o możliwych dalszych scenariuszach z Magdeburga. Nasz specjalny wysłannik Tomas Rochowski.
7: Exit Poll dla telewizji ARD wskazuje, że AfD zdobyła 44,5% głosów, dla ZD w że 44 to miażdżące zwycięstwo, ale wcale nie jest pewne, czy taki wynik przełoży się na samodzielną większość. Projekcje wskazują, że Alternatywie może zabraknąć jednego mandatu. Równie dobrze Saksonią-Anhaltem może rządzić koalicja CDU, SPD i Zielonych z poparciem Die Linke. Po exit polach nie mamy więc odpowiedzi. Poznawać zaczniemy je pewnie wraz ze spływającymi wynikami. Te wyniki to na pewno jednak porażka CDU, która ma mniej niż 20%, a landem rządziła od ponad 20 lat.
6: Wrażenie robi frekwencja wyższa o 20 punktów procentowych niż 5 lat temu. Aż 80% uprawnionych Niemców w Saksonii-Anhalcie poszło do urn wyborczych. Bez medalu ze Stambułu wrócą polskie siatkarki. W meczu o zajęcie trzeciego miejsca na Mistrzostwach Europy uległy Serbkom 1-3 w setach. A ponad 70 byłych piłkarzy Legii Warszawa uczciło 110-lecie klubu. Na stadionie przy Łazienkowskiej rozegrali mecze w niestandardowym formacie 3x30 minut. Na boisku pojawili się przedstawiciele kilku pokoleń, m.in. Roman Kosecki, Dariusz Dziekanowski czy Łukasz Fabiański. Na ławce trenerskiej zasiedli m.in. obecny selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz jego poprzednicy Czesław Michniewicz, Stefan Majewski, Andrzej Strejlał czy Paweł Janas.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Tak minął tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
8: Tajemnice ula i sekrety pasieki oraz pszczelarze, a do tego słodkie degustacje i artystyczne doznania. Tak wyglądało 15. Kaliskie Miodobranie. Od lat wydarzenie ma promować lokalne wyroby od miodów przez pyłek kwiatowy, pierzgę, propolis, mleczko pszczele, jad pszczeli, powosk wykorzystywane w kuchni, medycynie i kosmetyce. Miodobranie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu to także możliwość bliższego przyjrzenia się pracy pszczelarzy, jak choćby pozyskiwania miodu, którego pokaz też się odbył.
9: Ramka miodu powinna być ponad 60% zasklepiona przez pszczoły. Wtedy pszczelarz widzi, że miód jest dojrzały. Jak miód niedojrzały się wybierze, to on się zepsuje. I wtedy odsklepywujemy i wkładamy do miodarki i siła odśrodkowa ten miód na zewnątrz odbija i ten miód spada w dół, które idzie przez sito i te sito oczyszcza z reszta wosku i taki naturalny miód zostawiamy nam na 2-3 dni w wiadrach i wtedy ten miód odstoi, te powietrze z tego miodu wyjdzie.
8: Powiedział Radiu Centrum Włodzimierz Małolepszy z Pasieki Agatka, który prowadził pokaz pozyskiwania miodu. A w czasie kaliskiego miodobrania uczestnicy mogli spróbować także od razu odwirowanego miodu, ale też różnych innych, od klasycznych jak lipowy, wielokwiatowy, rzepakowy, po bardzo modne miody smakowe oraz narobić sobie apetytu na miód nawłociowy.
10: W tej chwili jeszcze mamy na tapecie taki miód nawłociowy. To jest najlepszy miód, jaki można pozyskać w Polsce z nawłoci. To jest miód, który porównuje się z właściwościami miodu manuka. Miód bardzo dużo ma w sobie antyseptyków i dlatego jest takim miodem bardzo wartościowym. I w tym roku bardzo wcześnie nawłoć zakwitła i ta nawłoć w związku z tym, że są opady deszczu, ona bardzo pięknie nektaruje i myślę, że będą bardzo dobre zbiory na nawłoci w tym roku.
8: Dodał Radiu Centrum Witold Rychlak, pierwszy wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej. Ten miód powinien być dostępny dopiero w połowie września, a kaliskie miodobranie, oprócz możliwości poznania wyrobów lokalnych pasiek, to także okazja do posłuchania lokalnego folkloru, bo nieodłącznym elementem wydarzenia są występy kapel ludowych z południowej Wielkopolski. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum.
2: Słuchasz, więc wiesz.
8: Historyczne dokumenty dotyczące Kalisza i regionu można znaleźć w internecie. Archiwum Państwowe w Kaliszu udostępniło właśnie blisko 23 tysiące nowych skanów. Wśród nich jest prawie 6,5 tysiąca kopii ostatnich 354 teczek osób osadzonych w kaliskim więzieniu w latach 1939-1945. Internauci mogą też korzystać z ponad 7 tysięcy kopii ksiąg ludności oraz ponad 9 tysięcy dokumentów Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego. Zbiór uzupełniają 273 skany akt naczelnika powiatu kaliskiego z 1834 roku. Wszystkie te materiały można znaleźć na portalu Szukaj w archiwach.
2: Słuchasz, więc wiesz.
8: Maestro Ruben Silva ponownie pokieruje Filharmonią Kaliską. To druga kadencja dyrygenta na tym stanowisku, o które ubiegało się 6 kandydatów. Zdaniem komisji konkursowej najlepszy pomysł na dalszy artystyczny rozwój kaliskich filharmoników przedstawił dotychczasowy dyrektor Miejskiej Placówki Kultury.
11: Przez te 5 lat pokochałem i miasto, i muzyków filharmonii. Jest to po prostu dla mnie wielki zaszczyt, że będę mógł dalej kontynuować. Może nie będzie rewolucji, będzie ewolucja. Postaram się utrzymać ten wysoki poziom tej orkiestry, bo na tle innych orkiestr w Polsce naprawdę jesteśmy na bardzo dobrym poziomie. Również myślimy o publiczności oczywiście, żeby publiczność miała bardzo urozmaicony repertuar, bo do tej pory byli zadowoleni i coraz więcej przychodzi publiczność do nas, więc to wszystko będziemy kontynuować.
8: Powiedział Radiu Centrum Ruben Silva, dyrektor Filharmonii Kaliskiej. W ostatnich latach, czyli w pierwszej kadencji Rubena Silwy, na stałe do kulturalnego kalendarza miasta wpisało się Święto Rzeki Prosny odbywające się na koniec sierpnia. Filharmonia Kaliska została objęta stałym 3-letnim mecenatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz zapadła decyzja dotycząca budowy nowej sali koncertowej dla kaliskich filharmoników. Miasto Kalisz ogłosiło konkurs na wyłonienie projektanta tego obiektu, na który do tej pory zgłoszono 30 ofert.
2: Słuchasz, więc wiesz.
8: Ile może ważyć szkolny plecak dziecka? Kaliskie służby sanitarne przypominają, że jego ciężar powinien być dopasowany do wagi ucznia. To ważne, bo zbyt duże obciążenie może negatywnie wpływać na rozwijający się kręgosłup. Problemem może być nie tylko sam ciężar, ale również sposób noszenia plecaka. Sanepid podaje prosty przelicznik, który każdy rodzic może wykorzystać w domu.
12: Waga tornistra to temat często bagatelizowany. Kręgosłup dziecka, zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym, wciąż się kształtuje i jest znacznie bardziej podatny na przeciążenie. Codzienne noszenie zbyt ciężkiego plecaka, szczególnie na jednym ramieniu, może w dłuższej perspektywie prowadzić do bocznego skrzywienia kręgosłupa, pleców okrągłych czy innych wad postawy. Jest jednak prosty sposób, by sprawdzić, czy ciężar plecaka jest odpowiedni do wagi dziecka. Wystarczy pomnożyć wagę dziecka w kilogramach razy 0,15, aby uzyskać maksymalną, bezpieczną wagę spakowanego tornistra.
8: Powiedziała Radiu Centrum Anna Napierała, dyrektorka stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu. W praktyce oznacza to, że plecak powinien ważyć maksymalnie 15% masy ciała dziecka. Przy pakowaniu warto więc zastanowić się, co rzeczywiście jest potrzebne danego dnia. Z plecaka można wyjąć zabawki, dodatkowe piórniki czy urządzenia elektroniczne. Dobrym rozwiązaniem jest też korzystanie ze szkolnych szafek i zostawianie tam części podręczników. Sanepid przypomina, że o prawidłowej wadze tornistra powinni dbać zarówno rodzice, jak i szkoła.
13: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
8: Aktywnie, wspólnie i z nowymi pomysłami. Tak najbliższe miesiące mają wyglądać dla seniorów z gminy Koźminek. Rusza projekt Aktywni Seniorzy – Złoty Wiek, Złote Możliwości. Na jego realizację przeznaczono 6800 zł. Wśród zaplanowanych działań są m.in. zajęcia edukacyjne, wydarzenia społeczno-kulturalne oraz aktywności turystyczne. Mają one sprzyjać integracji, rozwijaniu zainteresowań i wspólnemu spędzaniu czasu. Projekt jest skierowany do seniorek i seniorów z gminy Koźminek, a jego organizatorzy podkreślają, że na aktywność nigdy nie jest za późno. Program potrwa do 24 listopada.
14: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
8: Gmina Opatówek w 2026 roku duży nacisk położyła na budowę kolejnych ścieżek rowerowych. To jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych w tym roku przez samorząd.
15: Realizujemy duże projekty w partnerstwie z powiatem kaliskim. Kilka kilometrów ścieżek rowerowych. Do tego dużo nakładów na kolejne odcinki dróg gminnych, też kilka milionów złotych przeznaczamy na te zadania. W tym roku również będziemy przebudowywać urząd gminy w Opatówku. Pojawi się winda wyczekiwana, bo do tej pory nie posiadaliśmy windy zewnętrznej, więc też będziemy przebudowywać sam urząd miejski gminy Opatówek.
8: Powiedział Radiu Centrum Sebastian Wardęcki, burmistrz Opatówka. Uchwalony pod koniec zeszłego roku budżet na 2026 rok przewidział przeszło 87 milionów złotych wydatków, z czego prawie 14 milionów na inwestycje.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
8: 20 lat, ponad 400 kapliczek i krzyży oraz książka, która ma ponad 400 stron. Stanisław Małyszko zakończył swoją niezwykłą wędrówkę po przydrożnych znakach wiary powiatu pleszewskiego. Ostatnim opisanym przez niego miejscem jest nowa kapliczka w Taczanowie II osiedlu.
16: Przez 20 lat jeździł po powiecie pleszewskim, fotografował kapliczki i krzyże, zaglądał do archiwów, rozmawiał z mieszkańcami, którzy opiekują się przydrożnymi znakami wiary. Stanisław Małyszko zakończył właśnie pracę nad wyjątkową publikacją, którą wyda Muzeum Regionalne w Pleszewie. Książka będzie liczyć ponad 400 stron i znajdzie się w niej ponad 400 opisanych kapliczek, krzyży oraz innych przydrożnych znaków wiary. Obecnie publikacja jest w drukarni na etapie składu. Symbolicznym zakończeniem tej 20-letniej pracy jest nowa kapliczka w Taczanowie II osiedlu. Stanęła na końcu wsi pod Starym Dębem, któremu, jak mówią mieszkańcy, brakuje zaledwie 2 centymetrów obwodu, aby mógł zostać uznany za pomnik przyrody. Na murowanym cokole ustawiono figurę Chrystusa Króla osłoniętą drewnianą wiatą. Na uroczystości obecny był Stanisław Małyszko. Po poświęceniu kapliczki odbyła się msza święta polowa, potem obecni ustawili się do wspólnego zdjęcia. I tak właśnie nowa kapliczka stała się ostatnim wpisem w książce, nad którą Małyszko pracował przez 2 dekady. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Wtorek.
17: To prawdopodobnie w Wieluniu zaczęła się największa tragedia XX wieku. Wojna, która pochłonęła miliony istnień. 1 września 1939 roku o 4:40, jeszcze przed rozpoczęciem ataku na Westerplatte, Niemcy rozpoczęli bestialskie bombardowanie Wielunia. Zrzucili na miasto 46 ton bomb. Nagły, zmasowany i bezpodstawny atak z powietrza pochłonął życie blisko 1200 cywilów. Dlaczego pierwsze bomby w II wojnie światowej spadły na Wieluń, miasto położone około 80 km od Kalisza? Istnieje udokumentowana koncepcja, że Niemcy zrzucili bomby w ramach testu bojowego nowych tzw. bombowców nurkujących. Miasto było dla nich wygodnym celem. Leżało zaledwie 21 km od ówczesnej granicy z III Rzeszą i nie posiadało żadnej obrony militarnej. Niemieckie samoloty zniszczyły 90% ścisłego centrum miasta, w tym oznaczone symbolami Czerwonego Krzyża szpital, gdzie śmierć poniosły 32 osoby. Zdjęcia Wielunia po ataku na naszej stronie internetowej.
13: www.rc.fm
17: Do końca września września ma się rozstrzygnąć sprawa obwodnicy Kalisza. Przetarg dotyczący tej inwestycji już się odbył, ale postępowanie w tej sprawie obecnie trwa w komisji odwoławczej.
18: Ona zakończy się do końca września, więc możemy spodziewać się, że jak tylko to postępowanie odwoławcze się zakończy, to nastąpi podpisanie umowy. Miejmy nadzieję, że również ono się odbędzie gdzieś tu, w najbliższych okolicach Kalisza albo w samym Kaliszu.
17: Powiedział Radio Centrum Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zgodnie z harmonogramem prace mają się rozpocząć w 2028 roku.
2: Słuchasz, więc wiesz.
17: Czas na pierwszy po letniej przerwie wernisaż w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Prezentowaną będą prace Krzysztofa Łopczowskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wystawa nosi tytuł Stany Przejściowe.
19: Jest to jednocześnie nazwa całego cyklu rysunków, które będą prezentowane na tej wystawie. Będzie to 26 prac, które powstały na przełomie ponad 2 lat. Są to rysunki wykonane wyłącznie ołówkiem. Są one próbą opisania w sposób wizualny procesów zachodzących w podświadomości, tego jak wpływają na nasze codzienne decyzje oraz zachowania. Mimo swojego realistycznego charakteru nie są tak do końca figuratywnym, tym bardziej ilustracyjnym przedstawieniem tego zagadnienia.
17: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Krzysztof Łopczowski.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
17: I znowu szkoły wypełniły się gwarem. W tym roku w Kaliszu naukę rozpocznie 21 tysięcy uczniów. W jednostkach publicznych naukę rozpocznie 15 tysięcy dzieci, w tym 1000 w przedszkolach, 7,5 tysiąca w szkołach podstawowych i 6,5 tysiąca w szkołach ponadpodstawowych. W jednostkach niepublicznych to łącznie 6 tysięcy dzieci, w tym 2300 w przedszkolach, 400 w szkołach podstawowych i 3300 w szkołach ponadpodstawowych. A na koniec roku szkolnego trzeba poczekać do 25 czerwca 2027 roku. To oznacza, że przed uczniami jest 188 dni nauki.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
17: Rusza Skalmierzycka Spółdzielnia Energetyczna. Ma to być kolejny krok w stronę tańszej, lokalnej i nowoczesnej energii dla skalmierzyckiego samorządu.
20: Jak przekazują władze gminy, celem spółdzielni jest lepsze wykorzystanie prądu produkowanego z instalacji fotowoltaicznych znajdujących się na szkołach i innych obiektach publicznych. W początkowym okresie samorząd skupi się przede wszystkim na potrzebach energetycznych gminy i jej obiektów. Dzięki spółdzielni energia produkowana w różnych miejscach ma być wspólnie bilansowana i korzystniej rozliczana. Takie rozwiązanie ma pozwolić na lepsze wykorzystanie własnych instalacji OZE, możliwość ograniczenia kosztów energii i jej dystrybucji oraz większą kontrolę nad wydatkami na prąd. Radiocentrum zapytało również, jak powstanie spółdzielni ma wpłynąć na życie mieszkańców. Jak wynika z odpowiedzi Urzędu Gminy, chodzi o konkretne mniejsze wydatki gminy na energię, co oznacza więcej środków, które będzie można przeznaczyć na inne potrzeby i inwestycje. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych objętych obecnym portfelem gminy to orientacyjnie ponad 400 kW, a wraz z kolejnymi instalacjami OZE potencjał tego rozwiązania będzie rósł. Pierwsze miesiące pokazać mają przede wszystkim, ile energii produkowanej jest na budynkach gminnych, jak skutecznie jest ona wykorzystywana i jakie realne oszczędności przyniesie spółdzielnia. Na pierwsze wymierne efekty trzeba będzie jednak poczekać, gdyż pokażą je dopiero kolejne miesiące rzeczywistych rozliczeń. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
2: Słuchasz, więc wiesz.
17: Pleszew czeka na powrót Wojska Polskiego, które stacjonowało w mieście do 1993 roku. Na drodze do realizacji tych planów stoją jednak dawne koszary zajmowane dziś przez OHP. Ani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ani komendant główny OHP Jerzy Budzyn nie chcą zgodzić się na oddanie części nieruchomości.
21: O teren potrzebny wojsku zabiega samorząd Pleszewa. Burmistrz Arkadiusz Ptak zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zgodę na sprzedaż części nieruchomości na rzecz miasta. Chodzi o grunty, które wraz z działkami należącymi już do samorządu mogłyby zostać włączone do przyszłego kompleksu wojskowego. Resort rodziny odpowiedział jednak, że przekazanie nawet części nieruchomości znacząco ograniczyłoby działalność Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Wskazano m.in. na edukację młodzieży, na praktyczną naukę zawodu i na zadania wychowawcze. Sprawa nie jest jednak zamknięta. Ministerstwo Obrony Narodowej podtrzymuje zainteresowanie Pleszewem. Radio Radiocentrum dotarło do informacji, że prowadzone są konsultacje, które mają doprowadzić do rozwiązania, które satysfakcjonuje wszystkie strony. Samorząd Pleszewa przekonuje, że powrót wojska byłby ważnym impulsem dla miasta. Chcą tego również mieszkańcy. W lokalnej sądzie ponad 80% głosujących opowiedziało się za ponownym pojawieniem się żołnierzy w Pleszewie. Teraz wszystko zależy od rozmów między MON, OHP i samorządem. Pleszew chce odzyskać wojskowy charakter dawnych koszar, ale bez zgody na wykorzystanie części terenu realizacja tych planów może stanąć pod znakiem zapytania. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Słuchasz, więc wiesz.
17: Są pieniądze na modernizację miejscowego Orlika, ale gmina Ceków Kolonia mierzy wyżej, a pomoc ma w tym program Orły. Dotyczy on budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich, a został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ubiegłym roku.
0: Chcielibyśmy również w gminie Ceków stworzyć z prawdziwego zdarzenia duże boisko piłkarskie dla drużyny występującej z gminy Ceków w rozgrywkach piłkarskich.
17: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia. Póki co miejscowe władze skupiają się na istniejącej już infrastrukturze. Na drugi etap modernizacji Orlika w Cekowie gmina pozyskała blisko 300 tysięcy złotych.
2: Tak minął tydzień. Środa.
17: Prokuratura rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim sprawdzi wydatkowanie i rozliczenie ministerialnej dotacji na budowę hali K1 przy ulicy Kusocińskiego przez spółkę BM Slam. Inwestycja jest od wielu miesięcy wstrzymana, a środki nie zostały ani prawidłowo rozliczone, ani zwrócone do ministerstwa.
3: Śledztwo dotyczyć będzie okoliczności budowy hali sportowej przy ulicy Kusocińskiego, a zwłaszcza wykorzystania dotacji w wysokości około 5 milionów złotych z Ministerstwa Sportu. Dokładne rozliczenie inwestycji zapowiadał w kwietniu podczas wizyty w Ostrowie minister sportu Jakub Rutnicki. Najpierw resort chciał polubownie rozwiązać problem. Jednak ze względu na brak odzewu ze strony spółki minister wezwał BM Slam do zwrotu ponad 5 milionów wraz z odsetkami liczonymi od listopada 2022 roku, czyli razem około 7 milionów. Jak dotąd bez skutku, bo budowa stanęła już wiele miesięcy temu i od tego czasu nie ma ani hali, ani rozliczenia publicznej dotacji. Teraz prokuratura zbada, czy doszło do wprowadzenia w błąd Ministerstwa Sportu co do możliwości realizacji przez spółkę inwestycji związanej z rozbudową hali. Postępowanie jest na wstępnym etapie i organy ścigania muszą najpierw dokonać procesowej weryfikacji i zabezpieczenia dokumentów oraz przesłuchać świadków. Dopiero po wykonaniu tych czynności będzie możliwe dokonanie karnoprawnej oceny wykorzystania środków przez spółkę. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
17: Już niedługo rusza nabór do nowego kompleksowego programu odbudowy polskiej trzody chlewnej. Piotr Wolasz, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu, w rozmowie z Radiem Centrum podkreśla, że w przypadku jakichkolwiek niejasności z nowym programem rolnicy powinni szukać pomocy bezpośrednio w agencji.
22: Zapraszamy wszystkich rolników, aby uzyskali od nas prawdziwą informację, żeby nie korzystali z Facebooków, często wykorzystywanych przez osoby prowadzące jakieś działania mające na celu wyciągnięcie korzyści. Tutaj zachęcam do korzystania z prawdziwej wiedzy. Zapraszamy do agencji na Zaciszu 2 w Kaliszu. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o zaliczki, które w tym roku przyspieszamy ich wypłatę, Biuro Powiatowe w Kaliszu już jest na etapie 99,9% wykonania planu i może wypłacać te zaliczki.
17: Nowy program ma wspomóc odbudowę polskiej trzody chlewnej. Chcemy stworzyć hodowcom warunki do bezpiecznego rozwoju produkcji, podkreślał minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Słuchasz, więc wiesz.
17: Akt oskarżenia przeciwko 48-letniemu mężczyźnie oraz 38-letniej kobiecie mieszkańcom powiatu ostrowskiego trafił już do ostrowskiego sądu. Według ustaleń śledczych oskarżeni mieli znęcać się nad zwierzętami.
23: Z ustaleń postępowania oraz zgromadzonego przez prokuratora materiału dowodowego wynika, iż w lutym tego roku oskarżeni działali w sposób bezpośrednio narażający zwierzęta na utratę zdrowia i życia. Konkretnie w okresie ciąży oraz laktacji suki nie zapewnili prawidłowego wyżywienia, co doprowadziło organizm zwierzęcia do skrajnego wychudzenia. Następnie porzucili karmiącą sukę wraz z 4 szczeniętami w rowie melioracyjnym. Zwierzęta pozostawiono bez odpowiedniej ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych przy panującej wówczas, jak ustalił prokurator, temperaturze minusowej powietrza.
17: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, właściciele oraz opiekunowie mają prawny obowiązek zapewnić zwierzętom warunki bytowania odpowiednie. odpowiadające ich potrzebom gatunkowym.
23: Porzucenie zwierzęcia, a także dopuszczenie do jego budzenia lub wyziębienia wyczerpuje zamianę przestępstwa znęcenia się i podlega ściganiu z urzędu. Zarzucany oskarżonym czyn stanowi przestępstwo zagrożone sankcją karną do 3 lat pozbawienia wolności. W razie gdyby tutaj sąd skazał oboje, sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci nawiązki w wysokości od 1000 do 100 tysięcy złotych na cele związane z ochroną zwierząt.
17: Dodaje Maciej Meller, sąd może w takich sprawach orzec również zakaz posiadania przez oskarżonych wszelkich zwierząt.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
17: Inwestycje drogowe jednym z priorytetów budżetowych na 2026 rok w gminie Opatówek. Miejscowy samorząd w planach ma zarówno samodzielne inwestycje, jak i te realizowane we współpracy z powiatem.
1: Realizowaliśmy takie duże zadanie właśnie związane z rewitalizacją samego rynku, ulicy Kościelnej, jak również zabytkowego parku w Opatówku. A kolejnym etapem to będzie rewitalizacja ulicy Poniatowskiego. To jest droga powiatowa, ale tutaj domówiliśmy się ze starostwem, że w partnerstwie również finansowym będziemy przebudowywać. No i czekamy też na kolejny, trzeci etap rewitalizacji, który będzie związany z przebudową drogi krajowej. To, co teraz rozpoczęło się od granicy miasta Kalisza do Opatówka, to jest pierwszy etap i będą dalej kontynuowane prace w stronę Sieradza.
17: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Sebastian Werdencki, burmistrz Opatówka. Jak dodaje, ukończenie remontu drogi krajowej diametralnie zmieni oblicze Centrum Opatówka. W niedzielę 13 września hala przy ulicy Krzywoustego w Pleszewie stanie się areną charytatywnego meczu, w którym drużyna Fundacji Bread of Life zmierzy się z ekipą gwiazd, w której barwach wystąpią m.in. aktorzy, koszykarze, a także chorwacki dyplomata.
4: Czas na najbardziej kosmiczne wydarzenie tego roku. Fundacja Bread of Life zaprasza na wielki, charytatywny, kosmiczny mecz serc. Na parkiecie potężne starcie. Bread of Life Basketball Team podejmie drużynę artystów do kosza. W gwiazdorskim składzie rywali wystąpią Marian Baric, Krzysztof Borowiec, Robert Elgendi, Krzysztof Terej, Łukasz Konopka, Ludewiktor Reno, Jakub Wieczorek, Bartosz Obuchowicz, Szymon Rduch oraz Przemysław Zamojski. Ekipą artystów do boju poprowadzi legendarny Szymon Szewczyk. Bądź tam z nami, kibicuj, pomagaj i poczuj kosmiczną energię dobra.
17: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Tomasz Janasik, koordynator wydarzenia. Początek meczu o 16, a bilet z cegiełka kosztuje 10 zł. Zebrane środki wspomogą leczenie Ani Mrowczyńskiej i Ani Laudowicz. Link do zbiórki, która towarzyszy wydarzeniu, a także dokładniejsze informacje o samym meczu na naszej stronie internetowej.
2: Tak minął tydzień. Czwartek.
5: Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na nazwy dla 6 nowych autobusów elektrycznych. Nowe pojazdy powiększyły flotę elektryków w Ostrowskiej Komunikacji Miejskiej do 22 pojazdów.
7: W konkursie poszukiwane są oryginalne jedno- lub dwuwyrazowe nazwy, które kojarzą się z ekologią, energią albo elektrycznym napędem. Można zgłosić dowolną liczbę pomysłów, a każdą propozycję można dodatkowo uzasadnić. Elektryczne autobusy MZK mają już w Ostrowie swoje charakterystyczne nazwy. To m.in. Bateriusz, Pantograf, Solarek, Elektron, Antysmog, Cichobus czy Prądek. Teraz czas na 6 zupełnie nowych. Konkurs jest otwarty dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, gminy Ostrów Wielkopolski oraz gmin i miast objętych komunikacją MZK. Propozycje można przesyłać do 30 września do godziny 15 na adres podany

0: po byłym oddziale leczenia uzależnień alkoholowych w Murowańcu. Gmina wystąpiła o te darowizny ze względu na plany na zagospodarowanie tego budynku.
1: Przez wiele lat stał pusty i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby można było go wykorzystać na różne cele społeczne, ale w tym miejscu też chcemy we współpracy z gminą utworzyć Centrum Niemarnowania Żywności jako oddział Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, więc chcemy, żeby ten obiekt, który jest bardzo ładnie położony, uratować przed zniszczeniem i żeby służył mieszkańcom i gminy Koźminek, powiatu kaliskiego, ale również całej Wielkopolski.
0: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Wartość darowizny wyceniono na ponad 1 800 000 złotych, a Sejmik województwa wielkopolskiego uchwałę w tej sprawie podjął w czerwcu.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: W lasach południowej Wielkopolski są już grzyby. Kaliski sanepid przypomina o najważniejszej zasadzie, by zbierać tylko te, których jesteśmy na 100% pewni. Przypomina jednocześnie, że w razie potrzeby specjaliści kaliskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej służą pomocą.
3: W sezonie grzybowym zawsze dostępni są klasyfikatorzy bądź grzyboznawcy i mogą porady grzybowych udzielać. Można się z grzybami do nas zawsze zgłosić, tylko trzeba pamiętać, że my robimy ocenę grzybów, które widzimy, czyli trzeba przyjść z wszystkimi grzybami zebranymi. Nie może to być tak, że przynosimy jednego grzyba i mówimy, że każdy inny, który został w domu, jest identyczny. Grzyby przynosimy zawsze w całości, czyli musi być i kapelusz, i trzon grzyba, bo są to cechy istotne, które różnicują grzyby.
0: Powiedziała Radio Centrum Maria Wiśniewska, klasyfikator grzybów świeżych powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu, a klasyfikatorzy grzybów bądź grzyboznawcy, którzy mogą badać grzyby zarówno świeże, jak i suszone w sezonie grzybowym, dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10 i od 13.30 do 14.30.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: W Galerii Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu podziwiać można wystawę prac Krzysztofa Łopczowskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego. Artysta, operując światłem, cieniem i fakturą, buduje obrazy, które sprawiają wrażenie niemal materialnych, a jego prace balansują na granicy iluzji i rzeczywistości.
4: Jest to cykl, który nazwałem Stany Przejściowe. Tak samo też się nazywa wystawa. Są to prace wykonane wyłącznie za pomocą ołówka. Natomiast ja pracuję w ten sposób, że każdy z rysunków jest przeze mnie wcześniej zaprojektowany w programie 3D. Z tego powodu, że sam proces rysowania wygląda w ten sposób, że nie ma po prostu miejsca na pomyłkę. Poza tym w mojej twórczości jest, myślę, bardzo ważne to połączenie, to zderzenie tych dwóch światów projektowania cyfrowego z tradycyjnym warsztatem.
0: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Łopczowski. Ekspozycja jest nagrodą Roberta Kucińskiego, dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, przyznaną w ramach salonu wiosennego organizowanego przez Galerię Operis Artis, a podziwiać ją można do niedzieli 27 września. Mieszkaniec Kajewa w gminie Gołuchów, Filip Sujka, zdobywcą Pucharu Świata w kickboxingu. Podczas zmagań, które odbywały się w Budapeszcie, Filip rywalizował w formule kicklight do 94 kg.
5: Pokonał kolejno Niemca Bilgina Erola, Brytyjczyka Harego Taylora i Izraelczyka Karama Asada. Jak przekazał w mediach społecznościowych, był to dla niego bardzo wymagający dzień, ale jednocześnie ogromna dawka doświadczenia i kolejny krok w rozwoju. Warto podkreślić, że dla Filipa to były pierwsze zawody w nowej kategorii wagowej. Wcześniej sięgał on po m.in. Mistrzostwo Świata Juniorów w K1, Mistrzostwo Świata Seniorów w Kicklight oraz Puchar Świata Juniorów w K1. Filip ponadto jest 12-krotnym mistrzem Polski.
2: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
0: Czy Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej doczeka się włączenia do sieci kanalizacyjnej gminy Opatówek? Zgodnie z informacjami, które Radio Centrum pozyskało, miejscowe władze prowadzą prace, które finalnie mają włączyć hospicjum w Rożdżałach do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
5: Burmistrz Opatówka Sebastian Wardęcki przekazał nam, że obecnie trwają prace nad poszerzeniem granic aglomeracji Opatówek. Formalności prawne w tej sprawie mają się zakończyć jesienią. To kluczowy proces, który pozwoli na rozbudowę sieci kanalizacyjnej o dodatkowe obszary, w tym kolejne części Tłokini Kościelnej, Borowa oraz Rożdżał, w tym podłączenia do sieci kanalizacyjnej hospicjum. Władze Opatówka liczą, że uda się uwzględnić rozbudowę kanalizacji w budżecie na przyszły rok. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Piątek.
6: KGW na ratunek. Wielkopolskie spotkanie z pierwszą pomocą to nazwa programu profilaktycznego, w którym mogą wziąć udział członkinie kół gospodyń wiejskich z naszego województwa. Szkolenia odbędą się we wszystkich subregionach Wielkopolski.
7: KGW na ratunek. Wielkopolskie spotkania z pierwszą pomocą. To nowa moja inicjatywa, którą

0: prowadzimy na terenie całego województwa wielkopolskiego. W 5 subregionach odbędą się szkolenia dla członkiń i członków kół gospodyń wiejskich z udzielania pierwszej pomocy. Podczas takich szkoleń będzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, tak, żeby nieść tą pomoc potrzebującym. Jest to pilotażowy program, pilotażowy projekt, który uruchamiamy jako pierwsi w Polsce.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, który jest inicjatorem szkoleń. W trakcie szkolenia uczestniczki zdobędą wiedzę teoretyczną, którą później wykorzystają w trakcie ćwiczeń, a będą one obejmować m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową, tamowanie krwotoków, zadławienia, stany nagłe, ciężkie urazy oraz transport i ewakuację poszkodowanego. Przy tej okazji nie zabraknie również tematów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. Szkolenia zaczną się jeszcze we wrześniu i potrwają do grudnia. Wystarczy, że zainteresowane organizacje się zapiszą.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Zabytkowy szpitalik przy ulicy Podgórnej w Pleszewie przeszedł gruntowną modernizację. Inwestycja kosztowała ponad 6 700 000 zł, z czego 3,5 miliona stanowiło dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków.
3: Modernizacja objęła cały budynek od piwnic aż po strych. Wykonano nowe stropy, ściany, posadzki i tynki. Wzmocniono fundamenty, wykonano hydroizolację. Powstała nowa klatka schodowa i szyb windy. Wymieniono także okna i drzwi. Dużo zmieniło się także w instalacjach. Zmodernizowano łazienki, wodociągi, kanalizację, ogrzewanie, wentylację. Zamontowano nowe instalacje elektryczne, monitoring, system przywoławczy, alarm pożarowy oraz system oddymiania klatki schodowej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, którzy korzystają z obiektu, mają teraz do dyspozycji windę, podjazdy dla osób na wózkach oraz system trawersowy, który ułatwia transport osób z niepełnosprawnościami. Jest też duży taras na pierwszym piętrze. Nowe oblicze zyskało również otoczenie budynku. Powstały drogi wewnętrzne, chodniki, parking i miejsce wypoczynku. Teren został uporządkowany, zagospodarowany zielenią, wybudowano także altanę rekreacyjną. Całość uzupełniło nowe wyposażenie pokoi i pomieszczeń dla mieszkańców, a także dla personelu. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Słuchasz, więc wiesz.
1: Nie tylko grożą im kary więzienia, ale też konieczność wypłaty odszkodowań poszkodowanym. W tym roku w prokuraturach Okręgu Ostrowskiego na poczet tych roszczeń zabezpieczono mienie o wartości blisko 1800 milionów złotych należące do osób objętych aktami oskarżenia. Największa kwota zabezpieczona przez prokuraturę rejonową dotyczy sprawy prowadzonej przez jednostkę w Krotoszynie.
4: W przypadku prokuratury rejonowej w Krotoszynie była to nieruchomość zabudowana, położona w terenie powiatu Krotoszyńskiego. 6 348 tysięcy. To zabezpieczenie majątkowe zostało zastosowane wobec podejrzanego o oszustwa związane z zakupem bydła rzeźnego. I zarzuty dotyczą oszustwa na szkodę kilkunastu osób. Nabywał trzody chlewne, bydło rzeźne i nie dokonywał zapłaty. I to od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych na szkodę poszczególnych pokrzywdzonych.
1: Powiedział Radiu Centrum Janusz Walczak, prokurator okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim. Oskarżony o oszustwo czeka na wyznaczenie terminu rozprawy. W pozostałych prokuraturach rejonowych Okręgu Ostrowskiego zabezpieczone na poczet kar kwoty nie były tak imponujące. Wynoszą po kilka tysięcy złotych. Jedynie jeszcze prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zabezpieczyła w prowadzonej przez siebie sprawie mienie o wartości 9 milionów złotych.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: W galerii w holu w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu można oglądać wystawę, która ma przybliżyć Kaliszanom, co tak naprawdę dzieje się w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie, a dzieje się bardzo dużo i to z różnych dziedzin sztuki.
5: To jest wystawa, można powiedzieć, taka o charakterze troszkę historycznym, aczkolwiek postaraliśmy się o to, aby ona miała także piękną formę artystyczną. Antoniński Ogród Sztuki jest próbą opowiedzenia o tym wszystkim, co dzieje się w Pałacu Myśliwskim w Antoninie, o czym myślę, że większość ludzi nie wie. Kojarzymy oczywiście nasz pałac jako takie południowo-wielkopolskie sanktuarium muzyki chopinowskiej i mówimy najczęściej o wszystkich festiwalach i koncertach, zapominając o wszystkich innych imprezach, które dość gęsto, że tak powiem, ten program działań w Antoninie ubogacają.
1: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wystawę Zdjęcie z Antonina wraz z opisami działań można oglądać do 27 września. Potem pojawi się także w swojej drugiej edycji na galeriach Pałacu Myśliwskiego. Będzie także jedną z ekspozycji festiwalu Chopin w barwach jesieni.
2: Tak minął tydzień.

0: I tak się słucha.
1: Agnieszka Walczak, ze mną w studiu jest Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, Panią redaktor również.
1: Za nami 1 września, czyli rozpoczęcie roku szkolnego. I jak ten rok szkolny wygląda w Kaliszu, jeżeli chodzi o liczby? Ilu dzieciaków i nastolatków, młodych ludzi zaczęło naukę? Ilu po raz pierwszy weszło do szkoły?
2: W publicznych szkołach, dla których miasto Kalisz jest organem prowadzącym, jest ponad 15 tysięcy młodych ludzi. Są to zarówno przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Po raz pierwszy prawie 850 dzieciaków jest w klasach pierwszych szkoły podstawowej. Jest to ich pierwszy etap edukacyjny i mamy ich zorganizowanych w 37 oddziałach w tych klasach w szkołach podstawowych.
1: To jest mniej niż w ubiegłym roku.
2: Zgadza się. Powoli widzimy, że ten niż, który w przedszkolach już się zadomowił i niestety nie widzimy trendu odwrotnego. Liczba dzieci spadła i utrzymuje się na tym poziomie i widzimy, że chyba to jest pierwszy rok, kiedy ona nie spada, zatrzymała się na poziomie zameldowanych w Kaliszu w granicach 400. Dla porównania powiem, że z wcześniejszych latach bywało 850-950, więc tak o połowę spadła i to jest pierwszy rok, kiedy nie mamy spadku, utrzymuje się ten poziom. W przedszkolach już z tym tematem od 2-3 lat na bieżąco jesteśmy, a pierwszy rok to jest rok, który niż dotyka szkoły podstawowe, jest ich mniej niż w zeszłym roku szkolnym, o 6 oddziałów mniej uruchomiliśmy. Tak 850 dzieci, 950, 970, 900 mieliśmy, więc to jest początek. W granicach 70 dzieci mniej. Mówimy tutaj o szkołach prowadzonych przez miasto Kalisz. Jeszcze mamy dzieci też uczęszczające do szkół, placówek niepublicznych, więc te jeszcze możliwości będą takie delikatne, ale już bez większych zmian. Ruchy zawsze jeszcze wrzesień pokazuje, że te ruchy jednak są.
1: Mniej dzieci w pierwszych klasach oznacza, że ich będzie też mniej w latach kolejnych, w kolejnych klasach już tych wyższych, więc pytanie, co z nauczycielami? Czy w tym roku już były jakieś zwolnienia?
2: Nie było zwolnień. Myślę, że to jest też powoli widzimy, obserwujemy też ten trend ogólnopolskich, raczej przejścia na emeryturę, przeniesienia między placówkami. Dyrektorzy, nauczyciele też bardzo odpowiedzialnie podchodzą do tego tematu, za co im serdecznie też dziękujemy, bo widzimy tutaj ogromną wolę współpracy wielu nauczycieli, którzy widzą, że akurat ich przedmiot czy profesja, jak nauczyciele przedszkola, może nie być wystarczająca, żeby utrzymać się w środowisku nauczycielskim, uzupełniają swoje wykształcenie poprzez specjalizację na przykład z jakiejś pedagogiki specjalnej, żeby móc na przykład pracować jako nauczyciel współorganizujący kształcenie. Dzięki temu zyskują jak gdyby drugą nogę, drugą możliwość, alternatywę, jeżeli nie uda się na przykład w aktualnym miejscu pracy, w przedszkolu czy w szkole podstawowej, w tym pierwszym etapie edukacyjnym, no to mają możliwość na przykład pracować jako nauczyciel współorganizujący kształcenie. Ta elastyczność powoduje też, że mogliśmy zaproponować właśnie taką formę, przeniesienie do świetlicy. Widzieliśmy też przejścia na emeryturę, tam gdzie to oczywiście pozwalało, część nauczycieli się zdecydowała i zaczynamy powolutku obserwować, że jednak mamy nauczycieli, którzy są w wieku 50 i starsi i tych nowych nauczycieli często szukając osób, które by chciały wejść do szkół, nie zawsze we wszystkich profesjach, bo to też nie można generalizować, ale często nie znajdujemy nauczycieli przedmiotów zawodowych, matematyków, chemików, brakuje nam również pedagogów specjalnych, psychologów. Nie jest to może bardzo, bardzo dużo, ale jeszcze zdarzają się wakaty w naszych placówkach.
1: Czyli z jednej strony są te profesje, które, czy te przedmioty, których nauczyciele no, nie są poszukiwani na rynku pracy, z drugiej ci, których potrzebujecie. A jeżeli chodzi o liczby, to ilu odeszło w tym roku na emerytury, a ilu zostawiliście, czy nadal ma pracę w szkole?
2: Licząc globalnie w całym mieście, można powiedzieć, że mamy w granicach 2500 etatów. Oczywiście to też nie jest tak, że to są zawsze etaty tylko w na cały etat, bo często nauczyciele mają rozbite to w kilku placówkach, albo uzupełniają etat, albo mają zaproponowane kilka godzin, bo na przykład ich przedmiot, tak jak chemia czy fizyka w szkołach podstawowych, ona w szkole ośmioklasowej nie pozwoli im zbudować całego etatu, więc to są, sumując takie liczby, nie odnotowaliśmy na dzień dzisiejszy jakiegoś wyraźnego spadku liczby nauczycieli, czyli ci nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę, niektórzy z racji tego, że nie mogliśmy znaleźć nauczycieli, którzy by chcieli wejść w ten zawód, zostali też poproszeni jeszcze albo na chwilkę, żeby zostali sami, też wyrażali taką wolę, że gdyby była potrzeba, to mogą jakąś godzinę czy dwie, jeżeli nie znajdą dyrektorzy nauczycieli, móc kształcić, więc nie mamy tutaj ruchu takiego diametralnego, że nie wiem, 50 odeszło. W każdej placówce pojedyncze odejścia, naturalne. Widzimy też taki trend, że w szkołach ogólnodostępnych coraz więcej potrzebujemy nauczycieli specjalistów, z racji tego, że dzieci posiadają właśnie orzeczenia, potrzebują dodatkowego wsparcia w procesie edukacji właśnie poprzez nauczyciela współorganizującego, czy jakiegoś nauczyciela specjalisty, który poprowadzi zajęcie z rewalidacji. Jest to na przykład dziecko niedosłyszące, bądź z jakąś inną trudnością, które spokojnie jest w stanie realizować edukację w szkole ogólnodostępnej. I tych dzieci zdiagnozowanych z jakąś specjalną potrzebą jest coraz więcej. Stąd właśnie to przekwalifikowanie się, albo ewentualnie nawet czasami nam się zdarza, że mamy zapotrzebowanie na takiego nauczyciela, którego wcześniej w placówce nie było, bo jest dziecko, które potrzebuje dodatkowego wsparcia. I czasami nawet ten bilans mimo wszystko może wychodzić na to, że nie mamy spadku, pomimo tego, że ktoś odszedł, ewentualnie nie uruchomiliśmy jakiegoś oddziału, a mamy zwiększenie zatrudnienia z uwagi na to, że jest dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1: Już będąc przy tym temacie, to jeszcze przypominam sobie taką rozmowę sprzed wakacji, kiedy pani mówiła, że okres letni to jest ten moment, kiedy poradnia pedagogiczno-psychologiczna w Kaliszu ma najwięcej pracy, bo właśnie wtedy są wydawane te orzeczenia. Jak miasto przystosowuje się właśnie do tych potrzeb, do tych nowych potrzeb uczniów, których przybywa?
2: Właśnie poprzez uzupełnianie kwalifikacji przez nauczycieli, dotrudnianie nauczycieli według potrzeb wynikających z orzeczeń, potrzeb dzieci. W poradni również pedagodzy tam zatrudnieni uzupełniają kwalifikacje, poradnictwo, w ogóle cała ta działka pedagogiki specjalnej, też organizacja tej pracy też przechodzi zmiany, też zostały zmienione zasady wydawania orzeczeń, wchodzi powoli ocena funkcjonalna, więc tych obowiązków i w szkołach ogólnodostępnej i w poradni też zaczyna się to zmieniać. Staramy się tak przeorganizować zadania w poradni, kiedy właśnie jest ten zwiększona intensywność wydawania orzeczeń na kolejny etap edukacyjny, bo kiedy dziecko kończy przedszkole, potrzebuje iść do szkoły, aby móc dobrze zaplanować jego proces dydaktyczny, potrzebujemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli widzimy, zostało skierowane też z przedszkola czy z pierwszego etapu edukacyjnego, kiedy kończy naukę w klasie trzeciej, aby móc dalej realizować poprzez to wsparcie, które miało. Być może trzeba zweryfikować, czy nie potrzebuje jakiejś dodatkowej pomocy. Ta praca w poradni jest na tyle przeorganizowana, jest to placówka, która ma troszkę inaczej zorganizowane, nie ma takich typowych wakacji. Pani dyrektor tak planuje pracę, żeby móc w maksymalnym stopniu opiniować i wydawać te informacje niezbędne do planowania procesu dydaktycznego.
1: A to też są dodatkowe klasy, czy takie już szkoły, w których w większości klasy są takie koedukacyjne, tak? W których ci uczniowie też mogą się odnajdywać, nie muszą chodzić do szkół specjalnych.
2: Tak, zgadza się, to rodzic decyduje. Mamy to zorganizowane w bardzo różny sposób. W placówce specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w szkole podstawowej numer 19, tam przepustką do takiej placówki jest właśnie posiadanie takiego orzeczenia, ale to nie znaczy, że tylko tam takie kształcenie jesteśmy w stanie zorganizować. Jest to zależne też od tego, jak dziecko funkcjonuje i jak rodzic chce zaplanować ten proces dydaktyczny. Mamy również szkoły ogólnodostępne, gdzie stworzyliśmy na przykład oddziały dla dzieci ze spektrum autyzmu. Choćby szkoła podstawowa numer 18 w tym roku wprowadzamy również taką formułę w szkole podstawowej numer 24. Uruchamiamy, bo widzimy właśnie zwiększone zapotrzebowanie kształtowanie w klasach integracyjnych, w szkole podstawowej numer 17, ale tak naprawdę nie mamy już w tym momencie żadnej szkoły ogólnodostępnej, w której nie byłoby choćby jednego dziecka, które posiada orzeczenie i potrzebuje dodatkowego wsparcia w postaci innego procesu, innego może pomocy w procesie dydaktycznym, bo on jest w tradycyjnej klasie ogólnodostępnej i jest w stanie realizować proces dydaktyczny z klasą, z rówieśnikami, z dostosowaniem, z zaplanowaniem, nie wiem, dodatkowej pomocy dydaktycznej, przeorganizowaniem, nie wiem, miejsca, w którym te lekcje są realizowane i jest również w stanie osiągnąć sukces dydaktyczny.
1: Kalisz się przygotowuje tak, że są nowe klasy i tych klas przybywa, a z takich nowości w szkołach czy w tym roku szkolnym ogólnokrajowych, jakie mamy? Z czym się jutro już w dniu roboczym uczniowie i nauczyciele i rodzice spotkają?
2: Spotkamy się przede wszystkim ze zmienioną podstawą programową. Wchodzi reforma, która to, co w zeszłym roku nie było obowiązkowe, czyli edukacja zdrowotna, w tym roku mamy realizowane w formule obowiązkowej. Zmiany w zakresie telefonów komórkowych w szkołach. Mamy również zmiany w zakresie żywienia, bo troszeczkę mamy przeorganizowane, zmienioną zadania właśnie w placówkach, gdzie realizowane jest wyżywienie, aby troszeczkę dostosować, przemodelować dietę, bo w szkołach planowane to były te diety też w taki sposób, gdzie było pełne wyżywienie, pełne czy niepełne wyżywienie, ale teraz też eliminacją właśnie potraw mięsnych, wprowadzeniem potraw strączkowych, dodatkowe obowiązki w sklepikach szkolnych, aby odpowiednie wartości, te produkty były sprzedawane z odpowiednimi wartościami odżywczymi, żeby one nie były takie, które nakłaniają dzieci do niezdrowych nawyków, więc tych nowości trochę jest. W rozmowach z dyrektorami, czy w ogóle ze środowiskiem szkolnym troszeczkę ubolewamy nad tym, że właśnie tej stabilności nam troszkę brakuje, że my ciągle jesteśmy w tym procesie zmiany. Każdego roku coś nowego i trochę mamy wrażenie, że na ostatnią chwilę i często tym ostatnim elementem, tym ogniwem jest właśnie nauczyciel, dyrektor, gdzie rodzic czy uczeń się denerwuje, że jeszcze coś niedopięte, że jeszcze coś nowego, innego, a on miał czasami bardzo mało chwil na to, żeby to zorganizować, bo choćby z tą edukacją zdrowotną to rozporządzenie weszło w połowie sierpnia i przeorganizowanie całego procesu też wymagało wysiłku i różnych zabiegów, aby to dobrze zaplanować, zorganizować, żeby wszyscy mogli te zadania móc potem wykonywać zgodnie z podstawą programową, z przepisami prawa.
1: Miejmy nadzieję tylko, że to wyjdzie na zdrowie dzieciom, przede wszystkim uczniom. A jeszcze na koniec zapytam o szkołę mistrzostwa sportowego, czyli siódme liceum ogólnokształcące, które miało być likwidowane, później nie zostało zlikwidowane, czy może przekształcone, przeniesione. Jak teraz wygląda sytuacja tej szkoły?
2: Decyzją kuratora oświaty i opinią, potem już decyzją finalną ministerstwa, to liceum zostanie wygaszone, bo taki jest efekt tych wszystkich zmian, wygaszone w zespole szkół numer 9 i dotychczasowe klasy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, czyli w tym nowym roku szkolnym, który się zaczął, druga, trzecia i czwarta, ukończą szkołę w zespole szkół numer 9, czyli można powiedzieć, że zostanie to wygaszone. Nie prowadziliśmy tam nowego naboru. Nowy nabór został zrealizowany w piątym liceum ogólnokształcącym. Ten proces dydaktyczny ruszy. Mamy klasę, która będzie realizować zarówno kształcenie takie typowo z piłki nożnej i taki ogólny sportowy proces. Jesteśmy bardzo dobrej myśli, bo nawet jeszcze teraz z początkiem września mamy sygnały, dzieci dochodzą do tych klas. Mamy zaplanowany proces dydaktyczny. Jesteśmy w porozumieniu z klubami sportowymi, we współpracy pani dyrektor ze środowiskiem szkolnym będzie w piątym liceum ogólnokształcącym realizować ten plan.
1: Rozumiem. To tym zakończymy naszą rozmowę. Przypomnę, że ze mną w studiu była Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Dziękuję za wizytę.
2: Dziękuję. Wszystkim Państwu życzę dobrego nowego roku szkolnego.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień.

Nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę. To zawsze mi wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myśli, że

czterdziestym i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz, pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa wciąż gadał, o jutrze nie myślał. Z początku bawiło to ciągłe marzenie, myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemię, że z czasem jak inni na ganku posiedzi. Tak przecież wypada, popatrzą sąsiedzi.